0: Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Koleje życia tego człowieka były burzliwe. Charakter niejednolity, namiętny, niepohamowany. Umysł gwałtownie przerzucający się od stanowiska do stanowiska. Zmagała się w nim potrzeba czystej duchowości i płomienna zmysłowość. Poczucie wyższości życia duchowego, ale i potrzeba faktów uchwytnych i dotykalnych. Walczył w nim po prostu filozof, wielbiciel autonomicznej kultury umysłowej z chrześcijaninem powolnym Kościołowi i jego dogmatom. I przez całe jego życie to jeden, to drugi brał górę. Kilka zdań, a jak precyzyjny opis człowieka z krwi i kości. Być może dlatego, że nie wyszedł spod ręki hagiografa, tylko filozofa Władysława Tatarkiewicza, który świętemu Augustynowi poświęca wiele uwagi w swoim najbardziej znanym dziele, czyli Historii filozofii. Ale i bez czytania tego podręcznika, bazując tylko na kilku cytatach z licznych dzieł dzisiejszego patrona, szybko można się zorientować, jak pogmatwaną drogą podążał on do Boga. Nie można nikogo zmuszać siłą do przyjęcia wiary. Poezja to jest diabelskie wino. Nic tak nieodparcie nie degraduje duszy mężczyzny, jak pieszczoty niewiasty. Człowiek nie może niczego nauczyć drugiego człowieka, może mu tylko pomóc w poszukiwaniu prawdy we własnym sercu. Bóg jest bliżej nas niż my siebie samych. Oraz najbardziej chyba znane ze wszystkich zdań świętego Augustyna: stworzyłeś nas, Boże, jako skierowanych ku Tobie i niespokojne jest nasze serce, dopóki w Tobie nie spocznie. Serce świętego Augustyna ostatecznie spoczęło w Bogu 28 sierpnia 430 roku w Hipponie, gdzie przez ponad 30 lat był biskupem.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Lato z Radiem Emaus.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym.

0: Lato z Radiem Emaus. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: 28 maja. Święty Maksymilian Maria Kolbe powiedział: wyobraźcie sobie, jak będziemy szczęśliwi na łożu śmierci, kiedy będziemy mogli z całą szczerością stwierdzić: o niepokalana, za sprawą Twego miłosierdzia poświęciłem Ci całe moje życie. Dla Ciebie pracowałem, dla Ciebie cierpiałem i teraz dla Ciebie umieram. Jestem Twój. Jaki spokój, jaka cudowna radość wypełni nasze serce w nadziei, że ją szybko ujrzymy.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: to z Radiem Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Panny nie czekały w miejscu z założonymi rękami. One wyszły na spotkanie oblubieńca. Jeśli w ostatnim czasie nie czuję jego obecności w mojej codzienności, powinienem może spróbować wyjść i go poszukać, zaangażować się w wydarzenia w mojej parafii, w dzieła miłosierdzia w moim mieście, dołączyć do grupy modlitewnej, przeczytać książkę o duchowości, zrobić krok w kierunku oblubieńca, który nadchodzi, by przemienić trudną codzienność. Jaki krok dziś wykonam, by zbliżyć się do Pana?

0: Reklama.
1: Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Phil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na Święto Plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia Lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwóweckie Święto Chleba 29 i 30 sierpnia. Do zobaczenia w Lwówku.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie. Lato z Radiem Emaus.

0: Reklama.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc

0: Ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
0: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
3: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: No to odpalamy piątek, słuchajcie, odpalamy piątek. 7 na zegarach, czas na pierwsze dzisiaj informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: W Poznaniu doczekamy się nowych mieszkań. Startuje kolejna edycja nagrody Jana Baptysty Quadro. Lech ze zwycięskim remisem w Szwajcarii. Przy ulicy Żelaznej powstanie nowe osiedle. Podpisano umowę na budowę 516 mieszkań w 12 budynkach wielorodzinnych. Jest to największa inwestycja jednoetapowa poznańskiego PTBS-u, przyznaje prezes spółki Jerzy Stępień.
3: Dotychczas budowaliśmy w formule wieloetapowej, a zatem realizacja 516 lokali mieszkalnych w ciągu 2 lat w jednym etapie rzeczywiście jest przedsięwzięciem dotychczas nie mającym miejsca w TBS-ie. Bardzo spektakularnym, bardzo ambitnym, duże wyzwanie.
2: Budynki będą miały od 5 do 6 kondygnacji. Całość została zaprojektowana jako 4,5 otwarte kwartały zabudowy. Projekt obejmuje również przestrzeń wokół budynków, zaznacza dyrektor zespołu kontraktów w Airbud S.A. Kacper Różalski.
4: Tereny zielone z największą chyba retencją wody wśród inwestycji mieszkaniowych w Poznaniu. Piękne tereny, które też już są zwizualizowane. Jest 2 garaże wielostanowiskowe nadziemne, w których będzie kilkaset miejsc postojowych.
2: Inwestycja ma się zakończyć na przełomie 3 i 4 kwartału 2028 roku.
1: Cie kulturalne.
2: Można już zgłaszać architektoniczne perły Poznania do prestiżowego konkursu. Ruszyła 28. edycja nagrody imienia Jana Baptysty Quadro. Wyjątkowe obiekty, które powstały w ubiegłym roku, mogą zgłaszać mieszkańcy, instytucje oraz autorzy projektów. Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta podkreśla, że w poprzednich latach zgłaszano różnorodne obiekty.
5: Są to zarówno domki jednorodzinne, bądź też instalacje, jak na przykład instalacja, która symbolizuje miejsce Palacium Mieszka I, ale również nagrody były przyznawane obiektom o znacznej wielkości: Bałtyk, lotnisko Ławica.
2: Wyjątkowe miejsca można zgłaszać online za pomocą formularza dostępnego na stronie poznan.pl. Termin przesyłania propozycji upływa 10 września. Wyniki zostaną ogłoszone w październiku podczas uroczystej gali na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Wydarzenie będzie połączone z obchodami 75-lecia utworzenia tego wydziału.
1: Informacje sportowe.
2: Dzięki wyjazdowemu remisowi 2-2 z FC Thun Lech Poznań oficjalnie zagwarantował sobie udział w fazie ligowej Ligi Europy. O losach awansu zdecydowało tak naprawdę ubiegłotygodniowe starcie przy Bułgarskiej, w którym kolejarz rozbił rywali aż 7-0, odnosząc tym samym swoje rekordowe zwycięstwo w historii występów w europejskich pucharach. W rewanżu na szwajcarskiej ziemi na listę strzelców dla mistrzów Polski wpisali się Robert Gumny oraz Patryk Wolemark. Z kim Poznaniacy zmierzą się w kolejnym etapie, dowiemy się podczas dzisiejszego losowania w Monako. Ministerstwo Zdrowia porządkuje zasady tworzenia bezpłatnych list leków refundowanych, stawia na leki generyczne. Firmy farmaceutyczne, które produkują najdroższe, oryginalne medykamenty, będą zapraszane do negocjacji cen. Od dziś wchodzi w życie zarządzenie w tej sprawie. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk wskazuje, że zarządzenie nie jest o usuwaniu leków z listy, tylko dostaje mechanizm wynegocjowania jak najkorzystniejszej ceny leku.
6: Mamy kilkadziesiąt leków, jednocześnie mamy jedną pozycję, która kosztuje na przykład 10-krotnie więcej. I ta pozycja jest też ważna i my uważamy, że ten lek powinien być na listach leków darmowych, ale nie możemy mieć sytuacji, że mamy 20 leków 10-krotnie tańszych, a płacimy przeważającej części za ten jeden, który jest 10-krotnie droższy.
2: Pacjent w aptece otrzyma informację, że można zamienić lek, który był na liście bezpłatnej, na inny lek darmowy z tą samą substancją. W praktyce może to oznaczać, że senior na przykład nadal będzie miał darmowe leki, ale jeśli będzie chciał preparat konkretnego producenta, może okazać się, że będzie musiał dopłacić. Zmiany na liście leków bezpłatnych i skutki zarządzania będą widoczne na najbliższej publikacji listy refundacyjnej, która będzie obowiązywała od 1 października.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: 14 stopni na termometrach w Poznaniu, jest słonecznie w tym momencie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego. Ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali. Patrzymy jeszcze na jakość powietrza, która obecnie jest dobra, a biometr jest korzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 6 minut po godzinie 7 kłania się po raz pierwszy dzisiaj poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami do godziny 12 i mamy nadzieję, że będziecie razem z nami, czyli nie może być inaczej. Razem z dobrym Radiem Emaus zapraszamy was bardzo gorąco, abyście słuchali nas co najmniej do godziny 12. Już za moment kartka z kalendarza. Sprawdzimy, co wydarzyło się historycznie 28 sierpnia, ale zanim będzie zespół Kombi, a właściwie Kombii, no bo akurat posłuchamy wersji utworu Nasze Rendezvous odświeżonej przez, no właśnie, stary, nowy zespół, jak zwał, tak zwał, Kombii na samym początku piątku. Miejcie dobry dzień, słuchajcie, miejcie dobry dzień, a skoro dobry dzień, no to dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Kartka z kalendarza.
1: Siódma 15 na naszych radiowych zegarach, czas na kartkę z kalendarza. Sprawdzamy, co wydarzyło się w historii 28 sierpnia. Przygotowałem dla Was dzisiaj 5 wydarzeń. Najpierw rok 1749. Urodził się Johann Wolfgang von Goethe, wybitny niemiecki poeta. Rok 1895. Wyświetlono pierwszy film z udziałem aktorów. Jaki to był film? Była to krótka, kostiumowa historyjka pod tytułem Ścięcie Marii Królowej Szkocji. Rok 1922. W Nowym Jorku po raz pierwszy przez radio nadano reklamę. Rok 1927 miało miejsce wydarzenie, które miało niebagatelny wpływ na imprezy plenerowe podczas wakacji w Polsce, dlatego że w 1927 roku w Spale odbyły się pierwsze ogólnopolskie dożynki. No i na koniec rok 1933 fale radiowe stacji BBC zostały po raz pierwszy w historii użyte do nadania listu gończego. No i to wszystko w dzisiejszej kartce z kalendarza i od razu mógłbym Wam powiedzieć, że usłyszycie kartkę z kalendarza w poniedziałek o godzinie 7.15, ale niestety tak nie będzie, bo mogę zdradzić, że od nowej ramówki kartka z kalendarza już nie będzie obecna w naszej ramówce, przynajmniej jeżeli chodzi, wiecie, o taki stały punkt programu, bo może, kto wie, może na przykład podczas jakiegoś wejścia będziemy się odnosić do wydarzeń historycznych, ale takiego punktu w porannej ramówce nie będzie. No więc w sumie miło zamykać ten cykl kartkowy, można by powiedzieć. No ale nie zamykamy oczywiście serwisów komunikacyjnych, bo takowy będzie za paręnaście minut. Jeżeli już macie teraz jakieś informacje na temat sytuacji, która dzieje się w tym momencie w Poznaniu, czy też na wielkopolskich trasach, no to dawajcie nam znać. 601-077-033. Powtórzę jeszcze raz numer SMS do kontaktu. 601-077-033. Jeżeli coś wiecie, dawajcie nam znać, a my w miarę możliwości jak najszybciej przekażemy informacje na antenie. A my co? Gramy dalej. About you. Well, I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
6: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
7: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
8: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
9: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
10: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
6: Tej jesieni przyłącz się do nas.
7: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
10: Radio Emaus.
6: Radio Emaus. Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
0: Emaus. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
11: 28 maja. Święty Maksymilian Maria Kolbe powiedział: wyobraźcie sobie, jak będziemy szczęśliwi na łożu śmierci, kiedy będziemy mogli z całą szczerością stwierdzić: o niepokalana, za sprawą Twego miłosierdzia poświęciłem Ci całe moje życie. Dla Ciebie pracowałem, dla Ciebie cierpiałem i teraz dla Ciebie umieram. Jestem Twój. Jaki spokój, jaka cudowna radość wypełni nasze serce w nadziei, że ją szybko ujrzymy.
0: Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Minut zostało do godziny 8. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na poznańskich ulicach. Zaczynamy od dojazdu od strony Suchego Lasu, czyli ulica Obornicka. Płynnie przejedziecie od strony Suchego Lasu. Jeżeli chodzi o korki, na nie natraficie na przejeździe Poznań-Wola z obu stron. Tutaj mam na myśli ulicę Lutycką. Trasa Niestachowska przejezdna płynnie i to są takie informacje, które bardzo chciałbym wam przekazywać. Jeżeli chodzi o Most Lecha, również jest on przejezdny płynnie. Rondo Śródka, tutaj teraz zaglądamy. No i widzę tak, że z jednej strony największy korek, ale to tak naprawdę nie jest korek, tylko najdłużej postoicie od strony ulicy Podwale, po prostu nieco dłużej niż od strony pozostałych dojazdów, ale niestety widzę, że na dojeździe od strony Warszawskiej i także już na zjeździe z ronda Śródka w ulicę Podwale wydarzyły się wypadki, także drodzy kierowcy, uważajcie mocno na siebie. Na rondzie Śródka dwa wypadki, przynajmniej tak nas informują nasze mapy drogowe. Jeżeli chodzi o ulicę Jana Pawła II, czyli łącznik między rondami, tutaj widzę, że także bez większych kłopotów przejedziecie. Rondo Rataje również bez większych kłopotów. Patrzymy teraz jeszcze na rondo Starołęka. Tutaj akurat sytuacja aż tak kolorowa w porównaniu do pozostałych rond nie jest, ale tak czy siak aż tak długo nie postoicie od strony ulicy Hetmańskiej. Korek zaczyna się za mostem Przemysła I i postoicie do samego ronda Starołęka. Patrzymy teraz na skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska. Również widzę, że bez większych kłopotów i także, jeżeli chodzi o pętlę Górczyńską, ulica Głogowska, także bez kłopotów przejedziecie. Przypominam o wypadkach, które się wydarzyły na rondzie Śródka, ulica Warszawska na dojeździe do ronda Śródka, a także ulica Podwale już na samym zjeździe właśnie w tę ulicę. Chciałbym przekazywać wam, oprócz oczywiście tego wypadku, tak dobre informacje. Mam tutaj na myśli korki, bo przejazd jest płynny, no ale wiemy doskonale, że za moment zaczyna się rok szkolny i różnie może być. Jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich ulicach, czy też na wielkopolskich trasach, zapraszamy was do kontaktu 601 077 033. Powtarzam jeszcze raz, 601 077 033. Jeżeli macie jakieś informacje, dajcie nam znać, a my przekażemy je możliwie jak najszybciej na naszej antenie. Drodzy kierowcy, życzymy wam szerokiej drogi, a za moment będzie przegląd prasy. Również bądźcie z informacjami na bieżąco. A my gramy dalej. Mrozo i Thompson. Jak nie my, to kto?

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranna prasówka.
1: 7.45, czas na przegląd prasy. Zacznę od dzisiejszego Głosu Wielkopolskiego. Jest to magazyn Głosu Wielkopolskiego na dziś. Zamordowany dziennikarz wciąż czeka na sprawiedliwość. Mimo że nie znaleziono ciała Jarosława Ziętary, śledczy są pewni, że został zamordowany. Do dziś nikt nie odpowiedział za te zbrodnie. Czy po 34 latach może się to zmienić? Więcej przeczytamy w dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego. Teraz czas na Gazetę Wyborczą, a tam afera Zonda Krypto. Zatrzymanie Piesiewicza. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został zatrzymany wczoraj rano w Warszawie w pobliżu swojego domu i przewieziony do katowickiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Więcej w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. Teraz czas na Rzeczpospolitą. A tam mecenas Bartosz Lewandowski żąda wyjaśnień od prokuratora generalnego, który miał sugerować, że prawnik jest zamieszany w ucieczkę Romanowskiego, miała za nią płacić Zonda Krypto, a także pojedyncze głosy mogą przeważyć, czy Islandia wznowi negocjacje o przystąpieniu do Unii Europejskiej. Więcej w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Teraz czas na dziennik Gazeta Prawna. Jest to edycja magazyn na weekend. Poza dobrem i złem, największym wrogiem moralności w polityce są uzurpatorzy, którzy sądzą, że wiedzą, czym jest dobro wspólne, tak dowodzi Sebastian Stodolak, a także kurz opadnie, system zostanie. Naszym problemem nie jest ani sama Barbara Mróz-Gorgoń, ani jej raport, lecz system, który ją stworzył i wypromował, pisze Witold Sokała. No i o tym przeczytacie w dzisiejszym dzienniku Gazeta Prawna w magazynie na weekend. No i na sam koniec Gazeta Polska codziennie. Władza okradała ofiary powodzi, 6 osób zatrzymanych. Funkcjonariusze CBA weszli do domów bohaterów afery powodziowej. Zabezpieczono m.in. telefony i komputer byłego prezesa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Huberta Papaja, a także byłej wiceprezes Anny Konieczyńskiej. Chodzi o podejrzenie wyłudzenia milionów złotych z funduszy przeznaczonych na pomoc powodzianom. Więcej w dzisiejszym wydaniu Gazety Polskiej codziennie. No i to wszystko w dzisiejszym przeglądzie prasy. Kolejny w poniedziałek o 7.30. Taka mała zmiana od nowej ramówki, ale najbliższej informacje, czas najbliższych informacji się nie zmienia, bo te o godzinie 8 przedstawi Mateusz Markiewicz.
0: Radio Emaus.

0: Reklama.
1: Lordzie, witamy na salonach.
2: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie Nowak.
1: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
2: Trafione w punkt, droga panno. Salon Nowak poświadczy za mną. Garnitury Nowak noszą się wszędzie. Na studniówkach i komuniach. Na ślubie, balu i biznesowym raucie. Casualowe kreacje skrojone dla kozaka w każdym wieku. Salon mody męskiej Nowak, słynący ze wspaniałej obsługi i niespotykanie niskich cen, zaprasza. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.pl.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 8 na zegarach, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: W podpoznańskiej gminie autobusem pojedziemy za darmo. Postępy na placu budowy Mostu Chrobrego w Poznaniu. Podobnie jest na placu budowy Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. Od 1 września murowana Goślina wprowadza bezpłatną komunikację publiczną. Jak wyjaśnia zastępca burmistrza Marcin Buliński, większość pasażerów korzystających z gminnych autobusów docelowo jedzie do Poznania. Rezygnacja z opłat w murowanej Goślinie sprawi więc, że ich podróż będzie tańsza.
3: Chcieliśmy, że tak powiem, trochę ulżyć tym mieszkańcom, którzy i tak muszą dalej kupować bilety, chcąc przemieszczać się gdzieś tam dalej do Poznania z jednej strony, a dwa, trochę zachęcić też właśnie do korzystania z transportu publicznego.
2: Od przyszłego miesiąca gmina rozszerza także siatkę połączeń. Dostępne dla wszystkich mieszkańców będą autobusy, które wcześniej funkcjonowały jako zamknięty transport szkolny. O udostępnienie tych połączeń wnioskowali okoliczni mieszkańcy.
3: Widzą, że jedzie autobus szkolny, który ma jeszcze jakieś tam wolne przestrzenie w autobusie, natomiast ze względu na swoją specyfikę nie może zabierać dodatkowych pasażerów.
2: Trasy nowych linii, lokalizacje i nazwy nowych przystanków są już dostępne na stronie internetowej gminy. Nowy most Chrobrego w Poznaniu nabiera kształtów. Wciąż trwają prace przy budowie północnej nitki przeprawy. Jak informują poznańskie inwestycje miejskie, na placu budowy są już wszystkie stalowe elementy potrzebne do jej budowy.
4: Teraz wykonawca montuje najdłuższe, bo liczące 28 metrów stalowe belki podporowe. W tym tygodniu zamontowane zostaną belki przęsła nurtowego. Ich miejsce jest w głównej i najbardziej wymagającej części mostu, bo w przęśle tuż nad samym nurtem warty.
2: Mówi Paulina Nowicka-Szefer z PIM. Zgodnie z harmonogramem północna nitka będzie gotowa dla kierowców i pieszych w przyszłym roku. Wtedy wykonawca zajmie się rozbiórką i budową południowej części przeprawy. Wciąż trwają także prace w otoczeniu mostu. Kontynuowana jest między innymi przebudowa przejścia podziemnego pod ulicą Wyszyńskiego. Cała inwestycja ma zakończyć się w 2028 roku.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Prace nad powstaniem nowej siedziby Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości posuwają się naprzód dzięki podpisaniu umowy na stworzenie głównej ekspozycji. Jej realizacja potrwa 20 miesięcy, co otwiera drogę do udostępnienia obiektu zwiedzającym dokładnie w 110. rocznicę wybuchu zwycięskiego zrywu. Sama wystawa skupi się na ukazaniu Wielkopolskiej Drogi do Wolności, szczegółowej historii powstania Wielkopolskiego oraz sposobach pielęgnowania pamięci o tamtych historycznych wydarzeniach.
1: Informacje z kraju.
2: Potwierdzam, zobaczymy, kto jest winny. Tak prokurator generalny Waldemar Żurek odpowiedział na słowa prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza, który został doprowadzony na przesłuchanie, kiedy został zatrzymany w związku z przyjęciem zegarka za 40 tysięcy euro od szefa Zonda Krypto Przemysława Krala. Powiedział: polityka, polityka, polityka, zobaczymy, kto jest winny, to musi ocenić sąd. Podsumował Waldemar Żurek.
5: Potwierdzam to, co on mówi. Zobaczymy, kto jest winny, jak zadecyduje sąd. Ale prokuratura musi działać, a państwo zauważyliście, że jak przyspieszyliśmy w sprawie Zondy to postępowanie, nagle pojawiają się politycy, którzy mówią: tak, mam, dostałem zegarek, ale właściwie nie dostałem, tylko ja spłacałem go w ratach, a te raty woziłem gotówką tyle razy i zawsze tyle, że nigdy nie przedstawiałem odpowiednich dokumentów.
2: Radosław Piesiewicz miał otrzymać luksusowy zegarek od prezesa giełdy kryptowalut Przemysława Krala w zamian za obietnicę interwencji u prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes PKO twierdzi, że spłacał zegarek w ratach. Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał, że to śledczy prowadzący sprawę zdecydują o ewentualnym złożeniu wniosku o aresztowanie prezesa PKO.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 16 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna to 15 kresek na plusie. W tym momencie jest pochmurno w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 17 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali. Jakość powietrza jest w tym momencie dobra, a biometr jest korzystny.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata.

6 po 8 kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz. Ten duet jest z wami do godziny 12. Jest z nami także mini audycja 5 minut z Bogiem, która już za moment pojawi się na naszej antenie. No ale zanim zapraszam was na wycieczkę do lat 80. Yes i Owner of a Lonely Heart. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Podobne będzie Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się Pan Młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: oto Pan Młody idzie, wyjdźcie Mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.
2: Często na początku, gdy coś podejmujemy, mamy do tego zapał. Działa efekt świeżości. Ale z czasem przychodzi znużenie. Zaczynamy sobie mówić: jutro to nadrobię, jeszcze mam czas, to się jakoś ułoży. I tak powoli gaśnie to, co miało być żywe. W przypowieści wszystkie panny zasnęły, ale część z nich miała zapas na później. Pierwszy zapał jest cenny, ale o wiele ważniejsze jest to, co podtrzymuje nas wtedy, gdy nie mamy już tej energii. Pomyśl, co w moim życiu trwa tylko wtedy, gdy mam dobry dzień. Jak mogę to zmienić?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 20 minut po godzinie 8. Za nami mini audycja 5 minut z Bogiem. Za nami także nieśmiertelny klasyk, czyli grupa Queen i Bohemian Rhapsody. No ale nie o muzyce teraz mowa, a o ostatniej w tym tygodniu porannej rozmowie. Dzisiaj naszym porannym gościem będzie Szymon Wójcik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. A tematem rozmowy będzie raport Rówieśnicy 2026. Zapraszam Was bardzo gorąco do wysłuchania tej porannej rozmowy. Ona startuje już o godzinie 8.30. No ale zanim rozmowa, no to pogramy. Rob Thomas teraz na naszej antenie Lonely No More, a o 8.30 poranna rozmowa.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Po reklamie. Lato z Radiem Emaus.

0: Poranny gość.
1: 8:30 na naszych zegarach, piątek, 28 sierpnia. Dzisiaj porozmawiamy o tematach szkolnych, no bo niedługo, dokładniej we wtorek, wracają uczniowie do szkół. Doktor Szymon Wójcik, menedżer działu badawczego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry.
1: Porozmawiamy o raporcie Rówieśnicy 2026, o przemocy rówieśniczej, która niestety w szkołach, czy to podstawowych, czy to ponadpodstawowych, występuje. Właśnie, panie doktorze, z najnowszego raportu płyną niepokojące dane, nawet bardzo niepokojące. 87% dzieci doświadcza przemocy rówieśniczej. To oznacza, że ta przemoc stała się normą w placówkach oświatowych. Z czego wynika ta taka skala tego ogromnego zjawiska?
2: No, zjawisko rzeczywiście jest niestety bardzo powszechne, co ujawnia ten nasz najnowszy raport, ale co wiemy także z wcześniejszych badań i to tak naprawdę niestety zakorzenione jest jakoś w kulturze szkolnej od dawna, co bardzo byśmy chcieli zmienić. No, najczęstszym zagrożeniem dla bezpieczeństwa dzieci w szkołach jest właśnie przemoc rówieśnicza, tak, działania, które doświadczają ze strony swoich rówieśników. I faktycznie, jak powiedział, prawie 9 na 10 uczniów w roku poprzedzającym badanie takie doświadczenia miała. Co jeszcze jakby bardziej niepokojące, prawie 1/3 uczniów, 61%, deklarowała doświadczenie tak zwanego bullyingu, czyli dręczenia, czyli długotrwałej sytuacji.
1: Właśnie, bo jeżeli mówimy tu o 87%, 9 na 10 uczniów, najczęściej jak myślimy o przemocy, no to myślimy o popychaniu na korytarzu, ale jakie formy przemocy są najczęściej teraz najbardziej destrukcyjne i najczęściej dominujące? Jest ten bullying, o którym pan doktor wspomniał, czy jak to wygląda?
2: Tak, to rzeczywiście warto wyjaśnić, bo wielu osobom ta przemoc rówieśnicza kojarzy się właśnie tylko z bójkami, z taką przemocą fizyczną. My oczywiście patrzyliśmy na ten problem dużo szerzej i ta przemoc fizyczna też istnieje, bo 60% uczniów miało takie doświadczenia, natomiast to, co jest jeszcze częstsze, to przemoc psychiczna czy emocjonalna, która odbywa się na poziomie ośmieszania, wyśmiewania, przesyłania nieprzyjemnych wiadomości. To nakłada się z cyberprzemocą, tak? Z przemocą, z wykorzystaniem kanałów internetowych, takim jak wykluczanie z grup klasowych, czy rozsyłanie kompromitujących treści. Także niestety repertuar tych form jest bardzo duży, a wiemy z badań nie tylko naszych, tylko światowych, że ta przemoc psychiczna ma, podobnie jak przemoc fizyczna, no bardzo negatywny efekt na taki dobrostan psychiczny, i to nie tylko krótkoterminowo, ale takie negatywne efekty mogą utrzymywać się na całe życie, więc nie są to sprawy, które należy bagatelizować.
1: Kto tu powinien reagować bardziej? Uczniowie czy nauczyciele? Czy tutaj powinna być jakaś empatia wśród uczniów, mimo wszystko wśród rówieśników? Bo też na ten mechanizm empatii w tym raporcie jest duży nacisk położony.
2: Dokładnie. Problem jest bardzo złożony i jeśli pyta pan, kto powinien reagować, to oczywiście wszystkie te grupy. Nie jest to problem, który można rozwiązać, nie wiem, jakimś przepisem, regulacją czy jednym sposobem. Przede wszystkim nie można pozostawać obojętnym i tutaj zarówno sami uczniowie, jak i kadra pedagogiczna, jak i rodzice czy otoczenie mają swoją rolę. Więc po pierwsze zauważanie tego problemu, nie bagatelizowanie takich, powiedzmy, nawet małych oznak, tak żeby ta przemoc nie eskalowała do form już poważniejszych. Natomiast na poziomie takim psychologicznym to faktycznie empatia jest tym kluczowym słowem. Nasze badania także to pokazały. Im wyższy poziom empatii, tak, umiejętności wczucia się w sytuację drugiego, tym rzadziej taka osoba jest sprawcą przemocy. A empatię można kształcić, można budować, między innymi poprzez programy edukacyjne, programy profilaktyczne. Właśnie to nasze badanie powstało jakby w ramach wdrażania w zeszłym roku po raz pierwszy programu edukacyjnego Rówieśnicy, który w tym roku też będziemy wdrażać, trwa jeszcze rekrutacja szkół. To polega na tym, że mamy cykl zajęć edukacyjnych właśnie nastawionych na budowę tych kompetencji, na reagowanie, na kompetencje psychologiczne, które zapobiegają przemocy rówieśniczej.
1: Jak rodzice mogą rozwijać tę empatię u dzieci? To są jakieś tak naprawdę, no nie ma prawdopodobnie jakichś specjalnych ćwiczeń, bo są prawdopodobnie łatwe, codzienne sytuacje rozmowy, bo prawdopodobnie rodzice powinni tę empatię rozwijać u swoich dzieci.
2: No oczywiście powinniśmy wszyscy rozwijać empatię niezależnie od wieku, ale tak naprawdę nie jest to zadanie takie jak nauka matematyki, tak? To jest, jeśli ze strony rodziców, powiedziałbym, że najważniejsza jest kwestia modelowania. Tak? To znaczy, jak sami reagujemy w różnych trudnych sytuacjach, sytuacjach napięcia, czy nawet jakiegoś konfliktu, tak? Czy umiemy się postawić w sytuacji drugiej strony, spojrzeć na problem z perspektywy dziecka, czy z perspektywy partnera, czy partnerki, a nie uciekać się do, forsowania swojego stanowiska, czy wręcz do narzędzi przemocowych. I tak naprawdę to modelowanie, jak my się zachowujemy, no to ma największy wpływ na dzieci. Natomiast drugą radą, którą możemy mieć do rodziców, to jest uważne wsłuchiwanie się w to, co mówi dziecko. I jeśli dziecko mówi, że dokuczają mu koledzy, coś mu zabrali, zniszczyli, to nie należy tego bagatelizować, że to na pewno były żarty albo przesadzasz, bo nie wiemy, czy przesadzasz, czy właśnie przeciwnie. Dziecko nawet nam nie mówi wszystkiego, bo nie chce nas szokować. Trzeba dopytać o tą sytuację i być bardzo uważnym.
1: Również państwo stworzyli, można tak nazwać, program Rówieśnicy, do których szkoły mogą już dołączać i wspólnie z uczniami budować ten klimat pozytywnej szkoły i przeciwdziałać przemocy rówieśniczej. O co dokładnie chodzi w tym programie?
2: Tak, to już, jak już o tym wspomniałem, stworzyliśmy rzeczywiście taki duży program profilaktyczny. Takie programy są na świecie dosyć szeroko stosowane, niestety w Polsce ciągle jeszcze są dosyć rzadkie. Chodzi o to, żeby do problemów takich jak przemoc rówieśnicza nie podchodzić na zasadzie jednorazowego spotkania z psychologiem, który powie, że takie i takie zachowania są złe, ponieważ to jest za mało, żeby wpłynąć na sytuację. Ten program to jest cały ciąg zajęć. On obejmuje 15 godzin lekcyjnych, więc to jest program do realizacji kawałek przez cały semestr, na przykład na godzinach wychowawczych, ale możliwe też na innych zajęciach. To są gotowe scenariusze lekcji właśnie odwołujące się do różnych aspektów problemu, takie jak na przykład budowa empatii. To są materiały filmowe, ćwiczenia praktyczne, które do tego wszystkiego się odnoszą. No i oczywiście także zasady reagowania i zgłaszania. W ramach tego programu mamy kursy dla nauczycieli, mamy też takie grupy superwizyjne, gdzie mogą się dzielić swoimi problemami. I trzeba przyznać, że w zeszłym roku ten program się cieszył bardzo dużą popularnością, więc pozytywna wiadomość jest taka, że szkoły faktycznie są zainteresowane walką z tym problemem. Trzeba tylko im dostarczyć narzędzi. Trwa rekrutacja właśnie do nowej edycji na ten rok szkolny programu Rówieśnicy, więc...
1: A jak można dołączyć?
2: Tak, można dołączyć na stronie rówieśnicy.pl. Zachęcam słuchaczy, żeby zainteresowali się, czy w szkołach ich dzieci albo w szkołach, w których pracują, jest ten program. Jeśli nie, to jak najbardziej można się teraz właśnie we wrześniu zgłaszać.
1: Musimy pomału podsumowywać naszą rozmowę, panie doktorze. Tak na takie przesłanie na wrzesień. O jakiej jednej najważniejszej rzeczy powinni pamiętać rodzice, dorośli, wyprawiając teraz, przygotowując się do wyprawki dzieci do szkół na 1 września?
2: Myślę, że najważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci. To jest przed, powinno stać wyżej niż kwestia osiągów szkolnych. Więc jeśli tylko dowiemy się, że nasze dziecko albo inne dziecko doświadcza jakichś problemów, czy związane z przemocą rówieśniczą, czy ze strony dorosłych, to zawsze reagujmy.
1: Oczywiście my też takie działania powinniśmy zauważyć i reagować. Doktor Szymon Wójcik, menedżer działu badawczego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, był naszym i państwa gościem. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za rozmowę.
2: Dziękuję za rozmowę. Do widzenia.
1: Do widzenia. Poranny gość.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Już prawie 11 minut zostało do godziny 9. Za nami ostatnia w tym tygodniu poranna rozmowa, za nami także dwa polskie utwory. Pojawiła się Kasia Kowalska i Antidotum, a także grupa Lady Punk i Tacy Sami. A przed nami, punktualnie o godzinie 9, pojawią się najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje zaprezentuje Mateusz Markiewicz, także koniecznie zostańcie z nami. A teraz na naszej antenie utwór, który oryginalnie wykonywała Bonnie Tyler, ale uczyniła go sławnym, znanym Tina Turner. Przed wami Tina Turner właśnie i The Best.

0: Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Reklama.
1: Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Phil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na Święto Plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia Lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwóweckie Święto Chleba 29 i 30 sierpnia. Do zobaczenia w Lwówku.
2: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Autopromocja.
4: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
5: Godzina 9 na naszych radiowych zegarach, a skoro mamy pełną godzinę, czas na najnowsze informacje.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
6: Przed nami 26. Lwóweckie Święto Chleba w Poznaniu.

0: Żyje się już najlepiej według jednego z rankingów. W Plewiskach powstaje nowe lodowisko. Już w najbliższą sobotę i niedzielę na targowisku miejskim w Lwówku będzie czekać wiele atrakcji. Na sobotę zaplanowano zawody wędkarskie o Puchar Święta Chleba, a także turniej strzelecki. Tego samego dnia odbędzie się również 8. konkurs na najlepszy chleb domowego wypieku, zapowiada Adam Paszkę z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Lwówku.
1: Do konkursu zgłaszają się osoby, które na co dzień nie są związane z piekarnictwem, nie są piekarzami, wypiekają ten chleb w domu. Amatorzy chleba i teraz też widzimy, że z roku na rok jest różnorodność w zgłoszeniach. Najpierw królowały chleby przednożytnie, teraz już możemy na przykład skosztować chlebów włoskich, chlebów z czarnuszką, z cebulą.
0: Podczas Święta Chleba nie zabraknie także muzycznych akcentów. W niedzielę o godzinie 19 wystąpi Lwówecka Orkiestra Dęta, a o 20.30 na scenie pojawi się Ewa Farna. Na zakończenie o godzinie 21.45 organizatorzy zaplanowali pokaz fajerwerków.
2: Słuchasz informacji Radia Emaus.
0: Poznań nie jest już najlepszym miastem do życia w Polsce. Stolica Wielkopolski spadła z podium w rankingu portalu Business Insider. Z jego wynikami zapoznała się nasza reporterka Anna Hajduczek.
3: Jeszcze w marcu tego roku Poznań egzekwo z Rzeszowem zajmował pierwsze miejsce w zestawieniu. Tym razem stolice Wielkopolski wyprzedziły Szczecin, Lublin i Łódź. Według autorów zestawienia reprezentant północnej części kraju wyróżnia się m.in. dobrą jakością powietrza, przystępnymi cenami mieszkań oraz stosunkowo krótkimi kolejkami do lekarza. Poznań wciąż bardzo dobrze wypada pod względem bezrobocia. Ma najniższy wskaźnik wśród analizowanych 16 miast. Pogorszyła się natomiast dostępność mieszkań oraz dostęp do lekarzy. Słabo wypadamy także pod względem jakości powietrza. Poznań zajął w tej kategorii dopiero 14 miejsce. To pierwszy raz od początku prowadzenia rankingu, kiedy Poznań spadł z podium. Anna Hajduczek, Radio Emaus.
0: W Plewiskach zaplanowano budowę nowoczesnego, zadaszonego lodowiska o wartości niemal 8 milionów złotych, z czego 1/3 kosztów pokryje dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Obiekt będzie miał charakter całoroczny dzięki innowacyjnym, otwieranym ścianom, co pozwoli latem przekształcić przestrzeń w wielofunkcyjne boisko sportowe. Zimą z kolei, oprócz rekreacyjnej jazdy na łyżwach, udostępniona zostanie opcja gry w hokeja oraz curling. Cały kompleks zostanie wzbogacony o zaplecze szatnie i wypożyczalnie sprzętu, a oddanie inwestycji do użytku zaplanowano na trzeci kwartał 2027 roku.
2: Informacje z kraju.
0: 3 z 6 osób zatrzymanych w związku z aferą powodziową trafiły do aresztu. Wczoraj na zlecenie Prokuratury Europejskiej działania w tej sprawie na terenie Dolnego Śląska prowadzili agenci CBA. O aresztowaniu 3 osób poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
4: O działaniach Centralnego Biura Antykorupcyjnego, gdzie zatrzymano 6 osób, 3 kobiety, 3 mężczyzn, prokurator po przesłuchaniu i postawieniu zarzutu zdecydował o tym, żeby wobec 3 osób dać poręczenia majątkowe i dozór policyjny. Natomiast prokuratura wystąpiła z wnioskiem o aresztowanie 3 osób. Sąd po zbadaniu materiałów i zgromadzonych przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego zadecydował, że 3 osoby zatrzymane przez agentów CBA najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie.
0: Sprawa dotyczy nieprawidłowości w rozdysponowaniu środków przeznaczonych dla powodzian przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze. Zgodnie z ustaleniami Wirtualnej Polski pieniądze miały trafić do osób, które nie zostały poszkodowane przez żywioł. Portal poinformował, że około 4,5 miliona złotych trafiło do 3 podmiotów. Zdziwiszowa, w tym firmy męża Anny Konieczyńskiej, byłej działaczki Koalicji Obywatelskiej.
2: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
5: 19 stopni na termometrach. W tym momencie jest pochmurno w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 19 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego. Ciśnienie to 1016 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

6 minut po godzinie 9 kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz. W tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 12. Jest z nami konkurs poranny, który o 9.15 wystartuje na naszej antenie. Zapraszam was do uczestnictwa, jak i zapraszam was do słuchania kolejnych utworów z naszej anteny. The Cranberries, Ode to My Family. Tak zaczynamy 9. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: 9.15, startujemy z konkursem. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać, wyślijcie SMS 7148. W treści wpisujecie Emaus, stawiacie kropkę, piszecie imię i nazwisko, a następnie dzielicie się odpowiedzią na pytanie czy też na zagadnienie. Napiszcie o miejscu w Polsce, do którego chcielibyście pojechać. Miejsce w Polsce, do którego chcielibyście pojechać. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Przypominam jeszcze raz zagadnienie konkursowe. Miejsce w Polsce, do którego chcielibyście pojechać. Zestaw trzech książek od Radia Emaus czeka na Was, a ja czekam również na Wasze zgłoszenia. No to co? Startujemy z konkursem porannym. No i co? Liczę na Wasze zgłoszenia. Przypominam zagadnienie konkursowe. Miejsce w Polsce, do którego chcielibyście pojechać.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Tak jest, trwa cały czas poranny konkurs. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie zgłosić się w konkursie, wysyłacie SMS 7148, powtarzam, 7148 to numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie dzielicie się w SMS-ie odpowiedzią na zagadnienie. Dzisiaj proszę Was, abyście wymienili miejsce w Polsce, do którego chcielibyście pojechać. Miejsce w Polsce, do którego chcielibyście pojechać. O to Was proszę w dzisiejszym porannym konkursie. A koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek, czyli taki książkowy hat-trick do wygrania w Radiu Emaus w konkursie. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Przypominam, 7148, 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie Emaus, stawiacie kropkę, piszecie imię i nazwisko, no i odpowiadacie na zagadnienie dzisiejsze. Podzielcie się w zgłoszeniu konkursowym miejscem w Polsce, do którego chcielibyście pojechać. Miejsce w Polsce, do którego chcielibyście pojechać. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT, a dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Trzymam za Was mocno kciuki, a przede wszystkim zapraszam Was do zgłaszania się w naszym porannym konkursie. Ja wiem, że jeszcze jest czas na zgłoszenie się, bo jeszcze konkurs trwa przez dłuższy czas, ale ja myślę, że nie ma na co czekać. Warto zgłosić się w tym momencie, żeby na przykład nie zapomnieć. A na pewno o studiu Radia Emaus nie zapomni Mateusz Markiewicz, który już na godzinie 9.30 pojawi się tutaj w naszym studiu. No i porozmawiamy na temat zagadnień, które będą poruszane w naszych informacjach Radia Emaus. To już o godzinie 9.30, ale zanim to na antenie pogramy teraz duet Mrozu i Sound and Grace. Nic do stracenia. No właśnie, uczestnicząc w konkursie Radia Emaus, nie macie nic do stracenia. Zróbcie to, zgłoście się.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Dziewiąta 30 na naszych radiowych zegarach, a w studiu Mateusz Markiewicz. Dzień dobry, cześć Mateusz.
2: Dzień dobry, witam.
1: No właśnie, tak właśnie troszeczkę rozmawialiśmy poza anteną, że przed chwilą Urszula pięknie nam pograła Rysa na szkle.
2: Bardzo lubię ten numer, to no tak powiem.
1: Ja również bardzo lubię, czyli jesteśmy tutaj
2: numer, ten utwór może tak, profesjonalnie.
1: Dobrze, ten utwór, profesjonalnie, oczywiście, że tak, bo jesteśmy w profesjonalnym Radio Emaus, nie może być inaczej. Na pewno profesjonalne będą również informacje, no ale zdradź się, jakie tematy będą dzisiaj poruszane.
2: Będzie o trasie S5, bo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyremontuje tę drogę, dokładniej między węzłami Strumiany i Poznań Wschód. Mm-hmm. O tym powiemy trochę więcej. Będzie również o tym, co już trochę wspomniałem, czyli o nowym lodowisku, które powstanie w Plewiskach. Też tam zajrzymy dokładniej, jak to będzie wszystko wyglądać. Rozłożymy na czynniki pierwsze rozmowę poranną, raport Rówieśnicy 2026. Co oprócz tego będzie również o tym, że Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy otwiera się na nowo. Nie wiem, czy ty kiedyś byłeś na Lednicy, na Muzeum Pierwszych Piastów? W Muzeum Pierwszych Piastów?
1: Tam, znaczy na Lednicy tak, ale w muzeum nie.
2: No to warto się wybrać, powiem tobie szczerze, polecam. Rozpoczyna nowy rozdział w swojej historii. Dzięki wsparciu z budżetu samorządu województwa na gości będą czekać dwie nowe wystawy: nowoczesna przestrzeń obsługi, muzealny sklep oraz kawiarnia z widokiem na jezioro Lednica. Więc no, warto się tam wybrać. Na pewno o tym będziemy mówić. No a reszta to tajemnica.
1: Dobrze, reszta to tajemnica, ale ja myślę, że Lednica to jest dobry kierunek na przykład na weekend, żeby się właśnie.
2: Jak pogoda dopisze.
1: No tak. Już,
2: maruda, nie?
1: Nie, ale, dobrze z drugiej strony, bo już tak optymistycznie podszedłem do tematu, że no ale z drugiej strony, no właśnie, chociaż z drugiej strony to muzeum to jest przecież pod dachem, nie? To nie jest otwarta przestrzeń, nie?
2: A to powiem tobie, ja byłem jako małe dziecko, to ja tobie aż tak nie powiem w 100%. Nie chcę skłamać.
1: No dobrze, no to lepiej może po prostu tak zostawmy i po prostu idźmy dalej. Mateusz Markiewicz, bardzo ci dziękuję.
2: Ja również dziękuję i jeszcze wrócimy. Jeszcze wrócę.
1: Oczywiście, Mateusz, czy jeszcze wrócisz?
2: Życzyć miłego dnia, ale jeszcze wrócę za 28 minut.
1: No dobrze, trzymam za słowo. No to skoro tak mówisz, no to dla was i również dla ciebie utwór, dla ciebie, Myslowic.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Oto wracamy do naszego konkursu. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie zgłosić się, wysyłacie SMS 7148, w treści wpisujecie Emaus, stawiacie kropkę, piszecie imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na zagadnienie. Dzisiejszym zagadnieniem jest: podzielcie się miejscem w Polsce, do którego chcielibyście pojechać. Miejsce w Polsce, do którego chcielibyście pojechać. O to was proszę w dzisiejszym porannym konkursie. Koszt wiadomości: złotówka i 23 grosze, już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Przypomnę jeszcze raz warunki uczestnictwa: 7148, numer SMS, w treści wpisujecie Emaus, stawiacie kropkę, piszecie imię i nazwisko, a następnie odpowiadać na dzisiejsze zagadnienie. Miejsce w Polsce, do którego chcielibyście pojechać. Miejsce w Polsce, do którego chcielibyście pojechać. Koszt wiadomości: złotówka i 23 grosze, już z podatkiem VAT. Zestaw trzech książek od Radia Emaus czeka na was.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Ostatnie przypomnienie o naszym porannym konkursie. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, wysyłacie SMS 7148 7148. W treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na dzisiejsze zagadnienie. Miejsce w Polsce, do którego chcielibyście pojechać. Miejsce w Polsce, do którego chcielibyście pojechać. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. A dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Przypomnę po raz ostatni warunki uczestnictwa oraz zagadnienie. 7148 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na dzisiejsze zagadnienie konkursowe. Miejsce w Polsce, do którego chcielibyście pojechać. Miejsce w Polsce, do którego chcielibyście pojechać. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Zestaw trzech książek od Radia Emaus czeka. Mam nadzieję, że już za moment poznamy zwyciężczynię bądź zwycięzcę naszego porannego konkursu, ale przede wszystkim zgłoście się w naszej porannej zabawie. Czekamy jeszcze przez parę minut, ale myślę, że nie ma co przeciągać swojego zgłoszenia. Warto zgłosić się już w tym momencie. Przypominam po raz ostatni zagadnienie dzisiejsze. Miejsce w Polsce, do którego chcielibyście pojechać. A my tak powolutku jedziemy sobie cały czas przez poranek i mamy na przykład taki przystanek jak Sanach i Marcepan. No to co? Zatrzymujemy się i gramy.

0: dobry dzień. Poranny konkurs.
1: No to rozwiązujemy nasz poranny konkurs. Dzisiaj do wygrania był zestaw trzech książek od Radia ML. Zaprosiłem was dzisiaj w konkursie, abyście wymienili miejsce w Polsce, do którego chcielibyście pojechać. I dzisiaj nagrodę wygrywa Julian, który powiedział, że najchętniej wybrałby się w Bieszczady, bo jeszcze nie był, a z Wielkopolski daleko. No to Julian, twoja inaczej. Zestaw trzech książek od Radia ML jest już twój, także śmiało. Może na przykład te książki będą tobie towarzyszyć podczas wyprawy właśnie w Bieszczady, także gratuluję tobie wygranej w konkursie. Za moment skontaktuję się z tobą SMS-owo, żebyś wiedział, jak już twoją nagrodę, twój zestaw książek od Radia Emaus odebrać. No ale teraz już konkursowe emocje kończymy. Za moment o godzinie 11:00, 10:00. 11:00 to dopiero za ponad godzinę. Już myślę o kolejnym serwisie, ale czas na najbliższy oczywiście. O godzinie 10:00 Mateusz Markiewicz zaprezentuje najnowsze informacje, więc jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co lokalne i globalne, słuchajcie Radia Emaus. A my co? Gramy dalej. Kylie Minogue w tym momencie na naszej antenie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Reklama.
1: Lordzie, witamy na salonach.
2: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie Nowak.
1: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem? Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą?
2: Trafione w punkt, droga panno. Salon Nowak poświadczy za mną. Garnitury Nowak noszą się wszędzie. Na studniówkach i komuniach. Na ślubie, balu i biznesowym raucie. Casualowe kreacje skrojone dla kozaka w każdym wieku. Salon mody męskiej Nowak. Słynący ze wspaniałej obsługi i niespotykanie niskich cen zaprasza. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie. Autopromocja.
8: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Na dobry dzień.
9: Luksus spokoju za kierownicą ważny, ale luksus i spokój przed mikrofonem także. Minęła 10:00, czas na najnowsze informacje.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
10: Poznański ZKZL edukuje w temacie bezpieczeństwa. Zbliżają się końca dwa remonty w stolicy Wielkopolski. Lech po 6 latach z awansem do Ligi Europy. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych wznawia akcję edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa na klatkach schodowych. Jej cel jest prosty. Chodzi o to, aby przypomnieć, że pozostawione w częściach wspólnych przedmioty mogą ograniczać swobodne przejście i utrudniać ewakuację w sytuacji zagrożenia. Klatki schodowe, korytarze oraz pozostałe części wspólne budynków pełnią ważną funkcję, mówi Łukasz Kubiak z ZKZL.
11: Musimy pamiętać, że taka klatka schodowa, korytarz to nie tylko funkcja komunikacyjna, ale także droga ewakuacyjna. To zachowanie tej wymaganej szerokości ciągów komunikacyjnych ma znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców.

0: mieszkańców, bo m.in. umożliwia prawne prowadzenie działań przez służby ratunkowe. Poprzez akcję edukacyjną wywieszamy plakaty na klatkach schodowych, w których przypominamy właśnie, czego nie wolno przechowywać.
1: Szczególne zagrożenie może powodować pozostawienie w częściach wspólnych przedmiotów łatwopalnych. W przypadku pożaru mogą one przyczynić się do szybszego rozprzestrzeniania się ognia i dymu, a także utrudnić bezpieczne opuszczenie budynku.
2: Informacje o utrudnieniach.
1: Od jutra wznowiony zostanie ruch komunikacją miejską przez ulicę Dąbrowskiego oraz tunel Franowo, tramwaje linii numer 2, 8 i 18, a także 1, 16 i 18 powrócą na poprzednie trasy. Informuje o tym Bartosz Trzebiatowski z Zarządu Transportu Miejskiego.
3: Ten tunel w tak dużym zakresie nie był nigdy konserwowany. Nie był konserwowany od samego początku, kiedy został otwarty. Te prace skutkowały tym, że tramwaje od osiedla Lecha w kierunku do Franowa nie mogły kursować, także ten ruch zarówno na trasie Kurnickiej, jak i na górnym tarasie Rataj i na tej trasie w kierunku do Franowa ponownie będzie się odbywał. No i też istotne, zwłaszcza dla mieszkańców Ogrodów, Jeżyc, to jest ulica Dąbrowskiego, gdzie toczyły się prace remontowe na odcinku od Rynku Jeżyckiego w kierunku ulicy Dąbrowskiego z Przybyszewskiego i Żeromskiego.
1: Jutro również ekipy remontowe rozpoczną pracę na przystankach tramwajowych na ulicy Roosevelta między rondem Kaponiera a mostem teatralnym, co wpłynie na zmianę przebiegu czterech linii. Zmienione zostaną trasy linii tramwajowych numer 3, 10, 11 i 15. Prace są przewidziane do 25 września.
2: Informacje sportowe.
1: Dzięki wyjazdowemu remisowi 2-2 z FC Thun Lech Poznań oficjalnie zagwarantował sobie udział w fazie ligowej Ligi Europy. O losach awansu zdecydowało tak naprawdę ubiegłotygodniowe starcie przy Bułgarskiej, w którym kolejorz rozbił rywali aż 7-0, odnosząc tym samym swoje rekordowe zwycięstwo w historii występów w europejskich pucharach. W rewanżu na szwajcarskiej ziemi na listę strzelców dla mistrzów Polski wpisali się Robert Gumny oraz Patryk Wolemark, z kim Poznań zmierzą się w kolejnym etapie, dowiemy się podczas dzisiejszego losowania w Monako. Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, miał szukać azylu w Dubaju. Tak wynika z publikacji TVN24 i Wirtualnej Polski. Według ustaleń dziennikarzy pomóc miał mu w tym szef Zonda Krypto Przemysław Kral, a łącznikiem między mężczyznami miał być mecenas Bartosz Lewandowski. Plan nie udał się, ponieważ władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich nie zgodziły się na pobyt w ich kraju poszukiwanego polityka. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bułkowiec z PSL, pytany na antenie Polskiego Radia 24 o tę sprawę, przyznał, że służby powinny wyjaśnić wszystkie jej wątki.
4: Ta sprawa również powinna zostać wyjaśniona przez nasze służby, dlatego, że to jest kolejny skandal. Myślę, że pan Kral, idąc na współpracę z polską prokuraturą, liczy na złagodzenie swoich win i kar, które będą ewentualnie nad nim ciążyć.
1: Szef Zonda Krypto Przemysław Kral miał również zeznawać w sprawie kontaktów z Polskim Komitetem Olimpijskim i jego prezesem Radosławem P. Szef PKOL został wczoraj zatrzymany. Usłyszał dwa zarzuty: płatnej protekcji i faworyzowania wierzycieli. Czynności służb w tej sprawie trwają.
2: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
5: Pochmurno w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 20 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 22 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza, jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 po 10 kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, Mateusz Markiewicz. Jesteśmy z wami do 12. Już za moment wrócę do Emaus. A 10 zaczynamy od utworów w spodniach czy w sukience Ani Dąbrowskiej. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Panny nie czekały w miejscu z założonymi rękami. One wyszły na spotkanie oblubieńca. Jeśli w ostatnim czasie nie czuję jego obecności w mojej codzienności, powinienem może spróbować wyjść i go poszukać, zaangażować się w wydarzenia w mojej parafii, w dzieła miłosierdzia w moim mieście, dołączyć do grupy modlitewnej, przeczytać książkę o duchowości, zrobić krok w kierunku oblubieńca, który nadchodzi, by przemienić trudną codzienność. Jaki krok dziś wykonam, by zbliżyć się do Pana?

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Dwadzieścia minut po godzinie 10:00. Za nami grupa R.E.M., a także Belinda Carlisle. Patrzymy na dzisiejszą kartkę z kalendarza. Mamy dziś piątek, 28 sierpnia. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Patrycja, Augustyn, ale także Aleksander. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Nietypowe święta mamy trzy. Mamy dzisiaj Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów, Dzień Muszki, a także Święto Lotnictwa Polskiego. Przysłowie na dziś mamy jedno. Sierpień pogodny jest dla winogron wygodny. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od świętego Jana Pawła II. To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości, która wydaje się czasem zagubiona i zdominowana przez siłę zła, egoizmu i strachu. Ważne zdanie na piątek 28 sierpnia, 240 dzień roku. Jeszcze małe dopowiedzenie do dzisiejszej kartki z kalendarza. A my co? A my gramy dalej. I będzie teraz utwór, który oryginalnie jest po serbsku, ale my najbardziej w Polsce znamy wersję polską. Ewelina Flinta i Żałuję. Gramy ten utwór w tym momencie. Gdzie? Oczywiście w Radiu Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą

0: Czas na nowe AGD? Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral, 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie. Radio Emaus.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Już prawie 20 minut zostało do godziny 11. Za nami Bruce Hornsby, a także grupa Kool & The Gang. A już za moment, za parę minut wystartujemy z ostatnią w tym tygodniu muzyczną podróżą w czasie. Mam nadzieję, że dzisiejsze wybory muzyczne Was zaciekawią i może też będziecie zaskoczeni. Muzyczna podróż w czasie już za moment, ale zanim znowu wracamy do polskiej muzyki. Tym razem duet Vicky Gabor i Kaja, Ramię w ramię.

0: Tylko ja. Radio Emaus. W środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
1: No to startujemy z muzyczną podróżą w czasie. Ostatnią w tym tygodniu przygotowałem dzisiaj dla Was trzy wydarzenia z 28 sierpnia. Jedno będzie z Polski, a dwa zagraniczne. Najpierw rok 1970. Dzisiaj urodziny obchodzi Jacek Kuderski, basista zespołu Mysłowic. No i zagramy utwór, który raczej rzadko możecie spotkać na naszej antenie, ale w muzycznej podróży w czasie z przyjemnością Wam go zagram. Mysłowic, gościnnie Maria Peszek, w deszczu maleńkich żółtych kwiatów. Następnie rok 1940. 29. urodziny obchodzi Hugh Cornwell z zespołu The Stranglers i zagramy najbardziej znany utwór tego zespołu, czyli Golden Brown. No i na koniec rok 1986. Urodziny obchodzi dzisiaj Florence Welch z zespołu Florence and the Machine. Zagramy You've Got the Love. Dzisiaj w muzycznej podróży w czasie Mysłowic, The Stranglers, a także Florence and the Machine zapraszam Was do wyruszenia razem z nami, jak i zapraszam Was do wysłuchania najnowszych informacji Radia Emaus, które o godzinie 11 zaprezentuje Mateusz Markiewicz. No to co? Muzyczna podróż w czasie startuje w tym momencie. Bądźcie z nami!

0: Lato z Radiem Emaus. Autopromocja.
1: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
2: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
3: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
4: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
5: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
1: Tej jesieni przyłącz się do nas.
2: Radio Emaus.
3: Radio Emaus.
1: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
1: Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Prawda, prawda, nowa ramówka już od poniedziałku, no ale zanim nowa ramówka, czas na najnowsze informacje. Minęła 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: W podpoznańskiej gminie autobusem pojedziemy za darmo. Część trasy S5 zostanie zmodernizowana. Kończy się sezon na poznańskich pływalniach. Od 1 września murowana Goślina wprowadza bezpłatną komunikację publiczną. Jak wyjaśnia zastępca burmistrza Marcin Buliński, większość pasażerów korzystających z gminnych autobusów docelowo jedzie do Poznania. Rezygnacja z opłat w murowanej Goślinie sprawi więc, że ich podróż będzie tańsza.
3: Chcieliśmy, że tak powiem, trochę ulżyć tym mieszkańcom, którzy i tak muszą dalej kupować bilety, chcąc przemieszczać się gdzieś tam dalej do Poznania z jednej strony, a dwa, trochę zachęcić też właśnie do korzystania z transportu publicznego.
2: Od przyszłego miesiąca gmina rozszerza także siatkę połączeń. Dostępne dla wszystkich mieszkańców będą autobusy, które wcześniej funkcjonowały jako zamknięty transport szkolny. O udostępnienie tych połączeń wnioskowali okoliczni mieszkańcy.
3: Widzą, że jedzie autobus szkolny, który ma jeszcze jakieś tam wolne przestrzenie w autobusie, natomiast ze względu na swoją specyfikę nie może zabierać dodatkowych pasażerów.
2: Trasy nowych linii, lokalizacje i nazwy nowych przystanków są już dostępne na stronie internetowej gminy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na remont trasy S5 między węzłami Strumiany i Poznań Wschód. Inwestycja obejmie ponad 9-kilometrowy fragment trasy, a jej

0: Celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu podróżowania, mówi Alina Cieślak z poznańskiego oddziału dyrekcji.
1: Nawierzchnia na tym fragmencie trasy znajduje się w złym stanie technicznym. Występują na niej spękania podłużne i poprzeczne. Aby przywrócić drodze odpowiednie parametry eksploatacyjne, konieczna jest likwidacja istniejących uszkodzeń i ułożenie nowych warstw bitumicznych. Wymienimy 3 warstwy konstrukcyjne nawierzchni na jezdni w kierunku Gniezna, czyli podbudowę wiążącą i ścieralną. Remont obejmie również węzeł Kleszczewo.
0: Wartość podpisanej umowy wynosi prawie 14 milionów złotych. Prace powinny zakończyć się w pierwszej połowie grudnia tego roku.
2: Informacje z Poznania.
0: Tegoroczny sezon na letnich pływalniach, z których skorzystało blisko 60 tysięcy osób, powoli dobiega końca. Basen na Chwiałce będzie dostępny dla mieszkańców tylko do 30 sierpnia. Natomiast obiekt przy Kasprowicza zamknie się dzień wcześniej. Wyjątkiem jest 31 sierpnia, kiedy to na Chwiałce zostanie jeszcze rozegrany turniej piłki wodnej. Po zakończeniu tych zawodów woda trafi do analogicznego obiektu przy ulicy Spychalskiego, a sama Chwiałka po niezbędnym uzdatnieniu i pracach przygotowawczych wznowi działalność w formie krytej pływalni w nieokreślonym jeszcze terminie. Rada Ministrów omawia projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. Premier Donald Tusk zauważa, że prace nad finansami państwa toczą się w cieniu globalnych zawirowań i wojny za wschodnią granicą, a wydarzenia te generują wielomiliardowe koszty dla polskiej gospodarki. Szef rządu powiedział, że gabinet musiał pogodzić konieczność kontroli długu i deficytu z utrzymaniem wzrostu gospodarczego i poziomu życia Polaków.
3: Chcemy, aby ten budżet był elementarnie odpowiedzialny. Tutaj mówimy o tych wskaźnikach, na które wszyscy zwracają uwagę. To jest i dług, i deficyt, wiadomo. I wiadomo, że chcielibyśmy, żeby te wskaźniki były niższe, ale równocześnie nie chcemy i nie pozwolimy na to, żeby polska gospodarka stanęła, albo żeby zatrzymać jakiekolwiek pieniądze, które mają trafić do ludzi na poprawę jakości życia w Polsce. Budżet jest napięty, ale odpowiedzialny.
0: Zgodnie z procedurą budżetową wstępny projekt trafi do zaopiniowania przez Radę Dialogu Społecznego, a ostateczny dokument zostanie skierowany do Sejmu najpóźniej do 30 września.
2: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Pogoda.
4: 22 stopnie na termometrach w Poznaniu, w którym również jest, występują przejaśnienia. Wiatr wieje z prędkością 24 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali. Jakość powietrza jest w tym momencie dobra, biometr jest korzystny. Zobaczmy jeszcze temperaturę na weekend. Jutro 24 stopnie Celsjusza, w niedzielę 26, a w poniedziałek znowu 24 kreski na plusie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata.

6 minut po 11 kłania się po raz kolejny poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak melduje się sprzed mikrofonu, a ze studia odmeldował się Mateusz Markiewicz, któremu bardzo dziękuję za dzisiejsze serwisy informacyjne. Ja jestem z wami do godziny 12. Już za moment minie audycja Słowo o Słowie, ale zanim pogramy coś z lat 2000. Avril Lavigne, Complicated. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pana Artura nurtuje mnie, jak pisze dość ciekawie, treść następująca. Czasem treść nas też potrafi nurtować. Mówi się o zupie, czasem, że wolimy zjeść letnią niż gorącą czy zimną. Skąd to wyrażenie, skoro letni pochodzi od lata, a lato to pora gorąca. No zacznijmy od tego, że ja na przykład wolę zupę gorącą. No ale to już jest inna sprawa. Niektórzy wolą rzeczywiście letnią. Skąd to letni? No, mamy wiele użyć tutaj, wiele cytatów możemy sobie przypomnieć. Mnie od razu przypomina się fragment Pisma Świętego, gdzie mówi się, bodaj byś był zimny albo gorący, a i żeś jest letni, pocznę cię wyrzucać z ust moich. Czyli ta letniość, taka nieokreśloność jest tu potraktowana jako coś negatywnego. Niedobrze jest być letnim. Albo bądź zimny, albo gorący. I tak czasem jest, że ta letniość, letnie było to przyjęcie, czyli niezbyt gorące. Czasami zresztą mówimy o tym wtedy, kiedy nie było w ogóle ciepłe, tylko wręcz zimne, ale mówimy, że było letnie, tak jak czasem mówimy, że było chłodne. Czy rzeczywiście pochodzi to od lata? Owszem, istnieje przymiotnik letni i przysłówek letnio, które z latem są związane. Mówimy przecież o letnim stroju, o letniej porze, o letnim wypoczynku i tu rzeczywiście z latem jest to związane. Ale już w XVI wieku używano tego letni w odniesieniu do wody, która właśnie nie była gorąca, ale była letnia. Wiążą to etymolodzy, no po pierwsze rzeczywiście z temperaturą wody w lecie, która to woda, no przecież gorąca nie jest, ale jest, nie jest też zimna, jest taka letnia, może taka jak woda w lecie. Może o to chodziło, skoro do wody i do rzeczy w wodzie ten przymiotnik letni najpierw się odnosił. Inni jeszcze myślą, że może to wiąże się z innym jeszcze słowem, takim bardzo starym pochodzeniu, tym let, które oznaczało jeszcze w praindoeuropejskim wolno. Można. I może od takiego, to zresztą jest let, Państwo wiedzą, Państwo znają angielski, że to let w takim właśnie sensie dzisiaj ma różne kontynuacje w różnych językach. Więc może chodziło o taką wodę, w której można było się kąpać, albo można było, wolno było kąpać dzieci. No, trudna to jest taka skomplikowana interpretacja. Myślę, że jednak bardziej związane to jest z latem. Ale no cóż, to się czasem zmieniają znaczenia słów i w wielu przypadkach, nawet jeśli chodzi o nasze nazwy miesięcy, możemy dziwić się pochodzeniu albo kształtowi takich właśnie nazw.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus. W środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: 21 minut po godzinie 11. Za nami grupa Mike and the Mechanics, a także duet Queen i David Bowie. Muzyka za nami, a przed nami kultura, no bo o 11.30 będzie pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, w którym usłyszycie o kilku wydarzeniach, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski, także koniecznie zostańcie z nami, a teraz tak dla odmiany będzie Polska, Mrozu i Miliony Monet.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: Lordzie, witamy na salonach.
2: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie Nowak.
1: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
2: Trafione w punkt, droga panno. Salon Nowak poświadczy za mną. Garnitury Nowak noszą się wszędzie. Na studniówkach i komuniach. Na ślubie, balu i biznesowym raucie. Casualowe kreacje skrojone dla kozaka w każdym wieku. Salon mody męskiej Nowak, słynący ze wspaniałej obsługi i niespotykanie niskich cen, zaprasza. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Autopromocja.
8: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
9: 11.30, więc czas na kulturę w Radiu Emaus. Przygotowałem dla Was trzy wydarzenia, które odbędą się dzisiaj w stolicy Wielkopolski. Zaczynamy od spektaklu pod tytułem Dzieciom, a autorami tego spektaklu jest grupa Mozarta. Start spektaklu już o godzinie 14, a miejsce to Teatr Wielki imienia Stanisława Moniuszki. Niezwykłe spotkanie z muzyką, podczas którego zarówno najmłodsi widzowie, jak i dorośli odnajdą źródło radości i inspiracji. W programie Dzieciom muzycy z grupy Mozarta zabierają publiczność fascynującą podróż przez świat dźwięków. Dzieci uczą się rozpoznawać skrzypce, altówkę i wiolonczele. Widok artystów jeżdżących na wrotkach czy naśladujących odgłosy zwierząt wywołuje salwy śmiechu. Grupa Mozarta Dzieciom dziś o godzinie 14 w Teatrze Wielkim, oczywiście w Poznaniu. Teraz czas na wydarzenie popołudniowe. Ono odbywa się o godzinie 18 w kinie Rialto. Jest to prelekcja Piotra Krzyżowskiego Moja droga na dach świata. Podczas dwugodzinnej prelekcji Piotr Krzyżowski opowie o rekordowym wejściu na lotce i Everest. A podczas tej wyprawy spędził 4 doby w strefie śmierci, a na obu szczytach stanął w obrębie 47 godzin i 22 minut. To wyjątkowa okazja, aby zobaczyć niepublikowane wcześniej zdjęcia i filmy, a także usłyszeć historie, które nie zostały opowiedziane w social mediach. Prelekcja Piotra Krzyżowskiego Moja droga na dach świata dziś o godzinie 18 w kinie Rialto. No i na sam koniec wydarzenie, które startuje o godzinie 19. Miejsce to osiedlowy Dom Kultury Orbita, a samo wydarzenie odbywa się pod hasłem Filmowo, Słowińska i Gawrysiak. Tak, to ona, muzyka filmowa, uwielbiana, wzbudzająca ciekawość, wzruszająca, zachwycająca i przyjemna. Odkrywana na nowo pociąga rzeszę melomanów i entuzjastów kina. Polska muzyka filmowa z lat 1950-1980, dźwięki towarzyszące filmom, serialom, te dające się zanucić i te, o których sobie dopiero będzie można przypomnieć. Nowe kameralne wydanie i świeże spojrzenie w nietuzinkowej interpretacji. A wystąpi Joanna Słowińska, wokalistka, pedagog i trener wokalny, a także Jakub Gawrysiak, multiinstrumentalista, wokalista i kompozytor. Filmowo Słowińska i Gawrysiak dziś o godzinie 19 w Osiedlowym Domu Kultury Orbita. No i to wszystko w dzisiejszym serwisie kulturalnym. Kolejny już o godzinie 16.30.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Już prawie 10 minut zostało do godziny 12. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszy poranek. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Byłem z wami od godziny 7 do godziny 12, a od godziny 12 do godziny 17 będzie obecny w studiu Tomek Wandel, także przejmie tutaj stery mikrofonowe na naszej antenie. Zostańcie koniecznie z Radiem Emaus. A na sam koniec, tak jak pograliśmy zagranicznie również kończymy Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Miejcie dobry piątek, miejcie dobry weekend. Dzięki wielkie, słyszymy się w poniedziałek. Trzymajcie się, na razie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko Miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Phil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na Święto Plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia Lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwóweckie Święto Chleba 29 i 30 sierpnia. Do zobaczenia w Lwówku.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Poznańscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o pobicia. Kończą się dwa duże remonty w Poznaniu. Sprawa Zonda Krypto wygląda na największą aferę w historii polskiej polityki, uważa premier. Poznańscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o pobicia w tramwajach. Przedwczoraj 43-latek miał zaatakować w tramwaju linii numer 7 obywatela Ukrainy. Najpierw uderzył go, a potem znieważył na tle narodowościowym. Tego samego dnia mężczyzna został zatrzymany. Po analizie spraw z ostatniego okresu okazało się, że to jego kolejny atak, mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
3: Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna może mieć związek z co najmniej 6 atakami słownymi i fizycznymi, do których dochodziło w rejonie przystanku oraz pojazda komunikacji miejskiej na terenie Poznania. Jego ofiarami padło 2 obcokrajowców i 4 Polaków.
2: Zatrzymany usłyszał zarzuty znieważenia na tle narodowościowym, naruszenia nietykalności cielesnej, kierowania gróźb karalnych oraz spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu. 43-latek będzie odpowiadał w warunkach recydywy. Grozi mu do 7,5 roku więzienia.
1: Informacje z Poznania.
2: Kończą się dwa duże remonty w Poznaniu. Od jutra poznańskie tramwaje znów będą kursować przez ulicę Dąbrowskiego oraz tunel Franowo, mówi Bartosz Trzebiatowski z Zarządu Transportu Miejskiego.
4: Ten tunel w tak dużym zakresie nie był nigdy konserwowany. Nie był konserwowany od samego początku, kiedy został otwarty. Te prace skutkowały tym, że tramwaje od osiedla Lecha w kierunku do Franowa nie mogły kursować, także ten ruch zarówno na trasie Kurnickiej, jak i na górnym tarasie Rataj i na tej trasie w kierunku do Franowa ponownie będzie się odbywał. No i też istotne, zwłaszcza dla mieszkańców Ogrodów, Jeżyc, to jest ulica Dąbrowskiego, gdzie toczyły się prace remontowe na odcinku od Rynku Jeżyckiego w kierunku ulicy Dąbrowskiego z Przybyszewskiego i Żeromskiego.
2: Tego samego dnia rozpocznie się jednak kolejny remont. Prace na przystankach tramwajowych na ulicy Roosevelta, pomiędzy rondem Caponiera a mostem Teatralnym. Zmienione zostaną trasy linii tramwajowych numer 3, 10, 11 i 15. Prace są przewidziane do 25 września.
1: Informacje z Leszna.
2: Leszczyńscy strażacy będą mieli nowy, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Dziś w Starostwie Powiatowym w Lesznie podpisano umowę z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu takiego auta. Na ten cel powiat leszczyński przeznaczył kwotę 325 tysięcy złotych. Nowy pojazd będzie wyposażony m.in. w funkcję dostarczania wody do celów bytowych. Dzięki temu będzie mógł być wykorzystany nie tylko podczas działań ratowniczo-gaśniczych, ale również w sytuacjach kryzysowych, wymagających zapewnienia mieszkańcom dostępu do wody.
1: Informacje z kraju.
2: Sprawa Zonda Krypto wygląda na największą aferę w historii polskiej polityki, powiedział premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu. Dodał, że sprawa jest śmiertelnie poważna i że są z nią powiązani politycy Prawa i Sprawiedliwości.
5: Sprawa Zonda Krypto nabiera kształtów, które naprawdę budzą w jakimś sensie grozę, bo to już nie jest jakaś zwykła łapówka, jakiś jeden polityk przekupiony, tylko wygląda to na system dobrze zorganizowany, w którym pojawiają się te nazwiska, które już znamy z innych złych sytuacji. Dzisiaj nie ma wątpliwości, że ten ponury biznes, ten brudny biznes był bardzo mocno powiązany z całym środowiskiem PiS-u.
2: Premier Donald Tusk zapowiedział, że zwróci się do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego o ponowne głosowanie w sprawie weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Liczę na to, że wreszcie przyjmiemy w Sejmie ustawę o kryptoaktywach tak, żeby nie tego typu nadużycia, przestępstwa, sensacje nie miały już miejsca w Polsce, powiedział premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Pogoda.
6: Piątek jest dniem pogodnym, delikatnie zachmurzonym i na razie niezagrożonym opadami deszczu, chociaż późnym wieczorem może się to zmienić. Pojawiło się już nawet ostrzeżenie drugiego stopnia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, że między 22 a 9 mogą wystąpić burze z piorunami i z obfitymi opadami deszczu. Póki co jednak cieszmy się ładną pogodą, pogodnym dniem. Na termometrze 22 stopnie, temperatura jeszcze rośnie, ciśnienie jest umiarkowane, 1015 hektopaskali i spada.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

8,5 minuty temu minęło południe. Przy mikrofonie Tomek Wander. Zapraszam na popołudniowy program Radia Emaus w piątek 28 sierpnia. Na dobry początek zaśpiewa Natalia Imbruglia.

0: Radio Emaus. W środku dnia. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Podobne będzie Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się Pan Młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: oto Pan Młody idzie, wyjdźcie Mu na spotkanie.

0: Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: panie, panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.
1: Często na początku, gdy coś podejmujemy, mamy do tego zapał. Działa efekt świeżości. Ale z czasem przychodzi znużenie. Zaczynamy sobie mówić: jutro to nadrobię. Jeszcze mam czas. To się jakoś ułoży. I tak powoli gaśnie to, co miało być żywe. W przypowieści wszystkie panny zasnęły, ale część z nich miała zapas na później. Pierwszy zapał jest cenny, ale o wiele ważniejsze jest to, co podtrzymuje nas wtedy, gdy nie mamy już tej energii. Pomyśl, co w moim życiu trwa tylko wtedy, gdy mam dobry dzień? Jak mogę to zmienić?
2: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Lato z Radiem Emaus.

Boulevard of Broken Dreams to grupa Green Day. Słuchacie popołudniowego programu Radia Emaus. W tej godzinie o 12.30 Wielkopolska nie tylko na weekend. Maciej Gładysz i Jacek Cieślewicz. Ten duet co piątek zaprasza Was, zachęca Was do zwiedzania Wielkopolski. Nie tylko w weekend zresztą, tak jak sama nazwa audycji wskazuje. 14.30 to proboszcza w parafii, to z kolei Lilia Łada, która odwiedza Wielkopolskie parafie i informuje nas o tym, co tam się będzie działo. 15 to koronka do Bożego Miłosierdzia, prosto z sanktuarium w Łagiewnikach. 15.30 konkurs popołudniowy, o 16.10 święci z nieba ściągnięci i o 16.30 serwis kulturalny.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną.
6: Wielkopolska nie tylko na weekend. Maciej Gładysz, witam serdecznie. Ze mną w studiu tradycyjnie Jacek Cieślewicz, Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Witam Cię.
7: Dzień dobry.
6: No i gdzie dzisiaj się wybierzemy?
7: No do Wielkopolski oczywiście.
6: To wiadomo.
7: Ale ugryziemy ten temat tematycznie i to w sposób, który myślę, że ucieszy i Ciebie, i mnie, ponieważ gdzieś tam, no przede wszystkim jest to w kręgu też Twoich zainteresowań ogromnych. Mianowicie zastanowimy się, jakie związki Wielkopolska ma z Italią, z Włochami.
6: A ma takowe? O jednym kiedyś już wspominaliśmy.
7: Tak. A natomiast jest ich całkiem dużo. Gdyby poszukać szczegółów i poszukać nazwisk, które się w Wielkopolsce pojawiały na przestrzeni wieków, no w tym związku będzie całkiem dużo. Szczególnie to ciekawe, biorąc pod uwagę to, że no przecież do Włoch jednak no, ten kawałek jest, tak? To, że u nas pojawiali się Niemcy, Czesi, Rusini i tak dalej, no to nikogo nie dziwi, nie? Ale natomiast jednak ci Włosi czasami zaskakują. No ale...
6: Pewnie bardziej Kraków byłby szybciej kojarzony z tymi włoskimi kontaktami z racji na Królowe Bonę.
7: Tak, natomiast jak gdyby Królowa Bona to już jest taki dojrzały renesans, natomiast pierwsi Włosi przecież pojawiają się w Polsce dużo, dużo wcześniej. Żeby nie powiedzieć, że u samego zarania naszych dziejów. Chociaż oczywiście są to troszeczkę domniemane rzeczy, ponieważ narodowość, pamiętajmy o tym, że w tym średniowieczu właściwie była dosyć umowna, tak raczej mówi się o miejscu pochodzenia niż o takiej dzisiejszej rozumie narodowości. Natomiast no, teoria mówi tak, że przede wszystkim być może Italczykiem był tak zwany Galanonim, co jest o tyle zaskakujące, że przecież jego pseudonim, tak, Gal, sugerował raczej na Francuza, mówi się o tym, że może pochodzić z pogranicza dzisiejszej Francji i Belgii, czy być może z południowej Francji. Natomiast najnowsza teoria mówi o tym, że prawdopodobnie pochodził z Wenecji lub z obszaru, który do Wenecji czy Republiki Weneckiej w owym czasie należał. Utożsamiał się tak zwanym mnichem z Lido. Więc jest duża szansa, że ten nasz Gal to tak naprawdę stuprocentowy Italczyk, Wenecjanin, który przyjechał tutaj. No i po prostu też dla własnej kariery, nazwijmy to, zaczął pisać kronikę polską, czyli naszą najwcześniejszą kronikę. A co ma wspólnego z Wielkopolską? Ano to, że najprawdopodobniej był związany z klasztorem benedyktyńskim w Lubiniu. Ten, który dzisiaj słynie z benedyktynki, ten, który funkcjonuje nieprzerwanie od właściwie 900 lat, który oczywiście można w Lubiniu zwiedzać. No to właśnie z tym klasztorem najprawdopodobniej Galanonim był związany.
6: Kolejne wątki?
7: Kolejny wątek też to bardzo taki stary, nazwijmy go, no to tutaj już jeszcze bliższy Poznaniowi, no to biskup Jordan. Tak naprawdę nie sposób powiedzieć, skąd biskup Jordan przybył do Polski. Najprawdopodobniej jest orszakiem Dąbrówki, natomiast na 100% nie był on z pochodzenia Czechem. Imię wskazuje, że pochodził z kręgu kultury romańskiej, także mówi się, albo była to południowa Francja, albo północne Włochy, także duża szansa, że nasz pierwszy biskup, nie tylko poznański, ale w ogóle polski biskup, również z pochodzenia Włochem czy Italczykiem był. Tak więc tutaj też ten wątek od samego początku polskiej historii i oczywiście historii Wielkopolski gdzieś nam się pojawia.
6: No i w tym po części można też pewnie połączyć fakt, że pierwsza katedra była pod wezwaniem świętego Piotra, jak niejako w łączności z Rzymem.
7: Tak, no tutaj mówimy o tym, też mówi się często o biskupstwie misyjnym, czyli przypisanym bardziej też do osoby niż do terytorium, ale niewątpliwie katedra poznańska jako ta pierwsza, ta, od której wszystko się zaczęło, no to tutaj faktycznie był to pewnego rodzaju też przywilej nadania wezwania świętego Piotra, czyli dokładnie tak jak najważniejszego rzymskiego kościoła, który właśnie, tak jak powiedziałeś, podkreśla tą łączność, tą jedność jak gdyby i to, że to miejsce jest w jakiś sposób wyjątkowe dla no, rozwoju kościoła w Polsce w przyszłości.
6: No i przy okazji można tu wspomnieć legendę o mieczu świętego Piotra, która z katedrą też się wiąże.
7: Ale rzeczywiście, no tutaj jak gdyby legenda trochę wydaje mi się, że mało znana w stosunku do tego, jak ona jest ciekawa. Mianowicie i też przedmiot, o którym mowa jest mało wyeksponowany, bo tak naprawdę, żeby zobaczyć miecz świętego Piotra, czy też tak zwany miecz świętego Piotra, trzeba wejść do katedry i poruszać się tak naprawdę już tym obejściem, gdzie są kaplice, po lewej stronie, czyli patrząc geograficznie po stronie północnej i tam niedaleko, tam gdzie pewnie parę osób pokaże, gdzie jest oczywiście kaplica Najświętszego Sakramentu, to niedaleko jej tak gdyby i niedaleko wejścia do zakrystii jest taka ramka, która wisi troszkę powyżej poziomu głowy i w niej jest osadzone coś, co wygląda no jakaś broń biała na pewno.
6: Jak jakiś taki tasak.
7: Wygląda jak tasak tak naprawdę i być może tasakiem właśnie to było. To jest przedmiot, o którym kroniki mówią, że papież dał go w darze biskupowi Jordanowi, żeby ten go przekazał księciu Mieszkowi jako taki też symbol wiary chrześcijańskiej. Jak gdyby była to oczywiście relikwia, która miała też umacniać i księcia, i jego otoczenie w wierze. Jaka jest prawdziwa historia tego miecza, tego do końca nie wiemy. Różne analizy były prowadzone, jeśli chodzi o zarówno skład chemiczny stali, z której został wykuty, czy kształt broni. No, niektóre mówią o tym, że jest to broń pochodząca najprawdopodobniej po prostu ze średniowiecza i jest to wykonany być może na zamówienie miecz, który po prostu został położony na grobie świętego Piotra i jako taki stał się relikwią kontaktową. Aczkolwiek są też teorie, że wygląda on zupełnie jak tasak do ryb z czasów rzymskich i to jeszcze ze wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. No, a biorąc pod uwagę to, że święty Piotr przecież był rybakiem, a Żydom nie wolno było nosić w owym czasie broni takiej konkretnej, czyli miecza, czy innej broni służącej typowo do walki, no to właśnie coś, czego mógł użyć jako miecza. Pamiętajmy, że to jest ten miecz, który miał odciąć ucho słudze arcykapłana na górze oliwnej, w ogrodzie oliwnym. No to właśnie mógł to być taki tasak do ryb, który zawsze miał przy sobie jako też element swojego to rynsztunku zawodowego. Tak więc teoria ciekawa bardzo, można by ją rozwinąć, ona nas łączy i z Bliskim Wschodem, i z Ziemią Świętą, i z Rzymem w ten sposób, więc jest to bardzo, bardzo odległa podróż.
6: No ale my skupmy się jednak na tych włoskich akcentach.
7: Na tych włoskich akcentach, tak, tutaj trochę żeśmy odpłynęli od tematu. Ja myślę, że możemy, kontynuując wątek poznański, wspomnieć chyba o najważniejszym Włochu w historii Poznania, czyli Janie, czy też Giovannim Baptyście Quadro i to nazwisko myślę, że poznający wszyscy dobrze kojarzą. Chodzi oczywiście o architekta i budowniczego poznańskiego ratusza, ale co ważne, nie tylko ratusza, bo my go kojarzymy głównie właśnie z budowlą chyba najpiękniejszego ratusza w Polsce, powiedzmy sobie to otwarcie, no ale przecież jego dziełem jest też Waga Miejska, fantastycznie odbudowana po wojnie. Są miejskie kamienice przy rynku, w tym jedna, która należała do niego, to jest ta narożnikowa, gdzie jest dzisiaj Muzeum Sienkiewicza, tak jak się idzie w kierunku Zamku Królewskiego. Zresztą tam na tej kamienicy jest pomnik, jest figura Jana Baptysty Quadro, ale też na przykład on zbudował sukiennice poznańskie, niestety nie odbudowane po wojnie, tam jest ten pawilon arsenału oraz ratusz w Krobi, o którym się bardzo często zapomina, że to też jest przecież dzieło Jana Baptysty Quadro. XVI wiek, dojrzały renesans, Poznań jest arcybogatym miastem, wtedy rajcy miejscy podpisują kontrakt z pochodzącym z pogranicza Włoch i Szwajcarii architektem, który...
6: Jak samo nazwisko wskazuje, z Lugano.
7: Z Lugano, tak. Tak, oczywiście z Lugano to jest okolice właśnie, no, pogranicze, już takie alpejskie mocno między Szwajcarią a Włochami. On przybywa do Poznania, ten kontrakt bierze, zaczyna budowę 1550 rok, startuje przebudowa ratusza, rozbudowa jego w znacznym stopniu, ustabilizowanie konstrukcji. On się z tego oczywiście wywiązuje, aczkolwiek po drodze gdzieś ma też jakiś proces z rajcami miejskimi, który się przed sądem odbywa, ale robi całkiem dobrą karierę w Poznaniu, o czym świadczy to, że kolejne zlecenia dostawał, zresztą nie tylko z Poznania, bo też z innych miast, no i tutaj jak gdyby z tym naszym miastem jest bardzo, bardzo blisko związany.
6: No to dzisiaj zrobimy kropkę i do tematu wrócimy w kolejnym odcinku, bo tych wątków poznańsko-włoskich jest jeszcze dużo, dużo więcej.
7: Poznańsko-włoskich wątków jest bardzo dużo, przecież tutaj mieszkało dużo Włochów, tak naprawdę też przyjeżdżali tutaj kupcy weneccy, genueńscy, którzy robili biznes w naszym mieście, bardzo...
4: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

Jest piątek, 28 sierpnia, dziś imieninowe pozdrowienia mamy dla Patrycji, Aleksego i Augustyna. Pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. Justin Timberlake, Love Stone.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów.

0: Do soboty mleko UHT Polmlek, złoty 69 litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
3: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
4: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
5: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
6: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
2: Tej jesieni przyłącz się do nas.
3: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
2: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
2: Radio Emaus. Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
7: Jest piątek, 28 sierpnia, minęła 13.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
3: Przemoc rówieśnicza jest bardzo poważnym problemem, wynika z raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Lwówek zaprasza na Święto Chleba. Parki narodowe walczą z suszą. Nawet 87% młodych ludzi może doświadczać przemocy rówieśniczej. Tak wynika z najnowszego raportu Rówieśnicy 2026, przygotowanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Badani w wieku od 10 do 17 lat wskazali, że przemocy doświadczają zarówno bezpośrednio, m.in. w szkole, jak i w internecie, mówi koordynator działu badawczego Fundacji dr Szymon Wójcik.
8: Przemoc psychiczna czy emocjonalna, która odbywa się na poziomie ośmieszania, wyśmiewania, przesyłania nieprzyjemnych wiadomości, to nakłada się z cyberprzemocą, takim jak wykluczanie z grup klasowych czy rozsyłanie kompromitujących treści.
3: Eksperci z fundacji wskazują, że szkoły potrzebują narzędzi do walki z przemocą. Placówki mogą zgłaszać się do fundacji, która prowadzi program Rówieśnicy, wspierający rozwój kompetencji społecznych i budowanie bezpiecznych relacji. Więcej o raporcie w dzisiejszej rozmowie porannej na naszej stronie internetowej oraz w aplikacji mobilnej.
1: Informacje z Wielkopolski.
3: Przed nami 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia na Targowisku Miejskim w Lwówku będzie czekać wiele atrakcji. Zawody wędkarskie o Puchar Święta Chleba, turniej strzelecki i 8. konkurs na najlepszy chleb domowego wypieku. Zapowiada Adam Paszkę z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Lwówku.
9: Do konkursu zgłaszają się osoby, które na co dzień nie są związane z piekarnictwem, nie są piekarzami. Wypiekają ten chleb w domu, amatorzy chleba, i teraz też widzimy, że z roku na rok jest różnorodność w zgłoszeniach. Najpierw królowały chleby przednożytnie, teraz już możemy na przykład skosztować chlebów włoskich, chlebów z czarnuszką, z cebulą.
3: W niedzielę o godzinie 19 wystąpi Lwówecka Orkiestra Dęta, a o 20.30 na scenie pojawi się Ewa Farna. Na zakończenie o 21.45 organizatorzy zaplanowali pokaz fajerwerków.
1: Informacje z Leszna.
3: Leszczyńska Noc Balonowa znów rozświetli niebo nad Lesznem. To jedno z największych wydarzeń balonowych w Europie. W tym roku weźmie w nim udział ponad 100 balonów z Polski i zagranicy. W programie oprócz pokazów lotniczych także nocny pokaz balonów, podświetlenia, muzyka i pirotechnika. A wszystko to 28, 29 i 30 sierpnia.
1: Informacje z kraju.
3: Parki narodowe walczą z suszą. Zjawisko to powoduje obniżenie wód gruntowych, a to z kolei zwiększa ryzyko pożarów. Dyrektorka

0: Departamentu Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Katarzyna Karpa-Świderek powiedziała, że susza 70 lat temu zdarzała się co 5 lat. Teraz właściwie jest co roku.
1: Te parki, które są uzależnione od wody w większym stopniu, bo na przykład dotyczą ekosystemów wodnych, no to przeżywają prawdziwy dramat. Tu jesteśmy akurat w Narwiańskim Parku Narodowym. Zobaczyliśmy infrastrukturę turystyczną, która nie działa, dlatego że nie ma wody. To są na przykład takie pływające pomosty, z którymi można było przepłynąć z jednej na drugą stronę. Nie ma owadów tych, które dla ptaków są taką naturalną bazą pokarmową, czyli brakuje komarów. Dla ptaków to jest dramat. Musi być wilgotno, żeby te larwy komarów były w stanie się tam rozwijać.
0: Marzena Bielonko z Narwiańskiego Parku Narodowego powiedziała, że susza daje się tam we znaki.
2: Jest bardzo dużym problemem od 2 lat. Musimy zamykać niektóre elementy infrastruktury typu kładkę waniewo-śliwną, bo pływające pomosty nie dadzą rady, nie da rady nimi przeprawić. One leżą na dnie i dlatego te nasze nowe inwestycje będą taką odpowiedzią trochę na suszę, bo będzie drugie miejsce, które będziemy mogli udostępniać.
0: Susza negatywnie zmienia warunki życia dzikich zwierząt. Niski poziom wody w rzekach i na rozlewiskach uniemożliwia ptakom wodno-błotnym bezpieczne gniazdowanie i zdobywanie pokarmu.
3: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Pogoda.
4: W Poznaniu temperatura rośnie, teraz 25 stopni Celsjusza, maksymalnie ma być 27, ciśnienie akurat spada. 1014 hektopaskali w tej chwili i jeszcze spada, będzie bardzo niskie, ponieważ w perspektywie mamy nocne opady deszczu, może też zagrzmieć. Biometr na razie jest korzystny.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

240 dzień roku, to w tym roku sierpień, 28 jego dzień. Jest piątek, przy mikrofonie Tomek Wandel, zapraszam na kolejną godzinę popołudniowego programu Radia Emaus.

Krzysztof i Edyta. Krzysztof Krawczyk, Edyta Bartosiewicz. Trudno tak razem być. Prawie 18 minut po 13. Od jutra tramwaje niektóre wracają na swoje dawne trasy. Kończy się remont trasy na Fronowo, kończy się remont Dąbrowskiego. Tam były wymieniane zużyte szyny i zużyte fragmenty nawierzchni. Kończy się remont też na bardzo newralgicznym węźle Wierzbięcice. No tam było szczególnie uciążliwe, jeśli chodzi o mnie. Przyznam się, że raz nawet zupełnie przypadkiem pojechałem pod prąd, bo nie rozeznałem się dobrze w oznakowaniu. Dwa samochody, które przede mną jechały, też pojechały, tak? Więc coś musiało być na rzeczy jednak. Ale od jutra wszystko wraca do normy. Szczegółowy rozkład jazdy proszę sobie sprawdzić w internecie na stronie Zarządu Transportu Miejskiego, bo tak będzie najprościej, niż bym ja tu zaczął opowiadać o tym, jak będą dane linie kursować. No ale najlepiej sobie sprawdzić i to będzie chyba najszybciej. Grupa Aerosmith teraz w kolejce. Tytuł utworu Crazy.

0: Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: Tak zakręconej loteriady.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
3: 28 maja. Święty Maksymilian Maria Kolbe powiedział: wyobraźcie sobie, jak będziemy szczęśliwi na łożu śmierci, kiedy będziemy mogli z całą szczerością stwierdzić: o niepokalana, za sprawą Twego miłosierdzia poświęciłem Ci całe moje życie. Dla Ciebie pracowałem, dla Ciebie cierpiałem i teraz dla Ciebie umieram. Jestem Twój. Jaki spokój, jaka cudowna radość wypełni nasze serce w nadziei, że ją szybko ujrzymy.

Ponieważ ciśnienie atmosferyczne spada, warto pomyśleć o filiżance mocnej kawy, może być nawet espresso. Jeśli lubicie winogrona, to winogron ostatnio w sklepach bardzo dużo.

0: wracając do mojej zachęty do jedzenia winogron, no bardzo obrodziło w sierpniu winogrona, tak zresztą jak mówi pogodowe przysłowie ludowe, sierpień pogodny jest dla winogron wygodny. W naszym programie za chwilę grupa U2, za 9 minut minie 14.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
5: Jest piątek, 28 sierpnia, minęła 14.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
6: Wkrótce rozpocznie się remont trasy S5. Mieszkańcy Plewisk będą mieli całoroczne lodowisko. Prezydent Nawrocki podpisał 4 ustawy, a 3 zawetował. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na remont trasy S5 między węzłami Strumiany i Poznań Wschód. Inwestycja obejmie ponad 9-kilometrowy fragment trasy, mówi Alina Cieślak z poznańskiego oddziału dyrekcji.
7: Nawierzchnia na tym fragmencie trasy znajduje się w złym stanie technicznym. Występują na niej spękania podłużne i poprzeczne. Aby przywrócić drodze odpowiednie parametry eksploatacyjne, konieczna jest likwidacja istniejących uszkodzeń i ułożenie nowych warstw bitumicznych. Wymienimy 3 warstwy konstrukcyjne nawierzchni na jezdni w kierunku Gniezna, czyli podbudowę wiążącą i ścieralną. Remont obejmie również węzeł Kleszczewo.
6: Wartość podpisanej umowy wynosi prawie 14 milionów złotych. Prace powinny zakończyć się w pierwszej połowie grudnia tego roku.
0: Informacje z Wielkopolski.
6: Mieszkańcy Plewisk zyskają całoroczne lodowisko i rolkowisko. Gmina Komorniki podpisała umowę na realizację tej inwestycji. Obiekt powstanie w sąsiedztwie szkoły podstawowej nr 2. Główną atrakcją będzie lodowisko o wymiarach 20 na 40 metrów, zapowiada dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Marcin Kaczmarek.
8: W środku znajdą się również szatnie, sanitariaty oraz magazyny dla sprzętu dla rolby. Natomiast funkcja tego całego obiektu będzie polegała na tym, że w okresie zimowym będzie to lodowisko, natomiast w okresie letnim planujemy tam zorganizowanie rolkowiska lub boiska wielofunkcyjnego.
6: Zimą tafla będzie mogła być mrożona dzięki specjalnemu systemowi, nawet przy temperaturze dodatniej. Prace już się rozpoczęły, a obiekt ma być gotowy pod koniec przyszłego roku.
0: Informacje z Poznania.
6: Dziś w niedzielę w zachodniej części Poznania oraz w gminach sąsiadujących z miastem od zachodu będą rywalizować uczestnicy zawodów Ironman. W związku z tym zmienionymi trasami pojadą linie tramwajowe nr 1, 6, 13 i 15 oraz linie autobusowe. W piątek będą to linie nr 146, 163, 191 oraz 193, a w niedzielę nr 145, 159, 163, 177, 186, 191 i 193. Linia nr 146 zostanie zawieszona. Zostanie uruchomiona dodatkowa linia autobusowa za tramwaj, kursująca z Janikowa do ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego.
0: Informacje z kraju.
6: Prezydent podpisał ustawę o odpowiedzialności zawodowej architektów i inżynierów budownictwa, o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, kolejną ustawę powodziową oraz ustawę o paliwie lotniczym. Zawetował natomiast ustawę dotyczącą programów ochrony powietrza przygotowywanych przez samorządy oraz nowelizację ustawy Prawo energetyczne. Odmówił też podpisania dokumentu wprowadzającego państwowy e-dziennik do szkół.
9: Państwo chce stworzyć jeden centralny system, w którym znajdą się bardzo wrażliwe dane uczniów. Numery PESEL, zdjęcia, oceny, frekwencje, a także informacje o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jeżeli tworzymy tak ogromną bazę danych, jej bezpieczeństwo musi być absolutnym priorytetem. Tymczasem ustawa nie daje wystarczających gwarancji dotyczących

0: dotyczących zabezpieczenia tych informacji i dostępu do nich.
1: W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Karol Nawrocki dodał, że jego weta chronią obywateli przed wzrostem kosztów życia. Zaapelował również do rządu o uszczelnienie budżetu i zmniejszenie deficytu budżetowego.
2: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
3: Najcieplejszym miejscem w Wielkopolsce ma być dziś południowy kraniec naszego regionu, bo w Rawiczu i w Kępnie w najcieplejszym momencie dnia będzie około 30 stopni Celsjusza. W Poznaniu zresztą niewiele mniej, bo 28. Teraz już 26 na termometrze. Ciśnienie spada w tej chwili 1013 hektopaskali.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

If I Told You That to Whitney Houston na dobry początek kolejnej godziny popołudniowego programu w Radiu Emaus. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Dziś 28 sierpnia, piątek, imieniny Patrycji, Aleksego, Augustyna, a także Aleksandra, Juliana, Feliksa, Alfonsa, Januarego, Sobiesława, Hermesa, Fortunata i Joachima. Pozdrawiamy wszystkich bez absolutnie żadnego wyjątku. Elton John.

dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Spice Girls, Viva Forever. Jest 20 minut po 14. W tej godzinie już niebawem u proboszcza w parafii audycja Lilii Łady. Potem punktualnie o 15 połączymy się z sanktuarium w Łagiewnikach, skąd przeprowadzimy transmisję koronki do Bożego Miłosierdzia. Zostańcie z Radiem Emaus.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Muzyka w Radiu Emaus. Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą

0: do soboty mleko UHT Polmlek, złoty 69 litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach Centrum. Milk
1: Patrol! Po reklamie. Autopromocja.
2: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
3: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
4: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
5: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
6: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
2: Tej jesieni przyłącz się do nas.
3: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
2: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
2: Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
1: Autopromocja. Radio Emaus.

0: U proboszcza w parafii. Zaprasza Lilia Łada.
1: Uroczyste odpusty w sanktuariach maryjnych archidiecezji poznańskiej, remonty świetlic Caritasu, dożynki archidiecezjalne i kolejna odsłona cyklu koncertowego u franciszkanów na Górze Przemysła w Poznaniu. Jak zawsze, u proboszczów w parafiach wydarzeń nie brakuje.
0: U proboszcza w parafii.
1: 22 sierpnia rozpoczął się uroczysty odpust w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Szamotu u Pani. Kto jeszcze nie był w tym sanktuarium i nie widział cudownego obrazu, powinien koniecznie skorzystać z okazji, mówi ksiądz Tomasz Ren, proboszcz bazyliki pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia i świętego Stanisława, biskupa w Szamotułach.
2: W sanktuarium mamy cudowny wizerunek Matki Bożej Pocieszenia Szamotu Pani od 1666 roku. Ten wizerunek, który przed wiekami płakał krwawymi łzami. Maryja, która pociesza, Maryja, która daje nadzieję, Maryja, która robi wszystko, żeby patrzeć na nas, a my patrzymy na nią, a ta bliskość daje nam siły, uzdrawia i pociesza. Jest wiele takich historii, także i dzisiaj. Niedawno ktoś opowiadał pewną historię. Małżeństwa starali się o dziecko, małżeństwo przy tym przeżywało kryzys. Pani wspomina, proszę księdza, ktoś nam podpowiedział, Szamotuły. Szamotuły, tam jest sanktuarium, jedźcie i tam z boku jest kaplica Matki Bożej Pocieszenia i módlcie się. Przyjechaliśmy do Szamotu, klęczeliśmy długo, modliliśmy się i dzisiaj mamy 4-letniego syna. Właśnie w tym sanktuarium wiele osób mówi, że doznaje jakieś pociechy, doznaje jakieś radości, doznaje siły. Dlatego warto być, dlatego warto przyjechać. Teraz przeżywamy taki szczególny czas, tydzień maryjny, czyli taki czas łaski. Szamotuły to takie trochę, można powiedzieć, miejsce jak Częstochowa, gdzie się obraz odsłania, gdzie możemy spojrzeć na Maryję i możemy od niej uczyć się pięknego życia. Każdy z nas tego dzisiaj potrzebuje. Potrzebujemy właśnie tego, żeby komuś opowiedzieć, zostawić. I tu można to uczynić przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Pocieszenia.
1: W programie odpustu każdy znajdzie coś dla siebie, zapewnia ksiądz Ren. W piątek zaplanowano modlitwę za wszystkich zmarłych. W sobotę rano są zaproszone dzieci, a wieczorem młodzież.
2: O godzinie 12 będzie msza święta, gdzie będziemy świętować i powierzać wszystkich, którzy w ciągu tego tygodnia byli przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Pocieszenia. To jest szczególny czas, czas łaski. Bardzo zapraszamy do Szamotu. Niech Matka Boża uzdrawia, przemienia, niech spojrzenie daje nam nową siłę.
1: Uroczystości odpustowe w Szamotułach zakończą się w niedzielę 31 sierpnia.
0: U proboszcza w parafii.
1: Koniec sierpnia to także czas odpustu w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Górce Duchownej koło Leszna. Rozpoczął się on 22 sierpnia, a w tym roku jest wyjątkowo uroczysty. Dlaczego? Wyjaśnia ksiądz Przemysław Wilk, kustosz sanktuarium.
3: W tym roku przeżywamy 60. rocznicę koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Pocieszenia, która jest z nami od 1410 roku. Główne uroczystości będą miały miejsce w piątek 28 sierpnia. Dokładnie przypada 60. rocznica koronacji. Wtedy przyjadą też zaproszeni księża, którzy 60 lat temu byli diakonami. Także będą odprawiać mszę świętą. Ten dzień jest też przeznaczony dla dzieci, więc po sumie o godzinie 11 będzie jeszcze festyn dla dzieci, wiele atrakcji.
1: Każdy dzień będzie poświęcony innym intencjom w modlitwach.
3: W poniedziałek modlimy się za wszystkie siostry, braci zakonnych, we wtorek za wszystkich chorych, na każdym mszy świętej udzielamy sakramentu namaszczenia, w środę modlimy się w intencji ojczyzny, na wieczór przybywają do nas poczty sztandarowe strażaków pobliskich miejscowości, w czwartek jest dzień kapłański, ksiądz arcybiskup Zbigniew Zieliński będzie przewodniczył sumie o godzinie 11:00. W piątek przypada ta rocznica 60. koronacji, w sobotę do południa zapraszamy wszystkie grupy maryjne, ksiądz moderator różańcowy, ksiądz Dawid Wojdowski będzie prowadził i modlitwy, różaniec i mszę świętą, a w niedzielę następną, czyli 30. zainauguruje nowy rok szkolny o 11:00 suma odpustowa, a też poświęcenie tornistrów dzieciom, będzie przewodniczył ksiądz biskup Jan Glapiak.
1: Zakończenie odpustu zaplanowano na poniedziałek 31 sierpnia. Podczas dwóch mszy świętych o godzinie 8:10 parafianie będą się modlić za zmarłych.
0: U proboszcza w parafii.
1: Poznańska Caritas rozpoczęła remont swoich świetlic socjoterapeutycznych. To konieczność. Budynki nie spełniają już norm technicznych. Caritas w maju uruchomiła zbiórkę i dzięki temu w świetlicy na Taczaka mogły już rozpocząć się najpilniejsze prace, mówi rzeczniczka prasowa Caritas Poznań Maria Książkiewicz.
4: Robimy to etapami. Na ten moment jesteśmy na etapie przygotowywania łazienki. Ta łazienka, byłam tam właśnie w zeszłym tygodniu, wygląda strasznie, jak to w czasie remontu. Jest zdarta po prostu do gołych ścian. Cała kuchnia, z której na co dzień, że teraz są wakacje, ale generalnie w roku szkolnym na co dzień korzystają dzieci, tam gotują z siostrą, razem przygotowują posiłki. Cała jest zastawiona tymi wszystkimi narzędziami potrzebnymi do remontu. Ale siostra właśnie tak fajnie się to ujęła w słowa, że ją cieszy ten bałagan, bo wie, że to znaczy taką dobrą zmianę. Także jesteśmy na etapie tej łazienki, ona będzie właśnie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Kolejny etap, to już raczej w kolejnego lata będziemy to robić, to będą te zabezpieczenia przeciwpożarowe.
1: Bezpieczeństwo pożarowe oznacza konieczność wykonania nowych wyjść ewakuacyjnych i nowych schodów, zabezpieczenia stropów oraz montaż podnośnika dla osób z niepełnosprawnościami. To dużo pracy, a w dodatku remonty trzeba wykonać szybko.
4: Na ten moment mamy po prostu ten czas do końca 27 roku, żeby wykonać konieczne remonty. Bardzo się zmagaliśmy ze zleceniodawcą, żeby tej placówki nie zamknąć, bo takie ryzyko już istniało. A jednocześnie miasto Poznań widzi konieczność, widzi trudności młodzieży, widzi potrzebę takiego miejsca i dlatego dało nam ten czas, żebyśmy mogli budynek dostosować.
1: Szybkie zakończenie prac jest niezbędne także ze względu na dzieci, które uczęszczają do świetlic.
4: Tam są dzieci, młodzież w wieku od 17 i teraz, żeby nie skłamało, do 18 roku życia. I to są dzieci, które z różnych powodów, czasami na prośbę rodziców, w najbardziej skrajnych przypadkach, na zlecenie kuratora sądowego, potrzebują wsparcia takiego wychowawczo-edukacyjnego i przede wszystkim socjoterapeutycznego, czyli pracy w grupie ze specjalistami. Tam pracują wychowawcy, logopeda, psycholog i właśnie socjoterapeuci. Ci socjoterapeuci, ich główne zadanie polega na tym, żeby dzieci po prostu miały taki czas pracy w grupie. Przychodzą tam po szkole, spędzają czas w zasadzie do takiego wczesnego wieczora, w zależności od wieku, do 18-19. Mają wycieczki, mają różnego rodzaju warsztaty. Czasami te dzieci są z takich rodzin, które z jakiegoś powodu mają trudność wychowawczą i te dzieci tam nadrabiają, powiedziałabym, te braki, które są w domu. Uczą się na przykład gotować i sprzątać. To jest, powiedziałabym, taka bardzo objawowa rzecz, bo przyczyna jest taka, że na przykład nie potrafią wykonywać obowiązków. Przede wszystkim chodzi o budowanie relacji i takie wychodzenie z pewnych schematów wyciągniętych z domu, to nie są jakieś bardzo trudne przypadki. To są rzeczy, które myślę, z którymi zmaga się wiele rodzin, ale tutaj ewidentnie potrzeba jakiegoś wsparcia i właśnie takie wsparcie realizują świetlice socjoterapeutyczne.
1: Pracownicy szacują, że kompleksowy remont placówek może kosztować nawet 300 tysięcy złotych. Zbiórka na remont cały czas jeszcze trwa, więc wszyscy chętni mogą wspomóc Caritas Poznań w tej dziedzinie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Caritas Poznań.
0: U proboszcza w parafii.
1: Fundacja Świętego Franciszka w Poznaniu na Górze Przemysła 29 sierpnia o 19.30 zaprasza na wyjątkową odsłonę cyklu koncertowego u franciszkanów. Tym razem obok fortepianu zabrzmią skrzypce, a oprócz muzyki Fryderyka Chopina usłyszymy także dzieła Henryka Wieniawskiego i innych kompozytorów. Przed publicznością wystąpią Zofia Anna Olesik, skrzypce oraz Łukasz Byrdy, fortepian. Wieczór poprowadzi Maciej Prochaska, kompozytor i muzykolog. Wydarzenie ma charakter otwarty i dostępny dla wszystkich.
0: U proboszcza w parafii.
1: 29 sierpnia o godzinie 10 w parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu rozpocznie się archidiecezjalny dzień katechetyczny. Centralnym punktem spotkania będzie Eucharystia pod przewodnictwem księdza arcybiskupa metropolity poznańskiego Zbigniewa Zielińskiego. Planowana jest również część wykładowa i formacyjna. Archidiecezjalny Dzień Katechetyczny jest dorocznym spotkaniem wszystkich osób prowadzących nauczanie religii w szkołach i przedszkolach na terenie archidiecezji poznańskiej. Stanowi on uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego, a zarazem stały element formacji katechetycznej służący pogłębieniu więzi i współpracy pomiędzy katechetami i pasterzami naszej archidiecezji. Księża proboszczowie proszeni są więc o przekazanie informacji wszystkim katechetom posługującym na terenie parafii, a także o umieszczenie w modlitwie wiernych w niedzielę poprzedzającą początek roku szkolnego prośby o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla wszystkich nauczycieli, katechetów, młodzieży i dzieci. Na spotkanie zaproszeni są oczywiście wszyscy katecheci i księża, zwłaszcza dekanalni referenci do spraw katechezy.
0: U proboszcza w parafii.
1: Parafia pod wezwaniem błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Gostyniu świętuje 25-lecie istnienia. Z tej okazji 29 sierpnia w świątyni o godzinie 16:30 rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu jako dziękczynienie za ten wielki dar, jakim jest świątynia parafialna. Natomiast w niedzielę 30 sierpnia o godzinie 11 zostanie odprawiona uroczysta msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego, metropolity poznańskiego. W czasie tej mszy zostaną uroczyście wprowadzone relikwie rodziny Ulmów. Parafianie proszeni są o wywieszenie flag.
0: U proboszcza w parafii.
1: 5 września w Chorzeminie w gminie Wolsztyn odbędą się dożynki archidiecezjalne. Dziękczynienie za tegoroczne plony rozpocznie się korowodem dożynkowym o godzinie 11:30. O godzinie 12:00 zostanie odprawiona msza święta, a o 13:00 na boisku sportowym rozpocznie się obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Po obrzędzie wystąpią zespoły Edelweiss z Węgier, Szumadija z Serbii i Pristasze ze Słowenii. Uroczystości zakończy zabawa taneczna.
0: U proboszcza w parafii. Lato z Radiem Emaus.

Za kwadrans połączymy się z sanktuarium w Łagiewnikach, skąd przeprowadzimy bezpośrednią transmisję, no bo transmisja nie może być inna. Koronki do Bożego Miłosierdzia. Zła wiadomość natomiast jest taka, że mogą występować problemy. Jeśli chcielibyście nas słuchać na naszej poznańskiej częstotliwości, czyli 89,8 MHz, ta częstotliwość na razie jest niedostępna. Można zawsze spróbować złapać Radio Emaus na częstotliwości 90,2, 90,4 MHz lub 106,2 MHz. No, najprościej jest po prostu zainstalować sobie po prostu aplikację smartfonową w smartfonie. Wtedy nas słychać zawsze i wszędzie, gdziekolwiek jesteście, nawet jeśli jesteście tysiące kilometrów od Poznania. Do tego namawiam.

0: Reklama. Lordzie, witamy na salonach.
1: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie Nowak.
0: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
2: Trafione w punkt, droga panno. Salon Nowak poświadczy za mną. Garnitury Nowak noszą się wszędzie. Na studniówkach i komuniach. Na ślubie, balu i biznesowym raucie. Casualowe kreacje skrojone dla kozaka w każdym wieku. Salon mody męskiej Nowak, słynący ze wspaniałej obsługi i niespotykanie niskich cen, zaprasza. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.pl.
3: Tak zakręcony

Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Sercarski w plastrach Pilos. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

0: Godzina miłosierdzia.
1: Zbliża się godzina 15. Łączymy się z sanktuarium w Łagiewnikach.

Nauka krzyża. Głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie. Mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Jezu miłosierny, w godzinie Twojego konania stajemy przed krzyżem, znakiem największej miłości i źródłem naszego zbawienia. Świat często nie rozumie tajemnicy krzyża. Wydaje się on znakiem przegranej słabości i cierpienia. Ty jednak objawiłeś na nim moc Boga, która nie niszczy, lecz zbawia. Nie zwycięża przemocą, ale miłością zdolną oddać życie za drugiego. Patrząc na Ciebie ukrzyżowanego, uczymy się, że prawdziwa siła rodzi się z miłości, z przebaczenia i całkowitego zawierzenia Ojcu. To z krzyża wypłynęły zdroje miłosierdzia, które do dziś obmywają nasze serca i podnoszą nas z każdego grzechu. Tam, gdzie człowiek widzi kres, Ty otwierasz drogę do nowego życia. Tam, gdzie pojawia się cierpienie, Ty jesteś obecny i nadajesz mu sens, jednocząc je ze swoją ofiarą. Krzyż nie jest więc znakiem porażki, ale zwycięstwa miłości nad grzechem, nad egoizmem i śmiercią. Jezu, także w naszym życiu są krzyże, których nie rozumiemy, różne doświadczenia, choroba, samotność, niezawinione cierpienie czy codzienny trud wierności. Naucz nas patrzeć na nie w świetle Twojego krzyża. Spraw, abyśmy nigdy nie zwątpili, że właśnie tam, gdzie po ludzku

skończą się nasze siły, może najpełniej objawić się moc Twojego miłosierdzia. Dla zasług Twej bolesnej męki umacniaj nas w chwilach próby. Ucz nas odpowiadać miłością na zło, przebaczeniem na doznane krzywdy i spraw, aby moc płynąca z Twojego krzyża każdego dnia przemieniała nasze serca.

0: Miłosierny Panie, powierzamy Ci cały świat, wszystkie narody, a zwłaszcza te, w których toczą się zbrojne konflikty, gdzie króluje przemoc, niesprawiedliwość, brak poszanowania dla życia i godności człowieka, pogarda wobec słabych i cierpiących. Prosimy za Kościół Święty, o nowe powołania do służby Bożej, za kapłanów i osoby konsekrowane. Umacniaj ich w wierności i prowadź mocą Ducha Świętego. Prosimy Cię za ludzi pogubionych, żyjących daleko od Ciebie, uwikłanych w grzechy i nałogi, abyś dotknął ich swoją łaską i przyprowadził do źródła miłosierdzia. Prosimy za rodziny, zwłaszcza te, które przeżywają kryzys, brak miłości i jedności. Odnów je swoją obecnością. Oddajemy Ci dzieci i młodzież, prosząc, byś strzegł w ich sercach skarbu wiary. Prosimy za chorych, cierpiących i konających. Bądź ich pokojem i nadzieją w godzinie próby. Prosimy za zmarłych i dusze czyśćcowe, abyś przyjął je do Twojego Królestwa. Panie, wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu w tym sanktuarium oraz w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas całego świata.
3: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão.
4: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his self-passion. For the sake of his self-passion. For the sake of his self-passion. For the sake of his self-passion. For the sake of his self-passion. For the sake of his self-passion. For the sake of his self-passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
5: Отче предвечный, приношу Тебе тело и кровь, душу и божество возлюбленного Сына Твоего, Господа нашего, Иисуса Христа. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie nas, całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie w nas.

Jezu miłosierny, dziękujemy Ci za dar Twojego krzyża, na którym objawiłeś największą moc swojej miłości. Dziękujemy za strumienie krwi i wody, które wypływają z Twojego serca i napełniają nas nowym życiem. Dziękujemy za to, że moc Twojego krzyża umacnia nas w codziennych trudnościach i przypomina, że z Tobą nawet cierpienie może stać się drogą prowadzącą do nadziei i zwycięstwa. Bądź uwielbiony, Panie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Reklama.
1: Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Phil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na Święto Plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia Lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwóweckie Święto Chleba 29 i 30 sierpnia. Do zobaczenia w Lwówku.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Konkurs popołudniowy.
5: Dzień dobry, witam i zapraszam po raz ostatni na konkurs popołudniowy w Radiu Emaus. Pięcioliterowe słowo do odgadnięcia, a do zdobycia dzisiaj zestaw nagród to jest książka, notes z długopisem plus jeszcze jeden dodatkowy długopis, taki specjalne wydanie długopisu z logo Radia Emaus. Do tego zestawu dorzucam jeszcze ołówek. Do zdobycia jest ta właśnie nagroda. Numer naszej SMS-owej linii konkursowej się nie zmienił. 71 48. Koszt wysłania wiadomości złoty 23. W jej treści proszę wpisać słowo zagadka, potem postawić kropkę, po kropce napisać wasze imię i nazwisko i na końcu napisać pięcioliterowe słowo, które jest rozwiązaniem naszego dzisiejszego popołudniowego konkursu. Słowo dzielę jak zwykle na dwa człony, czasem na trzy, dzisiaj akurat na dwa. Człon pierwszy to dwie litery. W PRL urzędowa forma zwracania się do obywatela. I człon drugi ma 365 lub 366 dni. Zapraszam serdecznie do konkursu 71 48.

0: Radio Emaus. Radio Emaus na dobre popołudnie. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: 28 maja. Święty Maksymilian Maria Kolbe powiedział: wyobraźcie sobie, jak będziemy szczęśliwi na łożu śmierci, kiedy będziemy mogli z całą szczerością stwierdzić: o niepokalana, za sprawą Twego miłosierdzia poświęciłem Ci całe moje życie. Dla Ciebie pracowałem, dla Ciebie cierpiałem i teraz dla Ciebie umieram. Jestem Twój. Jaki spokój, jaka cudowna radość wypełni nasze serce w nadziei, że ją szybko ujrzymy.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

What a feeling, cóż to za uczucie brać udział w ostatnim konkursie popołudniowym w Radiu Emaus? Oto pytam was, rzecz jasna, do odgadnięcia dziś pięcioliterowe słowo. Część pierwsza tego słowa: w PRL urzędowa forma zwracania się do obywatela lub też druga osoba liczby mnogiej, to nie tylko w PRL. Człon drugi słowa do odgadnięcia ma 365 lub 366 dni. To już była ostatnia podpowiedź. Zapraszam serdecznie. 71-48. Koszt wysłania wiadomości złoty 23 w jej treści. Proszę wpisać słowo Emaus, potem postawić kropkę, potem imię i nazwisko napisać. No i na końcu proszę podać to pięcioliterowe słowo, które jest rozwiązaniem naszego dzisiejszego konkursu, który kończymy definitywnie już za 4 minuty i 13 sekund.

0: Konkurs popołudniowy.
1: Zestaw nagród, czyli powieść plus notes z długopisem plus długopis plus ołówek otrzymuje dzisiaj pan Krzysztof, któremu serdecznie gratuluję. Słowo do odgadnięcia to oczywiście wyrok. Panie Krzysztofie, nagroda do odebrania jest, zestaw nagród właściwie do odebrania jest w siedzibie Radia Emaus w ciągu najbliższych 2 tygodni. Ja zaraz wyślę do pana SMS z informacją, żeby pan wiedział na przykład, jak do nas trafić. Chyba że pan już wie. Następny konkurs w Radiu Emaus w najbliższy poniedziałek o 9:15.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: VNG to twój asystent, który podpowie, żeby założyć VNG konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
6: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
7: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
8: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
7: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
5: Tej jesieni przyłącz się do nas.
6: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
5: Radio Emaus. Radio Emaus.

0: Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Jutro rozpoczyna się święto miłośników fortyfikacji Dni Twierdzy Poznań. W Lesznie wzrośnie podatek od nieruchomości. W niedzielę wchodzi w życie nowy rozkład jazdy PKP. Forty i podziemia znów otworzą się dla poznaniaków. W najbliższy weekend po raz 14 odbędą się Dni Twierdzy Poznań. Będzie można zwiedzić m.in. forty 2, 4a i 5, a także przeciwatomowy schron dla władz miasta, schron zimnowojenny przy ulicy Kasprzaka czy rezerwat archeologiczny Genius Loci. Zaplanowane także cieszące się dużym zainteresowaniem spacery. Jak zapewnia prezes Porozumienia dla Twierdzy Poznań Michał Andrzejak, nie będą one dotyczyć wyłącznie obiektów fortecznych.
2: Ale o rzeczach, w których zapominamy, że twierdza nie istniała bez całego zaplecza. Z jednej strony są to zespoły magazynowe, koszarowe, ale również na przykład cmentarze garnizonowe. Rzeczy związane z tym. Będzie można iść śladami walk, na przykład zdobywania Dębca czy zdobywania Miłostowa.
1: Szczegółowy program Dni Twierdzy oraz godziny dodatkowych atrakcji są dostępne na stronie internetowej. Do wielu obiektów będzie można dotrzeć specjalną, forteczną linią autobusową, która rozpoczyna trasę na przystanku Poznań Główny.
0: Informacje z Leszna.
1: W przyszłym roku mieszkańcy Leszna zapłacą więcej za swoje mieszkania. Magistrat proponuje miejskim radnym podwyżkę stawek podatku od nieruchomości. Kierownik gabinetu prezydenta Lucyna Gbiorczyk wyjaśnia, że będzie to niewielka, około 4% podwyżka.
3: Stawki, które chcemy zaproponować, będą zbliżone do stawek gmin ościennych. Poza tym nie zamierzamy korzystać z tych maksymalnych dopuszczonych przepisami prawa stawek, a ta podwyżka będzie miała bardziej symboliczny i waloryzacyjny charakter.
1: Dla przykładu podatek od mieszkania o powierzchni 75 m kwadratowych znajdującego się na działce o powierzchni 48 m kwadratowych wzrośnie o 6 zł rocznie. Projektem uchwały radni zajmą się podczas najbliższej sesji na początku września.
0: Informacje z Poznania.
1: Awaryjna naprawa kanalizacji deszczowej na ulicy Kościelnej w Poznaniu będzie przedłużona do 13 września, informuje Aquanet. W trakcie pracy znaleziono niezinwentaryzowany odcinek kanalizacji, który nie był wykazany w dostępnych materiałach, a który także wymaga remontu. To oznacza, że jeszcze do 13 września ulica Kościelna będzie zamknięta dla ruchu na jezdni wschodniej, na odcinku pomiędzy ulicami Wąską a Jeżycką, a na jezdni zachodniej będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy. Nadal zmieniono tymi trasami będą kursować autobusy przejeżdżające ulicą Kościelną.
0: Informacje z kraju.
1: Połączenia wakacyjne znikają, pojawiają się nowe między dużymi miastami. Wrócą kursy dla uczniów. Na niektórych trasach podróż będzie krótsza. Tak prezentują się szczegóły jesiennej korekty rozkładu jazdy na kolei, która wejdzie w życie w najbliższą niedzielę 30 sierpnia. Mateusz Gdowski z biura prasowego PKP Intercity mówi, że nowe połączenia pojawią się na kilku trasach.
4: Pasażerowie zyskają nowe połączenia z Poznania do Olsztyna oraz z Gorzowa Wielkopolskiego, a od 4 września na trasę Poznań-Olsztyn wyjedzie nowy pociąg IC Gopło. Podróż między tymi miastami potrwa 3 godziny 18 minut. Zmieni się także trasa pociągu IC Gryf. Od września pojedzie on ze Szczecina przez Olsztyn do Ełku, a czasowo również do Białegostoku. Po raz pierwszy pociągi dalekobieżne zatrzymają się także w Spychowie.
1: Jesienna korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywać do grudnia.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata.

0: Zachmurzenie w Poznaniu wzrasta. Na godziny wieczorne prognozowane są opady deszczu i burze. RCB, czyli Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, wysyła SMS-y z ostrzeżeniami. Te opady mogą być bardzo intensywne, a burze mogą być bardzo głośne. Teraz w Poznaniu 28 stopni Celsjusza i 1012 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Koleje życia tego człowieka były burzliwe. Charakter niejednolity, namiętny, niepohamowany. Umysł gwałtownie przerzucający się od stanowiska do stanowiska. Zmagała się w nim potrzeba czystej duchowości i płomienna zmysłowość. Poczucie wyższości życia duchowego, ale i potrzeba faktów uchwytnych i dotykalnych. Walczył w nim po prostu filozof, wielbiciel autonomicznej kultury umysłowej z chrześcijaninem, powolnym kościołowi i jego dogmatom. I przez całe jego życie to jeden, to drugi brał górę. Kilka zdań, a jak precyzyjny opis człowieka z krwi i kości. Być może dlatego, że nie wyszedł spod ręki hagiografa, tylko filozofa Władysława Tatarkiewicza, który świętemu Augustynowi poświęca wiele uwagi w swoim najbardziej znanym dziele, czyli Historii filozofii. Ale i bez czytania tego podręcznika, bazując tylko na kilku cytatach z licznych dzieł dzisiejszego patrona, szybko można się zorientować, jak pogmatwaną drogą podążał on do Boga. Nie można nikogo zmuszać siłą do przyjęcia wiary. Poezja to jest diabelskie wino. Nic tak nieodparcie nie degraduje duszy mężczyzny, jak pieszczoty niewiasty. Człowiek nie może niczego nauczyć drugiego człowieka, może mu tylko pomóc w poszukiwaniu prawdy we własnym sercu. Bóg jest bliżej nas niż my siebie samych. Oraz najbardziej chyba znane ze wszystkich zdań świętego Augustyna: stworzyłeś nas, Boże, jako skierowanych ku Tobie i niespokojne jest nasze serce, dopóki w Tobie nie spocznie. Serce świętego Augustyna ostatecznie spoczęło w Bogu 28 sierpnia 430 roku w Hipponie, gdzie przez ponad 30 lat był biskupem.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

Słuchajcie popołudniowego programu Radia Emaus. Jest 16.22, 22 minuty po 16 lub po 4 po południu po prostu. Za parę minut będę miał dla was parę propozycji kulturalnych na dziś, a również i na nadchodzące wrześniowe dni. Proszę słuchać bardzo uważnie. Nasz serwis kulturalny pełen kultury o godzinie 16.30.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Reklama.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: Też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
5: Który teraz serdecznie zapraszam. Na początku troszkę takich wydarzeń, które będą miały miejsce dopiero we wrześniu. 5 września w sobotę na dziedzińcu zamkowym wystąpi Legionerka. 5 września rozpocznie się też w Centrum Kultury Zamek wystawa Świat jak zielnik, natura w sztuce od XVII do XXI wieku. Poznański cykl Jazz Zamek już wchodzi w swój 10. sezon. Na inaugurację 4 września w sali Pod Zegarem wystąpi poznański kompozytor i pianista Szymon Siwierski. 20 września koncert Wodecki Welcome To. To koncert poświęcony twórczości Zbigniewa Wodeckiego. Już niebawem będę miał dla was zaproszenia na to wydarzenie. Proszę słuchać Radia Emaus bardzo uważnie. Na tym koncercie piosenki Zbigniewa Wodeckiego wykona zespół Polyphonics z towarzyszeniem Pawła Głowińskiego. Przechodzę teraz do wydarzeń bieżących. Dziś o 18:00 zaprasza Muzeum Narodowe na wydarzenie towarzyszące pokazowi pracy Władysława Hasiora. Niezwyczajne rzeczy Władysława Hasiora. Tak to się nazywa, spotkanie przy obiektach. O 18:00 w kinie Rialto prelekcja Piotra Krzyżowskiego Moja droga na dach świata. To historia rekordowego wejścia na lotce i Everest, które zostało wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa. I jeszcze jedno zaproszenie na dziś o godzinie 19:00 znowu do zamku, tam w sali wielkiej Tango, Noche i Gitara. Koncert w ramach festiwalu Gotango. Zapraszamy i polecamy.
0: Lato z Radiem Emaus.

W naszym popołudniowo-wieczornym programie jeszcze wiele atrakcji, między innymi Hartowa na Sportowo o 17.30. Zapraszamy w imieniu Michała Bondyry o 18.00 i 23.00. 30 serwis Radia Watykańskiego, o 18.10 Kobiety w Biblii, o 19.00 kolejny odcinek lektury w Radiu Emaus, to kolejny fragment powieści Louisa Wallace'a Ben-Hur, i o 22.05 Lista Pokornych. Zapraszam serdecznie, zostańcie z nami.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
1: Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Phil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na Święto Plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia Lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwóweckie Święto Chleba 29 i 30 sierpnia. Do zobaczenia w Lwówku.
2: Lordzie, witamy na salonach.
3: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
2: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
3: Trafione w punkt, droga panno. Salon Nowak poświadczy za mną. Garnitury Nowak noszą się wszędzie. Na studniówkach i komuniach. Na ślubie, balu i biznesowym raucie. Casualowe kreacje skrojone dla kozaka w każdym wieku. Salon mody męskiej Nowak, słynący ze wspaniałej obsługi i niespotykanie niskich cen, zaprasza. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
4: Piątek, 28 sierpnia, minęła 17.

0: z Rzeszowem zajmował pierwsze miejsce w zestawieniu. Tym razem stolice Wielkopolski wyprzedziły Szczecin, Lublin i Łódź. Według autorów zestawienia reprezentant północnej części kraju wyróżnia się m.in. dobrą jakością powietrza, przystępnymi cenami mieszkań oraz stosunkowo krótkimi kolejkami do lekarza. Poznań wciąż bardzo dobrze wypada pod względem bezrobocia. Ma najniższy wskaźnik wśród analizowanych 16 miast. Pogorszyła się natomiast dostępność mieszkań oraz dostęp do lekarzy. Słabo wypadamy także pod względem jakości powietrza. Poznań zajął w tej kategorii dopiero 14 miejsce. To pierwszy raz od początku prowadzenia rankingu, kiedy Poznań spadł z podium. Anna Hajduczek, Radio Emaus.
1: W niedzielę 30 sierpnia z okazji Dnia Taksówkarza na Placu Kolegiackim w Poznaniu będzie można zobaczyć m.in. samochód z numerem 1313, znany ze zmienników, a także spotkać Mieczysława Hryniewicza, który grał w tym serialu. Najważniejszym punktem programu będzie ogłoszenie wyników konkursu o tytuł Poznańskiego Taksówkarza roku 2026, mówi dyrektorka Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania Joanna Jajus.
2: W pierwszej kolejności wszystkie osoby, które zgłosiły udział w konkursie, zostały zakwalifikowane i spotykają się na teście teoretycznym. W trakcie tego testu sprawdza wiedzę z przepisów tych naszych lokalnych dotyczących przejazdu taksówką, przepisów drogowych. Również sprawdzamy wiedzę na temat Poznania. Natomiast najlepsze osoby przechodzą do testu teoretycznego, który już jest przeprowadzany na profesjonalnym torze i tutaj trzeba się pochwalić swoimi umiejętnościami bezpiecznego i sprawnego kierowania pojazdem.
1: Dzień taksówkarza rozpocznie się o godzinie 16.
3: Dzień z Poznania.
1: Niedziela 30 sierpnia jest niedzielą handlową. Dlatego, jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, autobusy linii numer 180 będą dojeżdżać do Centrum Handlowego przy ulicy Sycowskiej, a autobusy linii numer 193 będą obsługiwać przystanki przy Centrum Handlowym na Marcelinie. Na liniach podmiejskich komunikacja odbywać się będzie według świątecznego rozkładu jazdy, ale autobusami linii numer 611, 703 i 707 będzie można dojechać do przystanku Sycowskiej Centrum Handlowe. Natomiast autobusami linii numer 811, 812 i 813 do przystanku Swadzim Oszą.
3: Informacje z kraju.
1: Były minister sportu, poseł Koalicji Obywatelskiej Sławomir Nitras uważa, że afera wokół powiązań szefa PKOL-u kładzie się cieniem na całym środowisku sportowym w Polsce. Jego zdaniem takie osoby jak Radosław P. powinny być od tego środowiska odsuwane.
4: Na rachunek nie swój, tylko rachunek całego polskiego sportu, paru ludzi korzystało z pieniędzy mafii, mówiąc wprost. Mafii, która stworzyła instytucje do prania brudnych pieniędzy. I to jest nauczka dla całego środowiska, żeby ludzi o takiej mentalności po prostu eliminować z tego środowiska.
1: Były minister jest zdania, że Radosław P. powinien odpowiadać także, a może przede wszystkim, za nieprawidłowości w poszczególnych związkach sportowych.
4: Rodzi się pytanie, dlaczego to jest tylko część sprawy, a nie od razu jest przesłuchiwany we wszystkich sprawach, bo to nie dotyczy ani nieprawidłowości w lidze koszykarskiej, ani w związku koszykówki. Nawet nie całego PKOL-u, tylko tego aspektu PKOL-u i Zonda Krypto.
1: Nieprawidłowości na przykład w związku koszykarskim dotyczą faktur wypłacanych firmie związanej z Radosławem P. Według Krajowej Administracji Skarbowej chodzi o fikcyjne usługi na kwotę ponad 3 milionów złotych.
5: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Pogoda.
6: W Poznaniu zachmurzenie wzrasta do dużego. Niebawem możemy spodziewać się opadów deszczu. Przed tym ostrzega też zresztą Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Oprócz deszczu mogą wystąpić też burze. Na termometrze 28 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi 1011 hektopaskali.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Prawie 6 po 17. Za uwagę dziękuję, Tomek Wandel. Życzę miłego odbioru wieczornego i popołudniowego w Radiu Emaus. Słyszymy się jutro kilka minut po godzinie 8. Do usłyszenia.
1: Radio Emaus. Dobre radio. To jest powtórka. Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. Zaprasza Maciej Gładysz.
2: Maciej Gładysz, witam i zapraszam w kolejną podróż dookoła świata. Dziś ponownie wybieramy się na Półwysep Apeniński do Włoch, a konkretnie do Piemontu. Jest to kraina historyczna i region administracyjny w północno-zachodnich Włoszech, graniczący m.in. z Francją i Szwajcarią. Nazwa Piemont w dosłownym tłumaczeniu oznacza kraina u podnóża gór i trzeba przyznać, że doskonale oddaje ona charakter regionu z trzech stron otoczonego przez Alpy. Piemont to także niezwykły mariaż przemysłu z naturą. Z jednej strony jeden z najlepiej rozwiniętych przemysłowo włoskich regionów, z drugiej jednak kraina pełna spektakularnych krajobrazów, alpejskich dolin i szczytów z masywem Monte Rosa na czele, czy malowniczymi jeziorami jak Lago Maggiore czy Lago d'Orta. A jeśli do tego dodać, że Piemont ma bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę turystyczną i narciarską, to nie ma się czemu dziwić, że jest on w czołówce włoskich regionów turystycznych. Można tu uprawiać wspinaczkę, jeździć na rowerze czy na nartach, a także, choć nie ma dostępu do morza, plażować i uprawiać windsurfing. Do tego trzeba dodać oczywiście niezwykłą kuchnię opartą głównie na mięsie, a także na tym, co rodzi tutejsza ziemia. Znakiem rozpoznawczym regionu są m.in. trufle czy wino Barolo. Piemont odegrał też niebagatelne znaczenie w zjednoczeniu Włoch. To tu narodził się ruch Risorgimento, którego celem było zjednoczenie wielu drobnych państwek w jedną całość, a Turyn przez kilka lat był pierwszą stolicą zjednoczonych Włoch. Stolicą regionu jest oczywiście Turyn. W większości osobom może on kojarzyć się głównie z trzema rzeczami. Pewną słynną marką samochodów, piłką nożną, no i oczywiście z całunem turyńskim. Ale miasto ma o wiele więcej do zaoferowania. Jak mówił Le Corbusier, francuski architekt szwajcarskiego pochodzenia, urbanista, malarz i rzeźbiarz, Turyn to miasto o najpiękniejszym położeniu naturalnym na świecie. To piękne miasto pełne barokowych pałaców, a w 1997 roku tutejsze rezydencje książąt z dynastii sabauckiej zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Turyn nazywany jest często włoską stolicą czekolady, a tradycje cukiernicze liczą tu już ponad 500 lat. Podobno to także miasto, w którym jest najwięcej kawiarni na metr kwadratowy powierzchni. Zresztą to tu narodził się pewien słynny koncern kawowy, którego nazwa rozpoczyna się na literę L. Historycznym centrum miasta jest Piazza Castello, na który prowadzi ekskluzywna Via Roma. W centralnej części placu znajduje się Palazzo Madama. Jego historia sięga XIII wieku, a uwagę zwraca przede wszystkim barokowa fasada budynku. Dziś mieści się tu Muzeum Sztuki Starożytnej. Kawałek dalej znajduje się Palazzo Reale, czyli Pałac Królewski. Powstał on w XVII wieku i był rezydencją książąt i królów z dynastii sabauckiej. Za niepozorną fasadą skrywają się pełne przepychu wnętrza. Pałac ten uważany jest za jeden z najpiękniejszych pałaców nie tylko we Włoszech, ale i w całej Europie. Jednym z najpiękniejszych barokowych budynków w mieście jest Palazzo Carignano. Powstał on w drugiej połowie XVII wieku. W tym budynku obradował m.in. Parlament Królestwa Sabaudii czy Włoskie Zgromadzenie Narodowe. Tu także 17 marca 1861 roku proklamowano utworzenie Królestwa Włoch, a Turyn stał się na kilka lat stolicą młodego zjednoczonego państwa. To niezwykle piękny i okazały barokowy budynek usytuowany w samym centrum miasta, w którym dziś swoją siedzibę ma Narodowe Muzeum Zjednoczenia Włoch. Nad brzegami rzeki Pad rozciąga się Parco del Valentino, a w nim ulokowany jest Castello Valentino, majestatyczny zamek urzekający pięknymi wnętrzami i bogatą historią. Jego nazwa wzięła się prawdopodobnie od organizowanych tu dawniej uroczystych bali z okazji Świętego Walentego. Turyn to jednak nie tylko zamki i pałace. To także przede wszystkim katedra Świętego Jana Chrzciciela. Jedyny renesansowy budynek w mieście. Powstała ona w latach 1491-1498. Sama świątynia nie prezentuje się może zbyt okazale, ale przechowuje jedne z najważniejszych relikwii chrześcijańskich, czyli całun turyński. Jest to długie na ponad 4 metry, a szerokie na ponad metr lniane płótno, na którym widnieje odbicie ubiczowanego, umęczonego i ukrzyżowanego mężczyzny. Według przekazów w płótno owinięte było ciało Chrystusa po ukrzyżowaniu i złożeniu w grobie. Całun przechowywany jest w specjalnej skrzyni w kaplicy całunu turyńskiego, która zbudowana została w latach 1668-1669. Oryginalnie płótno niezwykle rzadko wystawiane jest na widok publiczny. W ostatnich latach w związku z pandemią koronawirusa całun wystawiono w Wielką Sobotę w 2020 i 2021 roku. Jednym z centralnych placów Turynu jest natomiast Piazza San Carlo. Uznawany jest za jeden z najpiękniejszych w całym kraju i czasem określa się go jako bijące serce Piemontu. Plac ma 168 metrów długości i 76 metrów szerokości. Dawniej nosił nazwę Piazza Reale, ale w 1618 roku został poświęcony świętemu Karolowi Boromeuszowi. Plac w całości otoczony jest barokowymi arkadami, pod którymi mieszczą się liczne bary, restauracje i cukiernie. W centrum znajduje się pomnik konny Emanuela Filberta, a od południa zamykają go dwa przepiękne bliźniacze kościoły Santa Cristina i San Carlo Borromeo. Wieczorem plac tętni życiem i jest jednym z ulubionych miejsc spotkań mieszkańców Turynu. Jest on także areną wydarzeń kulturalnych, sportowych czy politycznych. W Turynie warto odwiedzić również kościół San Lorenzo, jedną z najważniejszych turyńskich budowli w okresie baroku, czy sanktuarium Bazylika Maria Ausiliatrice. Pierwotnie było tu oratorium założone przez świętego Jana Bosko. W bazylice znajduje się obraz Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Według legendy Matka Boża miała objawić się we śnie Janowi Bosko w 1844 lub 1845 roku i ujawniła mu miejsce męczeństwa świętych. Bazylika została zbudowana na miejscu ich śmierci, a dziś oprócz relikwii świętego Jana Bosko znajduje się tam również 6 tysięcy relikwii innych świętych. Nad miastem, na wzgórzu Monte dei Cappuccini, króluje okazała Bazylika di Superga. Wzniesiona została jako dziękczynienie dla Matki Boskiej za zwycięstwo króla Wiktora Amadeusza II nad połączonymi armiami Hiszpanów i Francuzów w roku 1706. Początkowo świątynia pełniła rolę mauzoleum władców z dynastii sabałckiej. Z tarasu widokowego przy dobrej pogodzie można podziwiać panoramę Alp, a wytrawne oko dostrzeże m.in. Monte Bianco, Monte Rosa czy Matterhorn. Bazylika znajduje się na wysokości 660 metrów i można do niej dotrzeć zabytkową kolejką zwaną Cremalia Sassi Superga. To oczywiście nie jedyne atrakcje, jakie ma do zaoferowania Turyn. Na kolejny spacer i przechadzkę po tym niezwykłym mieście zapraszam już za tydzień w kolejnym odcinku audycji Dookoła Świata. A dziś za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję już Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
1: Dookoła Świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. To była powtórka. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Hartowo na sportowo. Zapraszam Michał Bondyra.
1: Dzień dobry, z tej strony Michał Bondyra, a to jest Hartowo na sportowo. Tym razem o futsalu. Nie mogłoby być inaczej, bo dziś o 20 na hali UAM rozpocznie się historyczny mecz futsalistów Wiary Lecha w Fogo Futsal Ekstraklasie. Rywalem Śląsk Wrocław. Jak do tego pierwszego w historii klubu sezonów najwyższej lidze jest przygotowany zespół dowodzony przez Orlando Duarte? Jak zmienił się po awansie? Jaki cel sobie stawia? Między innymi o tym porozmawiam dziś z moim gościem, Dominikiem Soleckim, kapitanem Wiary Lecha. Dominik jest na Hartowie, popija kawę, a więc zaczynamy. Cześć Dominik.
2: Cześć, witam. Dziękuję za kolejne zaproszenie.
1: Cieszę się, że jesteś, tym bardziej przy takiej okazji. Za wami solidny okres przygotowawczy, w którym rozegraliście 5 sparingów. Wysoko graliście Red Dragons Pniewy i Widzewa Łódź, zremisowaliście z futsalem Leszno, no i przegraliście z Konstraktem, który teraz już w Olsztynie, i z Legią Warszawa. Powiedz, jak oceniasz te test mecze?
2: Na pewno pozytywnie, dużo było intensywności, bo mecze były praktycznie co 3 dni. Ten sezon przygotowawczy był dosyć krótki, już dziś zagramy ze Śląskiem, więc tak naprawdę nie wiemy, kiedy ten miesiąc nam minął przygotowań. Początek, tak jak wyniki na to wskazują, te sparingi, było przyjemnie, było fajnie, później kilka mniejszych kontuzji i jeździliśmy już, tutaj byliśmy w Olsztynie, grając mecz w Kwidzyniu, troszkę w okrojonym składzie, tak samo ten ostatni mecz w Warszawie. Myślę, że gdybyśmy pojechali tam w takim pełnym zestawieniu, mogli sobie porotować troszkę więcej, to te wyniki byłyby lepsze.
1: Nie zmienił się trener, o tym wspomniałem. Nadal jest nim Orlando Duarte. Fantastyczny fachowiec. Dla niego gra w Ekstraklasie to nie jest nowość. Powiedz, czy mimo wszystko Portugalczyk czuje takie podekscytowanie, że znowu będzie w Fogo Ekstraklasie?
2: Myślę, nie wiem, czy to jest podekscytowanie. Na pewno czuję zadowolenie z tego, że przyjechał tutaj, miał jeden cel i tym celem była Ekstraklasa. Udało się to zrobić błyskawicznie. Nie przegrał do tej pory żadnego ligowego meczu. Wiadomo, pierwsza liga, zupełnie inny poziom. Nie ma co porównywać z tym, co nas będzie czekało w tym sezonie, ale na pewno jest zadowolony z tego, że my daliśmy siebie wszystko. Teraz też dajemy w okresie przygotowawczym i myślę, że jesteśmy gotowi na to spotkanie.
1: Na ten dzisiejszy mecz. No dobrze, to chciałem cię zapytać trochę o personalia. Odeszło 4 graczy: Jakub Lubojański, Daniel Ozuna, Kacper Zydorczyk i Michał Niedźwiecki. Czy to oznacza, że ci gracze byli zbyt słabi, czy może nie pasowali do koncepcji już na Ekstraklasę?
2: To znaczy, zawsze gdzieś przebudowujemy swój zespół po sezonie. Z sezonu na sezon chcemy szukać też kilku nowych twarzy. Nie chcemy robić jakiejś znacznej rewolucji, ale tak, no, przeskok tutaj na Ekstraklasę już jest znaczący. Ci zawodnicy, którzy odeszli, poza Danielem Ozuną, też na co dzień byli związani służbowo, pracowali na etatach i jakby wiedzieliśmy też, że nie będą w stanie tego połączyć na 100%, a tutaj zarząd, klub i tak samo trenerzy nasi wymagają, aby wszyscy byli poświęceni w tym momencie na 100% i byli dyspozycyjni na każdym treningu. Trenujemy teraz o wiele ciężej, o wiele częściej, więc myślę, że ci chłopacy, którzy odeszli, mieliby problem, żeby po prostu być na każdym treningu i też ta decyzja z tego wynika.
1: No dobrze, trochę właśnie chyba najbardziej zdziwiło mnie odejście Daniela Ozuny. Powiedz, z czego to wynikało, bo to był bardzo ważny gracz, wręcz można powiedzieć kluczowy, jak w tym awansie.
2: Tak, z Danielem chcieliśmy przedłużyć kontrakt, nawet rozmawialiśmy gdzieś tutaj w przerwie o podpisaniu nowej umowy, ale powiedzmy, że urzędy wojewódzkie i urzędy do spraw cudzoziemców czasami działają na swój określony sposób i mieliśmy z nim małe problemy organizacyjne. nie mogliśmy przedłużyć niestety mu umowy. Z tego powodu też musieliśmy go zastąpić innym zawodnikiem spoza Unii Europejskiej, bo jak wiemy, mamy limit dwóch obcokrajowców spoza Unii. No i właśnie skoro nie mogliśmy przedłużyć Daniela, zaczęliśmy poszukiwania nowego.
1: No to o tych nowych porozmawiamy. Długo to ukrywaliście, dawkowaliście emocje, kto rzeczywiście będzie z tym nowym zawodnikiem. Zresztą często w tych sparingach było, że nowy zawodnik strzelił w ramki, czyli widać, że to jest naprawdę duża jakość. Kolumbijczyk Jefferson Ortiz, Ukrainiec Dmytro Rybicki. Oni znani z FOGO Futsal Ekstraklasy, bo przechodzą ze zdegradowanego Widzewa Łódź. Jest też Hiszpan Christian Rodriguez, też znany z Zamiedzy, Red Dragons Pniewy. Marokańczyk Osauma Jeffro El Matmari grał w lidze hiszpańskiej pierwszej i drugiej. Co powiesz, kilka słów o każdym z nich. Dlaczego oni, czego się po nich spodziewasz?
2: Jeśli tutaj chodzi o chłopaków z Widzewa, Jefferson i Dima, byli w ostatnim sezonie kluczowymi zawodnikami. Mimo że Widzew ostatecznie spadł z ligi, no to robili chłopacy co mogli, aby ich utrzymać, i gdyby nie kontuzje tak liczne w ich zespole, to myślę, że spokojnie w Ekstraklasie by zostali. Cieszymy się, że do nas dołączają, bo myślę, że w środowisku czy Jefferson, czy Dima są bardzo dobrze znani.
1: Jefferson też... w ogóle kapitan, prawda, Widzewa?
2: Tak, były kapitan, już teraz były, ale cieszymy się, że są u nas, bo naprawdę wprowadzają sporo polotu jakości na treningach i na sparingach. Też zdobywali już bramki. Jeśli chodzi o same z Marokańczyka z hiszpańskim paszportem, też naprawdę solidny zawodnik. Bardzo, bardzo dobry w sytuacjach jeden na jeden, silny, z mocnym uderzeniem, doświadczony już też na arenach międzynarodowych, więc takich zawodników szukaliśmy, aby już wchodząc do naszej szatni, nie byli oni gdzieś nowicjuszami, tylko żeby oni podnieśli ten poziom i też dzięki nim nasi zawodnicy podnosili swoją jakość. I dzięki temu, że znają oni już też Ekstraklasę, chłopacy z Widzewa, to na pewno będzie nam łatwiej się zaadoptować do tego, co nas czeka, bo nie wszyscy w naszej szatni jeszcze mieli okazję zagrać w Ekstraklasie.
1: No tak, więc... jeszcze wspomnimy o tym Rodriguezie, on tak, też doświadczony z Ekstraklasy,
2: tak, tak,
1: prawda?
2: Tak, już miałem do niego właśnie przejść. Jeśli chodzi o Christiana, doświadczony, wcześniej też przed Pniwami jeszcze był zawodnikiem Legii Warszawa i też go już znamy od kilku lat, wiemy na co go stać. Będziemy musieli jeszcze chwilkę na niego poczekać, musi dokończyć proces swojej rehabilitacji, ale myślę, że już w kolejnych meczach powinien być do dyspozycji.
1: Wiesz, słuchaczom pewnie nasuwa się jedno takie podstawowe pytanie. Dlaczego wzmocnieniami są zagraniczni futsaliści, a nie Polacy?
2: To jeśli

0: naszą szatnię i będzie dyspozycyjny, to ja jak najbardziej przyjmę taką osobę. Byliśmy blisko podpisania dwóch Polaków, ostatecznie się to nie udało. Byli związani ze swoimi klubami, walczyliśmy o nich, ale niestety te transfery nie doszły do skutku. Wierzę jednak, że po tym sezonie, jak chłopakom gdzieś tam ewentualnie skończą się kontrakty w innych klubach, to wiem, że na pewno będą zainteresowani naszymi ofertami.
1: Szatnia będzie bardziej polska, ale jednak nie jest tak źle, bo jednak Polak jeden do was trafia. Myślę sobie o Adamie Lisieckim z Orlika Mosina. To jest taki backup dla duetu Marek Kuśnir-Łukasz Błaszczyk. Czy on ma szansę też na to, żeby mimo wszystko grać? Tylko choć to jest taki bramkarz treningowy.
0: Adaś Lesiecki dołącza do nas. Tak może się wydawać, że gdzieś tutaj poszukaliśmy po odejściu Kuby Lubojańskiego bramkarza na tą pozycję gdzieś ewentualnie do konkurencji na pozycję w tej chwili trzeciego bramkarza, ale u nas nie ma czegoś takiego, że jest pierwszy, drugi, trzeci bramkarz. Kto będzie w lepszej dyspozycji? Wiem, że tutaj trener Duarte jest w stanie nas, można pod tym kątem powiedzieć, zaskoczyć, bo jeśli gdzieś za 2-3 kolejki Adam wyjdzie w pierwszym składzie, no to pewnie dla wielu będzie to zaskoczenie, dla mnie mniejsze, bo znam jego jakość, znam tego chłopaka i naprawdę cieszę się, że do nas dołącza. Jeśli będzie mecz, którym zaczniemy z nim między słupkami, to ja będę tak samo spokojny jak z pozostałymi dwoma chłopakami.
1: A powiedz, patrząc na to, kogo udało się pozyskać, jesteś spokojny o skład osobowy? To jest taki skład, który chciałbyś, żeby był w Ekstraklasie?
0: To znaczy tak, myślę, że jeśli będą omijać nas kontuzje, to ze spokojem ten skład, który jest, powinien zapewnić nam ten cel minimum. Naszym celem minimum są play-offy w pierwszym sezonie. Chcemy być w top.
1: Czyli nie utrzymanie, a play-offy.
0: Tak, tak. Nie budowaliśmy składu na utrzymanie, tylko na play-offy i myślę, że obecnie naszą szatnię na to stać, więc celujemy w top 8. Wiadomo, różne rzeczy się dzieją, kontuzje i tak dalej, tego nie przewidzimy, ale jeśli wszyscy będziemy zdrowi, dyspozycyjni i no widzę, jak ciężko często trenujemy, sam po sobie widzę, że gdzieś ta forma wszystkich chłopaków jest wysoka, więc no top 8 powinno być w zasięgu naszym.
1: No dobrze, powiedz, czy ta lista zawodników jest już zamknięta, bo okienko transferowe jeszcze trwa, prawda?
0: Tak, okienko bodajże jest do dzisiaj do godziny 16, więc myślę, że na ten moment to wszystko, na co możecie też liczyć z naszej strony, jeśli chodzi o ogłoszenia. Może być ciężko, aby zdążyć gdzieś z jeszcze jednym nazwiskiem.
1: A jest taka opcja, że tak jak trochę w piłce nożnej, że czasami ci, którzy są bez klubu, można ich gdzieś tam dołączyć do składu?
0: Jest taka opcja, jest to skomplikowany proces. Tutaj właśnie trwają rozmowy, czy też na przykład za tydzień, za dwa będziemy mogli podpisać ewentualnie wolnego zawodnika. Mhm. Jest na to mała szansa, więc
1: nie ma co się nastawiać.
0: Nie ma co się nastawiać. Jeśli się uda, no to na pewno będziemy was informować.
1: No dobrze. Dziś mecz ze Śląskiem. To powiem tak, kibicowsko lepiej być nie mogło. Może chyba Legia tylko jeszcze.
0: No tak, tak. Legia, Piast. Fajne mecze na nas tutaj czekają w Poznaniu. Cieszymy się, że rozpoczynamy i inaugurujemy sezon właśnie u siebie ze Śląskiem, z którym pamiętamy, przegraliśmy.
1: Macie do rachunki do rozwiązania.
0: Przegraliśmy, tak, baraże. Ale może w sumie dzięki nim jesteśmy teraz w lepszej pozycji, bo ten kolejny rok w pierwszej lidze tutaj w takim zestawieniu z takim trenerem dał nam naprawdę dużo. Jesteśmy już gotowi na Ekstraklasę, abyśmy awansowali. Rok temu weszli tak nagle, tak bez większego przygotowania, to myślę, że teraz, no wtedy byśmy walczyli na pewno o utrzymanie, a teraz już mamy wyższe cele, jesteśmy gotowi, więc może dzięki Śląskowi jesteśmy teraz lepiej przygotowani do tego meczu.
1: Jakiego meczu spodziewasz się dzisiaj ze Śląskiem?
0: Na pewno nie będzie to łatwy mecz i w drużynie ze Śląska jest mnóstwo nowych zawodników. Też nie wiadomo do końca, jak oni są jeszcze, jak są dobrze zgrani. U nas ten miesiąc był intensywny, więc no myślę, że będzie ciężki mecz dla obu zespołów. Będzie dużo walki, każdy będzie chciał gdzieś tutaj walczyć o każdą piłkę, no bo jednak fajnie by było rozpocząć i zapunktować w Ogofucel Ekstraklasie i pokazać się też naszej publiczności, która mam nadzieję licznie przybędzie na trybuny. Więc liczymy, że sprawimy tutaj przyjemne widowisko wszystkim, którzy się pojawią na hali i

0: I trzy punkty będą w Poznaniu.
1: Trzy punkty muszą zostać u nas, tak?
0: No dobrze, to wiesz, na koniec proszę cię zapytać, co dla ciebie personalnie oznacza ten powrót do Ekstraklasy jako futsalista, jako kapitan. Pamiętam nasze rozmowy, powiedziałeś, to jest plan, to jest marzenie, to się spełnia.
1: Tak, tak, to się spełniło, cieszę się, bo tutaj tak jak rozmawialiśmy jakiś czas temu, przychodząc do Wiary Lecha, był to jeszcze drugoligowy zespół. Ja też byłem po kontuzji, ale wiedziałem, że jak tylko się wyleczę, to chcę pomóc chłopakom. Udało się awansować do pierwszej ligi i później ten drugi sezon w pierwszej lidze. Też już przebudowa mała zespołu. Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w tym procesie, jakby też pomagać kolegom, asystować, zdobywać bramki. To zawsze cieszy i teraz no, na pewno jest to mój ostatni sezon jako czynnego zawodnika. Nie wiem, czy on będzie pełny, czy niepełny. Postaram się pomóc jak najdłużej i cieszę się, że mogę zakończyć w niebiesko-białych barwach moją przygodę futsalową.
0: No dobrze, ale gdzieś mówisz, że będzie to ostatni sezon. Masz z tyłu głowy, że zostajesz w klubie?
1: Tak, tak, oczywiście. Zostanę w klubie, będę pracował, będę pomagał w organizacji spraw klubowych, transferach i tak dalej, tak jak do tej pory, ale już niestety nie będę pomagał chłopakom na parkiecie.
0: No to dobrze, to życzymy, żeby ten sezon ostatni twój tylko tobie radości dostarczał, a przy okazji radości całemu sportowemu Poznaniowi, no bo myślę, że futsal w Poznaniu to jest nie lada gratka i tych kibiców futsalu tutaj w stolicy Wielkopolskiej jest bardzo wielu. No i zaczynamy oby od trzech punktów ze Śląskiem.
1: Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że ten sezon będzie udany i zapraszam wszystkich jeszcze raz na nasz dzisiejszy
0: mecz. Bilety jeszcze są?
1: Tak, tak, bilety jeszcze są. Myślę, że parę biletów jeszcze zostanie do kupienia na hali, więc zapraszamy. Widzimy się.
0: Warto przyjść, bo to są naprawdę emocje.
1: Tak, dziękuję za zaproszenie na wywiad.
0: Dzięki serdeczne za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Państwa i moim gościem był dziś Dominik Selecki, kapitan sekcji futsalu Wiary Lecha. Ja też się żegnam, ale tylko do 21, bo wtedy zapraszam na bardzo dziś mocne Męskim Okiem. Zanim jednak będę się kłaniał za konsolety, krótki komunikat. Od poniedziałku hartowo zmienia godziny nadawania. Będziemy się słyszeć tak jak dotąd, w poniedziałek i w piątek, ale o 18.30. Do usłyszenia zatem.
2: Hartowo na sportowo. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
7: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Dziś w Kościele wspomnienie świętego Augustyna papież przypomniał jego nauczanie o pomaganiu ubogim. Leon XIV ponowił apel, by zarządzanie sztuczną inteligencją nie pozostawało w rękach ekonomicznych i technologicznych gigantów. Ojciec Święty złożył też kondolencje Norwegom po śmierci króla Haralda V. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Dziś Kościół wspomina świętego

0: Motywowana miłością nie tylko pomaga potrzebującym, lecz także otwiera serce tego, kto daje, na Bożą łaskę. Zachęcam was zatem, abyście zawsze dawali siebie innym. W ten sposób łaska Pana będzie nieustannie oczyszczać wasze serca i umysły, a wy będziecie coraz łatwiej rozpoznawać Chrystusa w bliźnim, zarówno w tych, którym służycie, jak i w tych, z którymi współpracujecie.
1: Ojciec Święty spotkał się dziś także z członkami Międzynarodowego Instytutu Nauk Administracyjnych, z którymi rozmawiał o potrzebie troski o to, by rozwój sztucznej inteligencji nie przekładał się na powierzanie maszynom decyzji, które powinny pozostać w gestii człowieka.
0: Ważne jest wypracowanie pewnej etyki, która towarzyszyłaby wykorzystywaniu tych ważnych narzędzi, które niestety koncentrują się w rękach wielkich podmiotów gospodarczych i technologicznych, a nad którymi państwo ma trudności z roztoczeniem kontroli. Należy zadbać o to, aby dobro ludzkiej rodziny nie zostało poświęcone w imię prywatnych interesów.
1: Leon XIV przyjął dziś na audiencji także m.in. prezydium francuskiego episkopatu, którego członkowie przyjechali do niego w związku z rozpoczynającą się za 4 tygodnie papieską wizytą we Francji. O przygotowaniach do niej i ogromnym entuzjazmie francuskiej młodzieży piszemy dziś w portalu Vatican News. Wizyta apostolska we Francji od 25 do 28 września to nie jedyne spotkanie Leona XIV z wiernymi w nadchodzących miesiącach. Urząd Papieskich Celebracji Liturgicznych opublikował dziś kalendarz uroczystości z udziałem Ojca Świętego we wrześniu i październiku.
2: W poniedziałek, 7 września, w Wigilię Święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, papież odprawi mszę świętą w Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Gianazzano. Z kolei 8 października w Bazylice Watykańskiej będzie przewodniczył Eucharystii na rozpoczęcie roku akademickiego na papieskim uczelniach. Zaś 14 października na placu Świętego Piotra wspólnie z przewodniczącymi episkopatów z całego świata odprawi mszę świętą w 10. rocznicę publikacji adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia.
1: Z kolei biuro prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało telegram kondolencyjny Leona XIV skierowany do nowego norweskiego monarchy Haakona VIII, który zastąpił na tronie zmarłego dziś króla Haralda V.
2: Papież przekazał nowemu władcy, rodzinie królewskiej i wszystkim Norwegom wyrazy współczucia i zapewnienia o modlitwie. Wyraził też nadzieję na dalsze dobre owoce służby, jaką wobec swego narodu pełnił Harald V.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych Vatican.

0: me.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Lato z Radiem Emaus. Kobiety w Biblii. Zaprasza Michał Jaworowski.
2: Jak już wielokrotnie mieliśmy okazję się razem przekonać, Pismo Święte mówi o kobietach i kobiecości bardzo wiele. Pokazuje, jaki jest Boży plan wobec kobiety. Najpierw w stworzeniu Ewy, z tą jej szczególną wrażliwością i otwartością na drugą osobę, dzięki czemu mogła być Bożą pomocą i ratunkiem dla pogrążonego w samotności mężczyzny i matką dla wszystkich następnych pokoleń, włącznie z naszym, przekazując nam poprzez niezliczone tysiące lat boski dar życia i miłości. Potem Słowo Boże opisuje, jak ten Boży plan miłości i szczęścia wobec mężczyzny i kobiety z naszej własnej winy musiał wejść na trudniejsze i bardziej mroczne tory, chociaż podczas gdy Biblia opisuje wielu mężczyzn słabych, złych i grzesznych, to złe kobiety pojawiają się w niej bardzo rzadko. Ale też nie jest tak, jakoby Pismo Święte, napisane rzeczywiście przez mężczyzn i w bardzo patriarchalnej kulturze, w ogóle nic nie mówiło o kobietach albo traktowało je wyłącznie instrumentalnie, jako gorsze wersje mężczyzn i ich niewolnice, służące im do zaspokajania najniższych potrzeb i instynktów. Owszem, takie sytuacje też się zdarzają, ale są pokazane wprost jako wynikające z grzechu, a więc niezgodne z Bożym planem i prawem, i z czasem stopniowo Bóg je rzeczywiście koryguje i z nich wyprowadza, zwłaszcza w Nowym Testamencie, gdzie Jezus wyraźnie staje po stronie kobiet, broniąc je, nawiązując z nimi relacje, pozwalając im na bardzo bliski kontakt ze sobą i przywracając im godność, zarówno przez to, że sam jako mężczyzna pokazał innym mężczyznom, jak mają się odnosić do kobiet, jak i przez to, że bardzo mocno uwewnętrznił i podniósł prawa chroniące małżeństwo i rodzinę, na przykład odmawiając mężom prawa do rozwodu i zakazując im nie tylko współżycia z innymi kobietami, ale nawet patrzenia na nie z pożądliwością. Z kolei listy apostolskie, które wyrażają wolę Bożą wobec wspólnoty Kościoła, też bardzo mocno bronią wartości małżeństwa, chroniąc kobiety chociażby przez to, że nakazują mężom kochać je tak mocno i z takim poświęceniem i oddaniem, z jakim Chrystus umiłował Kościół. I w ogóle w całym Piśmie Świętym pojawia się bardzo wiele postaci kobiecych. Jedne na krócej, czasami tylko w jednym fragmencie, a inne na dłużej. Rut, Judyta czy Estera mają na przykład całe księgi, które są im poświęcone i nazwane ich imionami. Pieśń nad pieśniami to z kolei najpiękniejszy poemat o miłości, jaki kiedykolwiek powstał i który wyraźnie i wprost opiewa piękno kobiecego ciała, a robi to z niezrównanym szacunkiem i delikatnością. W niektórych późniejszych księgach pojawia się tajemnicza postać, uosobiona mądrość, która jest postacią niemalże boską i która jak dobra matka poucza i wychowuje swoich synów, którzy mają za zadanie jej słuchać. Zresztą w ogóle Pismo Święte nakazuje wszystkim, nie tylko córkom, ale i synom, wielki szacunek do obojga rodziców, nie tylko do ojca, ale także do matki. Biblia jest więc pod każdym względem bardzo kontrkulturowa, proponując obraz Boga, stworzenia, religii i człowieka, a zwłaszcza kobiety, radykalnie różny od tego, co miały okoliczne kultury i cywilizacje pogańskie. I tą kontrkulturowość Ewangelii już od samego początku przejął Kościół, dowartościowując ten Boży plan wobec mężczyzny i kobiety, a jednocześnie zrywając z tymi sztywnymi podziałami ról, jakie były u pogan, na przykład w świecie greckim, gdzie kobieta zasadniczo była ograniczona do zajmowania się szeroko pojętym domem, chrześcijanki były apostołkami, wędrownymi nauczycielkami, charyzmatyczkami, prorokiniami, które miały czasami aż tyle do powiedzenia na wspólnotowych spotkaniach, że aż święty Paweł musiał je troszeczkę temperować. Często ich domy stawały się miejscami spotkań dla lokalnych kościołów, a wiele kobiet z miłości do Chrystusa i Kościoła w ogóle zrezygnowało z małżeństwa i jako dziewice albo wdowy poświęcone Chrystusowi odkryły zupełnie nowy wymiar wolności i miłości, jakiego wcześniej kultura grecko-rzymska im stanowczo odmawiała. Oczywiście Niestety nie w każdym czasie i miejscu wszyscy członkowie Kościoła trzymali się tego pierwotnego wzoru. Ale mimo wszystko on przez cały czas tam był i jest nadal obecny. I raz po raz daje o sobie znać, kiedy tylko znajduje się ktoś na tyle odważny, żeby za nim pójść i go realizować w swoim życiu. Tak jak chociażby święta Hildegarda z Bingen albo święta Teresa od Jezusa. Kobiety wielkie i odważne, które do dzisiaj, jako doktorzy Kościoła, karmią Kościół swoją mądrością. Były więc okresy wzlotów, jak choćby czasy apostolskie albo wczesne średniowiecze, i okresy upadków, jak na przykład w późnym średniowieczu, w nowożytności, a zwłaszcza w epoce oświecenia i po niej. W ostatnich dekadach, również w samym Kościele, na nowo rozgorzała debata na temat tego, kim jest kobieta i jakie jest jej miejsce w Kościele i społeczeństwie. I chociaż wiele z głosów w tej debacie niestety nawołuje do odrzucenia depozytu objawienia i wiary, to jednak są i takie, które właśnie w Piśmie Świętym i nauczaniu Kościoła umieją dostrzec cały ten ogromny potencjał prokobiecy, jaki się w nich rzeczywiście znajduje. Także wezwanie świętego Jana Pawła II, żeby tworzyć nowy feminizm, nie przeszło bez echa. Chodzi o taki nowy feminizm, który nie będzie powielał błędów tego starego feminizmu, ale który spojrzy na sprawę kobiety, jej godności i praw w zupełnie nowy, bo faktycznie oparty na Ewangelii sposób. I rzeczywiście, to się już pomału dzieje. Można więc mieć nadzieję, że te wszystkie kontrowersje, jakie się aktualnie toczą, chociażby w sprawie możliwości dopuszczania kobiet do święceń kapłańskich, jakoś, nawet jeśli jakby niechcący, ale jednak, przyczynią się do tego, że naprawdę będziemy umieli dostrzec na nowo całe piękno, dobroć i spójność Bożego planu wobec kobiety i wobec mężczyzny. Tego planu, którego podstawy da się odnaleźć już w samym Piśmie Świętym. Więc bardzo Cię zachęcam, żebyś sama wzięła tą księgę do ręki i ją poczytała, bo znajdziesz tam na pewno wiele postaci, słów czy sytuacji, które będą dla Ciebie trudnym wyzwaniem, ale też i takich, które będą dla Ciebie ogromnym źródłem inspiracji. Opisano tam bardzo wiele kobiet, nie tylko tych, o których mówiliśmy, ale i wielu innych. A sama, będąc kobietą, możesz wczuć się w ich myślenie i sytuację dużo głębiej niż na przykład ja. Oczywiście najpełniejszą realizację tego Bożego planu widać w Maryi, córce, matce i oblubienicy samego Boga. Tej, która stała się rzeczywiście duchową matką nas wszystkich, w tym również i Ciebie. Dzięki temu, że jest wolna od grzechu, nic w niej nie zanieczyszcza światła Bożej miłości, a dzięki temu, że już teraz uczestniczy w zmartwychwstaniu jej Syna i z duszą i ciałem jest już w niebie jako Królowa nieba i ziemi, nie tylko nie jest daleko od nas, ale wręcz przeciwnie, tym lepiej i skuteczniej może i chce nam pomagać do Niego dojść. Ona jedna naprawdę pokonała szatana, zmiażdżyła węża jego fałszywe pokusy i dlatego może i chce również i Tobie pomóc przejść zwycięsko przez życie i wejść do życia wiecznego, tam, gdzie czeka na Ciebie Jezus.

0: Kobiety w Biblii.
1: Dzisiaj chciałbym, żebyśmy ze wszystkich kobiet, jakie spotykamy na kartach Pisma Świętego, spojrzeli jeszcze na prorokinię Miriam, siostrę Mojżesza i Aarona. Jej imię jest najprawdopodobniej egipskie i wiąże się ze słowem, które oznacza kochać albo życzyć sobie. Może więc znaczyć po prostu umiłowana, ukochana albo nawet wytęskniona. I myślę, że chyba każda kobieta chciałaby tak się nazywać. Zresztą to samo imię nosiła później matka Pana Jezusa, Miriam z Nazaretu, którą Miriam, siostra Mojżesza, też jakoś sobą zapowiadała. Ale zanim przejdziemy do niej, to w ogóle warto zauważyć, że wokół Mojżesza, w tym najbardziej newralgicznym punkcie dziejów Izraela, pojawia się bardzo wiele postaci kobiecych. Sama Księga Wyjścia zaczyna się od bardzo aktualnego i dotyczącego przede wszystkim kobiet, problemu walki o mające się narodzić życie. Faraon rozkazał położnym, żeby eugenicznie topiły w Nilu wszystkich nowonarodzonych chłopców Hebrajczyków, pewnie licząc na to, że dziewczynki dadzą się łatwiej wchłonąć w kulturę egipską. Ale niektóre z tych położnych też uwierzyły w Boga i dlatego nie wykonywały tego rozkazu. Kto wie, może po prostu czuły, że jest to tak po prostu, po ludzku, złe i sprzeczne z ich kobiecą naturą, bo przecież one miały pomagać życiu się narodzić, a nie je niszczyć. Albo może zaczęły bardziej się utożsamiać z ludem Boga niż ze swoim własnym. Tak czy siak, dzięki temu, że przyjęły właśnie taką postawę, Bóg nagrodził je w taki sposób, że im też urodziły się dzieci. Sam Mojżesz został przed losem wielu swoich braci ocalony w inny sposób. Jego matka, kiedy już nie mogła go dłużej ukrywać, włożyła go do koszyka i wpuściła do Nilu. Dzięki temu znalazła go córka Faraona i zaadoptowała, pomimo że wiedziała, że on jest dzieckiem hebrajskim. Ale ta kobieta też miała odwagę przeciwstawić się tutaj swojemu ojcu, mimo że przecież Faraon w tamtych czasach był sam uważany niemalże za bóstwo. I właśnie w tym momencie, w którym córka Faraona wyjęła Mojżesza z wody, zresztą właśnie dlatego nadała mu imię Mojżesz, spotykamy Miriam, jego starszą siostrę, która miała czuwać nad nim pokryjomu, żeby mu się nic nie stało. I Miriam wymyśliła na poczekaniu bardzo sprytny sposób, żeby matka Mojżesza mogła przy nim pobyć chociaż jeszcze przez krótką chwilę, bo powiedziała córce Faraona, że sprowadzi dla niej mamkę, karmicielkę spośród kobiet Hebrajczyków. I córka Faraona się zgodziła. Także dzięki temu rodzona matka Mojżesza, Jokebet, mogła go jeszcze wykarmić własną piersią, zanim musiała go oddać na wychowanie córce Faraona. Na pewno ten moment, kiedy po raz ostatni go do niej zaprowadziła, musiał być dla niej strasznie bolesny, ale z drugiej strony miała świadomość, że tylko tak jej syn może przeżyć. Także myślę, że wiele matek dzisiaj, które muszą z różnych powodów oddać swoje dziecko do adopcji, może się tutaj bardzo utożsamić właśnie z matką Mojżesza. Kiedy Jokebet, a razem z nią na jakiś czas także Miriam, znika ze sceny, pojawia się w życiu Mojżesza inna kobieta, Sefora, której imię znaczy tyle co ptaszyna, córka madianijskiego kapłana, który nazywał się Jetro albo Chobab. Mojżesz spotkał ją w dość dramatycznych okolicznościach, bo musiał uciekać z Egiptu, oskarżony, zresztą słusznie, o zabójstwo. I któregoś razu, kiedy schronił się przy jakiejś studni na pustyni, obronił córki Chobaba przed pasterzami, którzy chcieli odgonić się od tego źródła wody. Po tym wydarzeniu Mojżesz został jego zięciem. Co ciekawe, ten fakt został później źle przyjęty przez Izraelitów, także nawet Aaron i Miriam, zazdroszcząc Mojżeszowi jego wyróżnienia przez Boga, zrobili sobie z tego wymówkę, co zresztą raczej niefajnie się dla nich obojga skończyło. W każdym razie Sefora robi coś konkretnego, poza tym, że urodziła Mojżeszowi kilku synów, właściwie w tylko jednym, bardzo tajemniczym i ważnym wydarzeniu. Mianowicie jest napisane, że kiedy Mojżesz po spotkaniu z Bogiem jechał już z powrotem do Egiptu, bo ten Faraon, który go ścigał, zdążył już umrzeć, którejś nocy Bóg zaczaił się w zasadzce na Mojżesza i chciał go zabić. Ale Sefora krzemiennym nożem obrzezała swojego syna i jego napletkiem dotknęła kolan Mojżesza, a według niektórych chodziło tu przynośnie o jego narządy płciowe. I dopiero dzięki temu Mojżesz przeżył. I wtedy z ust Sefory padają pod adresem Mojżesza takie słowa: „Oblubieńcem krwi mi jesteś przez obrzezanie”. Obrzezanie było znakiem przymierza między Bogiem a Abrahamem. Więc o ile cały ten fragment jest bardzo archaiczny, a przez to niejasny i trudny do zrozumienia, to jednak ma też głębokie znaczenie mistyczne. Bo naszym prawdziwym oblubieńcem krwi, tym, który nawiązał nowe przymierze między nami a Bogiem przez krwawą ofiarę samego siebie na krzyżu, jest Jezus, oblubieniec naszych dusz. Ale idźmy już dalej. Otóż Miriam pojawia się w jeszcze jednym ważnym momencie, kiedy razem z Mojżeszem i Aaronem i całym Izraelem przekracza Morze Czerwone, które się przed nimi rozstąpiło, tak, że szli po suchym dnie, mając ścianę z wody z jednej i z drugiej strony. A kiedy Egipcjanie chcieli iść za nimi, to wody ruszyły na nich tak, że się wszyscy potopili. I wtedy Mojżesz i Miriam zaśpiewali tę piękną i starożytną pieśń, która do dzisiaj jest śpiewana w kościele w liturgii Wigilii Paschalnej. Bo przejście przez Morze Czerwone to też jest zapowiedź Paschy Chrystusa, Jego przejścia przez śmierć i wejścia w zmartwychwstanie, przez co nam też otworzył do Niego drogę. I właśnie dlatego, że Miriam też śpiewała na cześć Pana, została nazwana prorokinią, podobnie jak wiele lat później niejaka Debora, o której już kiedyś mówiliśmy. Poza tym jednym przykrym epizodem później na pustyni i oprócz wzmianki o jej pogrzebie jeszcze później, Miriam zostaje przywołana jeszcze w jednym bardzo ciekawym kontekście. Chodzi o księgę proroka Micheasza, w której Bóg w pytaniach retorycznych niejako żali się swojemu ludowi, że On był dla nich taki dobry, a oni Go tak źle potraktowali. Ten fragment też jest dzisiaj używany w liturgii Triduum Paschalnego, a konkretnie Wielkiego Piątku. I w tym fragmencie Bóg zwraca się do swojego ludu, między innymi pytając, czy mają Mu może za złe, że posłał przed nimi Mojżesza, Aarona i Miriam, żeby ich uwolnić z Egiptu. Dla mnie jest to ważne o tyle, że ta kobieta, chociaż wymieniona na końcu, to jednak jest tutaj umieszczona na równi ze swoimi braćmi, mimo tego, że faktycznie najważniejszą misję miał Mojżesz i Aaron jako jego pomocnik. Ale i tak, pomimo tego, że ona była cały czas raczej w ich cieniu, to jednak Bóg o niej cały czas pamiętał i on też nagrodził za udział w całym tym wielkim dziele wyjścia z Egiptu. Nie wiem, jaką misję Bóg przygotował dla Ciebie. Pewnie nie będzie to nic aż tak spektakularnego, jak tamte wydarzenia. Ale jeśli historie kobiet w Biblii czegoś nas nauczyły, to chyba właśnie tego, że dla Boga liczy się znacznie bardziej serce otwarte na relacje z Nim, niż tylko zewnętrzna efektowność czy nawet efektywność. Najważniejsze rzeczy dzieją się w ciszy, w nocy, w spotkaniu z Bogiem, w lekkim powiewie, w cudzie życia i miłości. A najpotężniejszą rzeczą, jaką możemy zrobić, żeby na zawsze zmienić bieg historii, i to nie tylko tej naszej osobistej, ale też i wielu innych ludzi, a nawet całego świata, jest powiedzieć Bogu tak, fiat, zgodzić się na przyjęcie i owocowanie w naszym życiu Jego woli. Bo On może nieskończenie więcej niż my lub jakikolwiek inny człowiek i kocha nas, kocha Ciebie nieskończenie bardziej. I On ma przepiękny plan dla Ciebie, plan na Twoją kobiecość i na Twoje życie. On chce, żebyś Mu była potrzebna, bo nikt inny Cię do końca nie zastąpi. I to właśnie takie, jaką teraz jesteś, w całym tym nieraz pewnie trudnym bogactwie Twojej kobiecości, które jest Ci równocześnie dana i zadana. Ale w spełnianiu tego wspaniałego i zaszczytnego zadania, realizowania Bożego planu na Ciebie i na Twoje życie, nie jesteś i nigdy nie będziesz sama, bo On chce Ci w tym towarzyszyć, jak najdzielniejszy oblubieniec i jak najczulsza matka. Jeśli więc jest chociaż jedna rzecz, o którą mógłbym i chciałbym Cię dzisiaj prosić, to chyba właśnie o to. Skuć się na swoją kobiecość, przyjmij ją. Przyjmuj ją codziennie na nowo, jako dar od Boga, od Tego, który Cię tak bardzo, tak nieskończenie wręcz kocha i który z miłości stworzył Cię tak pięknie. I troszcz się o nią, pielęgnuj ten przepiękny kwiat, jakim jesteś Ty sama, żeby naprawdę rozkwitł i żeby w swoim czasie wydał owoc na Jego chwałę, dla Jego radości. Niech całe Twoje życie będzie jednym wielkim fiat, tak jak życie Maryi. I niech z czasem zmieni się ono w radosny taniec i pieśń chwały i dziękczynienia ku czci Boga, tak jak Magnifikat Maryi i jak taniec i pieśń jej imienniczki, prorokini Miriam. I nie mówię ci tego, bo chcę ci cokolwiek narzucać, albo mówić ci jako mężczyzna, jak ty masz żyć, albo żeby cię do czegoś przymuszać wbrew twojej wolności. Po prostu Bóg chce, żebyś była szczęśliwa. I ja też tego właśnie chcę. I stąd ta moja prośba. I dlatego niech te wszystkie historie kobiet z Biblii, te spotkania z nimi, niech ci pomogą jeszcze troszeczkę bardziej zaufać i jeszcze trochę bardziej oddać samą siebie Bogu, hojnemu dawcy życia i miłości. Kobiety w Biblii.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Borys Szyc.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Rozdział 22. Nazajutrz po rozpustnej hulatyce wszyscy patrycjusze legli na dywanie. Mógłby był przybyć Maksencjusz, mogło całe miasto wyjść na jego spotkanie. Mogły legiony zejść w paradzie z góry Sulpius i rozwinąć przepych, jakiego dotąd nie widziano na wschodzie, nic nie zdołałoby obudzić pijanych, śpiących snem twardym, gdzie padli albo gdzie ich ułożyli niewolnicy. Messala tylko wstał o świcie, zdjął z głowy wieniec na znak, że uczta skończona.

Messala do Gratusa. Muszę ci opowiedzieć dziwne zdarzenie. A chociaż są to obecnie tylko przypuszczenia, niemniej mam nadzieję, że cię zajmie i usprawiedliwi śmiałość, że cię nim trudzę. Pozwól, iż najpierw odświeżę twoje wspomnienia. Przypomnij sobie, że przed wielu laty istniała rodzina księcia Jerozolimskiego, niezmiernie starożytna i bogata. Imię rodziny było Chór. Jeśli masz słabą pamięć, to rana, jaką, jeśli się nie mylę, masz na głowie, dopomoże ci do przypomnienia sobie prawdziwości moich słów. Aby większe obudzić zajęcie, dodaję jeszcze następujące szczegóły. Dla ukarania za usiłowany zamach na twoje życie, oby bogowie dla spokoju twego sumienia nie dopuścili nigdy do udowodnienia, że stało się to przypadkiem, schwytano rodzinę, a majątek jej skonfiskowano. Ponieważ postępowanie to uprawnił Cezar, równie sprawiedliwy jak mądry, niechaj jego ołtarze wiecznie kwiaty zdobią, nie potrzebujemy się wstydzić na wspomnienie o sumach, które nam z tego źródła przypadły, a za które nie przestanę ci być wdzięcznym, a przynajmniej tak długo, dopóki z nich czerpać będę. Znając twą mądrość, przypominam ci dalej, że tą rodziną Chórów rozporządziłeś w sposób, jaki obydwaj uznaliśmy za najodpowiedniejszy naszym celom. Może nie zawadzi ci przypomnieć, że dla tych celów trzeba było tajemnicy, a tym samym wydania rodziny na nieuniknioną, ale naturalną śmierć. Pamiętasz zapewne, coś uczynił z siostrą i matką zbrodniarza i spodziewam się, że zaspokoisz moją ciekawość, gdy cię zapytam, czy one żyją, czy umarły. Daruj, że cię o to pytam, ale znając twoją uprzejmość, nie wątpię, że zaspokoisz moją ciekawość. Muszę ci również przypomnieć ważne zdarzenie dotyczące niniejszej sprawy, mianowicie, że ów rzeczywisty zbrodniarz skazany został na całe życie na galery. Wszak tak brzmiał rozkaz. Wypadek, który ci opisuję, jest tym dziwniejszy, że sam widziałem na własne oczy i czytałem poświadczenie przyjęcia go między niewolników przez dowodzącego galerą trybuna. Myślę, że nareszcie zdołałem obudzić twoje zajęcie. Jeśli się weźmie w rachubę przeciętną miarę długości życia galerników, to nasz wyrostek powinien był umrzeć przed 5 laty. Tak byłem o tym przekonany, że od 5 lat spokojnie używałem majątku, który mu po części zawdzięczam. Mówiąc to, nie mam zamiaru usuwać się od obowiązku wdzięczności względem ciebie. Teraz zbliżam się do sedna rzeczy. Ostatniej nocy, gdy przewodniczyłem uczcie dawanej przez młodych Rzymian, wierzaj mi, nadzwyczajna jest ich młodość i nieświadomość, wzbudzali naprawdę politowanie we mnie, naraz z ich ust usłyszałem dziwną historię. Konsul Maksencjusz przybywa dziś, jak wiesz, aby przygotować wyprawę przeciw Partom. Wśród ambitnej, towarzyszącej mu młodzieży jest syn zmarłego dumwira Kwintusariusza. Miałem sposobność dokładnie wypytać się o niego i dowiedziałem się, że gdy Ariusz wypłynął na wyprawę przeciw piratom, po których rozgromieniu zyskał zaszczyty w końcu dni swoich, nie miał żadnej rodziny. Gdy wrócił przeciwnie, przywiózł sobie dziedzica. Teraz, mój miły, zachowaj spokój, jak przystało na właściciela tylu talentów w sestercach będących w obiegu, bo synem i dziedzicem, o którym mówię, jest ten, którego posłałeś na galery. Ten sam Ben-Hur, który powinien być umrzeć jakie 5 lat temu. Tymczasem, wbrew swej powinności, wrócił z majątkiem i znaczeniem, a prawdopodobnie i jako obywatel rzymski. Ty na twym stanowisku możesz się nie lękać, ale ja nie czuję się bezpiecznym. A dlaczego? Któż lepiej od ciebie może to wiedzieć? Jakże ci się to wszystko wydaje? Gdy Ariusz, przybrany ojciec adoptowanego, walczył z piratami, okręt jego zatonął i z całej załogi uratowało się tylko 2 ludzi, Ariusz i jego przyszły dziedzic. Ci, którzy ich zabrali na pokład, mówią, że towarzysz trybuna był młody i nosił strój galernika. To, przyznasz, byłoby dostatecznie przekonujące, ale nie chcąc, abyś lekceważył tę wielce miłą sprawę, dodaję, że wczoraj

0: Miałem szczęście, złożyłem już za to fortunie dziękczynne wotum. Miałem, jak mówię, szczęście widzieć tego tajemniczego syna Ariusza twarzą w twarz i mam zaszczyt ci oznajmić, że jakkolwiek nie poznałem go zrazu, to jest on. Tak jest, to ten sam Ben-Hur, który całe lata był towarzyszem moich zabaw dziecięcych. Ten sam Ben-Hur, który jako mąż, choćby najpospolitszego był urodzenia i charakteru, myśli w tej chwili o zemście. Tak bym i ja zrobił. O zemście, którą jedynie śmierć przeciwnika nasycić może. O zemście za ojczyznę, matkę, siostrę, siebie, a nawet... Przytaczam to na końcu, jakkolwiek pisząc do ciebie, powinienem był umieścić to na początku za zrabowany majątek. A teraz, mój dobroczyńco i przyjacielu, zważywszy, że sesterce w niebezpieczeństwie, a ich strata największą stratą, jaka może spotkać człowieka na tak wysokim jak ty, będącego stanowisku, sądzę, że przestałeś się uśmiechać lekceważąco, a zaczniesz myśleć, co począć w tych okolicznościach. Uważam za niestosowne dawać ci jakiekolwiek rady. Pozwól raczej, że się oddam pod twą opiekę, albo, co jeszcze lepiej, bądź mi nauczycielem. Poradź, co mam czynić. Wyobrażam sobie, z jakim uczuciem czytasz niniejszy list. To z powagą, to z uśmiechem, a potem kończą się wątpliwości i sąd pada na tę czy na ową stronę, bo mądrość twa równa mądrości Merkurego, a siła woli, woli Cezara. Już wzeszło słońce na niebie, a za godzinę wysyłam dwóch gońców, każdego z kopią tego, co tu piszę. Jeden uda się lądem, drugi morzem, bo tak ważne wydają mi się szczegóły, których ci udzielam, donosząc o ukazaniu się naszego nieprzyjaciela w tej części rzymskiego świata. Widziałem go wczoraj w Gaju Dafny. Jeśli dotąd tam nie jest, to musi być gdzieś w sąsiedztwie, co ułatwia mi nadzór nad nim, że go pilnuję, to pewna. I gdybyś mnie zapytał, gdzie nasz nieprzyjaciel teraz się znajduje, to mógłbym ci odpowiedzieć z wszelką pewnością, że go można znaleźć w starym gaju palmowym pod namiotem zdrajcy szejka Ilderima. Mam nadzieję, że ten stary Arab niedługo już będzie uchodził naszemu ramieniu i nie zdziwisz się, jeśli pierwszym wymiarem sprawiedliwości zarządów Maxentiusza będzie wsadzenie zdrajcy na okręt i wysłanie go do Rzymu. Tak się rozpisuje o Żydzie, bo trzeba, abyś znał położenie i pomyślał nad dalszym postępowaniem. O tym zaś przekonany jestem i słusznie pochlebiam sobie, że list mój świadczy o tej mądrości, która w każdym dziele ludzkim każe zważać na czas, miejsce i środki. Jeśli na miejsce dalszego działania obierzesz Antiochię, to racz powierzyć tę sprawę kochającemu cię przyjacielowi i posłusznemu uczniowi. Messala.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben-Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
7: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
8: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
9: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
8: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
6: Tej jesieni przyłącz się do nas.
7: Radio Emaus.
10: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
6: Radio Emaus. Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
2: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Różaniec śpiewany. Tajemnice bolesne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Lato z Radiem Emał.

0: Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Suma tygodnia. Zaprasza Anna Hajduczek.
1: Piątek po godzinie 20 wysłuchacie Radia Emaus, a to jest Suma Tygodnia, czyli audycja, w której pokrótce podsumowujemy sobie to, co działo się w ciągu ostatnich kilku dni. Przed mikrofonem Ania Hajduczek. Serdecznie Was zapraszam do wysłuchania tej audycji. Dzisiaj klasycznie skupimy się na tym, co działo się w Poznaniu, a trochę się działo, między innymi wciąż trwa spór o budowę hali lekkoatletycznej na Golęcinie. Tutaj spiera się magister i środowisko sportowe kontra, że tak powiem, mieszkańcy, radni osiedla Sołacz, czy społecznicy, czy aktywiści środowiskowi, którzy woleliby w tym miejscu odkopać Bogdankę niż stawiać halę. Ale o tym w późniejszej części naszej audycji. Nie przedłużając, zaczynajmy.
0: Suma tygodnia.
1: I zaczynamy dzisiaj od informacji z kraju. Od niedzieli w Polsce obowiązują przepisy o transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa osób tej samej płci. Jak dobrze pamiętacie, ta batalia w tej sprawie trwała kilka miesięcy. Zaczęło się wszystko od orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelnego Sądu Administracyjnego, które stwierdziły, że jest to obowiązkowe, żeby w Polsce taka możliwość przepisania aktu zagranicznego była. Później trzeba było opracować odpowiedni dokument, czy właśnie umożliwić taką opcję w systemach Urzędu Stanu Cywilnego. Rozporządzenie oczywiście spotkało się ze sprzeciwem niektórych samorządów, ale minister cyfryzacji, czyli właśnie resortu, który opracowywał nowe wzory akt, Krzysztof Gawkowski, powiedział w tym tygodniu, że nieprzestrzeganie tego rozporządzenia będzie łamaniem prawa.

0: Wszystkie te urzędy, tych urzędników, wójtów czy burmistrzów przestrzegam, że nierealizowanie prostego rozporządzenia, które pozwala na transkrypcję aktu małżeństwa za granicę w Polsce, to łamanie prawa. Ale łamanie prawa nie oznacza, że do tej transkrypcji nie dojdzie. Dlatego, że jeżeli jakieś parze w Polsce gdzieś ktoś odmówi takiej transkrypcji, o taką transkrypcję możecie się starać w każdym innym urzędzie w Polsce.
1: W poniedziałek do godziny przedpołudniowych aż 11 par otrzymało akty małżeństwa. Były to osoby, które wnioskowały o to w urzędzie jeszcze zanim prawo zaczęło obowiązywać. Także w Poznaniu dokonano pierwszej transkrypcji. Bartosz Żurawiecki i Maciej Kucharski wniosek do Poznańskiego Urzędu Stanu Cywilnego złożyli już w maju, a prezydent Jacek Jaśkowiak przypominał w tym tygodniu, że każdy taki wniosek będzie indywidualnie rozpatrywany.
2: Nie każdy wniosek będzie taki sam. Musimy każdy wniosek rozpatrzyć. Mamy kolejne i w tym obszarze to kilka dni te następne wnioski będą musiały poczekać i przeanalizujemy, bo one muszą być też poprawnie złożone.
1: Wiemy już, że w tym tygodniu Zakopiański Urząd Stanu Cywilnego odmówił transkrypcji. Sprawa obecnie weszła w procedurę odwoławczą. Tamtejszy magistrat powołuje się na stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, który uznał nowe przepisy za nielegalne, ale jak dobrze pamiętacie, rząd podważa funkcjonowanie TK ze względu na osoby tam zasiadające. I jeszcze jedna krajowa informacja. Wczoraj policja potwierdziła medialne doniesienia mówiące o tym, że prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego został zatrzymany i przewieziony do prokuratury. Zatrzymania Radosława Piesiewicza dokonano w ramach śledztwa w sprawie giełdy Zonda Krypto. Usłyszał on zarzuty m.in. płatnej protekcji. Dzięki śledztwu dziennikarzy wiemy już, że szef PKOL-u najpewniej miał otrzymać od szefa giełdy chociażby zegarek wart 40 tysięcy euro. Znaleziono go już w mieszkaniu Piesiewicza podczas aresztowania, no ale też inne prezenty. We wtorek minister sprawiedliwości Waldemar Żurek ocenił, że w śledztwie w sprawie Zonda Krypto nastąpił przełom, ale wtedy nie chciał zdradzać szczegółów, o jaki przełom może chodzić. Natomiast po tym zatrzymaniu widać, że ewidentnie coś ruszyło, tym bardziej, że najpewniej nie są to ostatnie zatrzymania. Dziennikarz Radia Z Mariusz Gierszewski, który też dosyć dokładnie śledzi i opisuje tę sprawę, napisał na swoim profilu na platformie X, że zatrzymanie Piesiewicza to dopiero początek. Napisał, że w najbliższych dniach będzie seria kolejnych zatrzymań. Nieoficjalnie mówi się o ponad 10 osobach. Do sprawy będziemy wracać.
3: Suma tygodnia.
1: W Poznaniu dalej żyliśmy tematem planów budowy hali lekkoatletycznej na Golęcinie. To jest inwestycja, która mocno dzieli mieszkańców, osiedlowych radnych i społeczników, a magistrat czy środowisko sportowe. W tym tygodniu przedstawiciele Związku Sportowego zorganizowali konferencję prasową, podczas której przypominali, że budowa takiego obiektu jest niezbędna, żeby młodzi lekkoatleci mieli gdzie trenować przez cały rok, nie tylko w sezonie letnim. Przyszli na nią także radni osiedla Sołacz oraz członkowie grupy Uwolnić Bogdankę i spierali się z organizatorami tej konferencji, a radni obawiają się przede wszystkim utrudnionego dojazdu na Golęcin, bo już niedługo może być problem z korkowaniem się ulic ze względu na powstające tam osiedla, bloki mieszkalne. Są także duże obawy o zniszczenie kolejnych terenów zielonych, no i o to, że po rozpoczęciu inwestycji niemożliwe będzie odkopanie rzeki Bogdanka, która znajduje się w tamtym miejscu, a o co radni apelują od lat. Dlatego, jak mówił nam Krzysztof Piechocki z Rady Osiedla Sołacz, hala powinna powstać, ale w innym miejscu.
4: Rozumiemy te potrzeby. Rozumiemy też taką chęć, żeby ta hala była wybudowana na Golęcinie, dlatego, że jest tam już kompleks boiska lekkoatletycznego, boiska, które miało być boiskiem treningowym dla lekkoatletów, właściwie stało się boiskiem piłkarskim. Natomiast są inne względy, które mówią o tym, że lepsze byłoby miejsce inne w Poznaniu, czy to Energetyk, czy teren AZS-u Przepułaskiego.
1: Na razie poznańskie inwestycje miejskie opracowują dokumentację projektową takiej hali. środę poznańskim policjantom udało się namierzyć i zatrzymać mężczyznę, który już kilkukrotnie zaatakował pasażerów w tramwajach. Zaczęło się od tego, że 43-latek znów zaatakował w tym tygodniu, tym razem 28-letniego obywatela Ukrainy, dokładnie w tramwaju numer 7. Najpierw go uderzył, później zaczął znieważać na tle narodowościowym. Poszkodowany zgłosił się na policję i tym sposobem funkcjonariuszom udało się zatrzymać sprawcę, a analiza pozwoliła powiązać go z co najmniej 5 kolejnymi zdarzeniami. Miał on w przeszłości zaatakować łącznie 4 Polaków i obywatela Białorusi. Będzie on teraz odpowiadał w warunkach recydywy i grozi mu do 7,5 roku więzienia. Ostatnio też poznaniacy zauważyli, że na zabytkowym budynku na Starym Rynku pojawił się napis McDonald's. Oznacza to, że do otwarcia restauracji popularnej sieci w samym centrum miasta jest już coraz bliżej. Sceptycznie do tego pomysłu podchodzi społecznik i przewodniczący Komitetu Rewitalizacji Poznania Tomasz Dworek.
3: Ja wolałbym, myślę, że turyści także woleliby iść na nasze poznańskie specjalności, na pyry z grzikiem, tak, na nasze głowy, szare kluchy czy na rogale marcińskiego. Natomiast rzeczywistość, tak, Poznań to firma, czy Poznań to nie firma. Dzisiaj mamy biznes sieciowy przede wszystkim, tak? Powinniśmy stawiać na lokalność, na rzemiosło, na to, co jest wyjątkowe.
1: Zdaniem Dworka na Starym Rynku jest coraz mniej takich lokalnych inicjatyw. Nie odbywa się już chociażby tradycyjny jarmark świętojański. Społecznik zachęca zatem do zastanowienia się, czy mamy wystarczająco dużo powodów, żeby przyjeżdżać na Stary Rynek.
3: Co jest wyjątkowego, unikatowego w tym wszystkim? Czy jako Poznaniak z Jeżycy, Łazarza, z Wildy, czy z Piątkowa ma powód, żeby przyjechać na Stary Rynek. Po co?
1: McDonald's ma już swoje restauracje na historycznych starówkach w innych dużych miastach, m.in. we Wrocławiu czy w Krakowie, a w Poznaniu najbliższa restauracja tej sieci znajduje się przy ulicy Półwiejskiej. W tym tygodniu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim zapowiedziano także szczegóły sobotniego krajowego treningu reagowania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. To wydarzenie, które odbędzie się w całym kraju dokładnie w 1400 miejscach i będą to takie spotkania poświęcone weryfikowaniu informacji, sprawdzaniu miejsc schronienia w naszych okolicach, kompletowaniu plecaka ewakuacyjnego czy rozpoznawaniu sygnałów i komunikatów ostrzegawczych. Jeśli chodzi o Wielkopolskę, to takie punkty edukacyjne staną w ponad 40 miejscach. Centrum wydarzeń będą dożynki gminne w Stawnicy w gminie Złotów, bo właśnie przeważnie na takich piknikach, eventach będą te punkty edukacyjne. Podobne szkolenia odbędą się też w Koźminie Wielkopolskim, w Niechanowie, Śremie czy Tarnowie Podgórnym. I przypomnijmy, że Krajowy Trening Reagowania to kolejny etap ogólnopolskiego programu edukacji powszechnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, realizowanego na podstawie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. I na koniec trochę informacji sportowych, ale jakże ważnych. Jeśli jeszcze ktoś nie wie, to od środy w Poznaniu trwają Mistrzostwa Świata w kajakarstwie i parakajakarstwie. Tor regatowy Malta gości to wyjątkowe wydarzenie już po raz 4. Do walki o medale przystąpiło ponad 850 zawodników reprezentujących 79 krajów. Dyrektor Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Ireneusz Pracharczyk mówił na konferencji prasowej na początku tego tygodnia, że spodziewa się, że sporo osób przyjdzie oglądać ich zmagania.
5: Myślę, że nie pobijemy tej frekwencji z 90 roku, że 20 tysięcy ludzi było na otwarciu, ale myślę, że się zbliżymy. Będzie po otwarciu koncert na finały. Myślę, że trybuny jedna i druga zielona będą pełne.
1: O złoty medal oczywiście walczy także reprezentacja Polski, a w jej składzie poznanianka Martyna Klat. Mistrzostwa trwają do niedzieli i właśnie na sobotę i niedzielę zaplanowano te najważniejsze zmagania. I to wszystko, co przygotowałam dla Was w dzisiejszej sumie tygodnia. Pomału odmeldowuję się z przed mikrofonu Radia Emaus. Właśnie tego radia słuchaliście i słuchacie dalej. Zachęcam oczywiście do słuchania kolejnych audycji i do słuchania informacji Radia Emaus, gdzie w takiej skróconej formie to, o czym dziś w sumie tygodnia. Od poniedziałku już nowa wrześniowa ramówka, także informacje Radia Emaus od 6 do 18, pewna zmiana. Wcześniej były do godziny 17, a suma tygodnia pozostaje bez zmian. Słyszymy się w piątek po godzinie 20. Do usłyszenia.
6: Suma tygodnia.

0: Autopromocja.
1: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
2: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
3: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
4: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
5: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
1: Tej jesieni przyłącz się do nas.
2: Radio Emaus.
3: Radio Emaus.
1: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
1: Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Lato z Radiem Emaus. Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: 20. Od 25 lat jednak niećpa, uczestniczy we wspólnocie 12-krokowej, pomaga innym przez świadectwo swojego życia, które opowiada w więzieniach i ośrodkach terapeutycznych. Jacek to emeryt, ojciec, dziadek. Autor książki Trainspotting po polsku. Dzień dobry, Jacku.
1: Dzień dobry, witam.
0: Przez około 30 lat byłeś uzależniony od narkotyków. 2 razy więzienie, szpitale, detoksy, śmierć ludzi wokół ciebie. Gdybyś dziś usiadł przed tym wystraszonym kilkunastoletnim Jackiem, powiedz, to co byś mu powiedział?
1: Wow. No, ja mogę jedynie to, co też mówię wszędzie, gdzie, jak to nazwałeś, niosę to posłanie, ja to tak nazywam, nie? Mówię po prostu o sobie, o swoim doświadczeniu, nie? Tym wykutym przez te właśnie wszystkie lata nałogu, do jakiego punktu mnie doprowadziło, nie? I to jest też...
0: Czyli co, temu nastoletniemu Jackowi pokazałbyś tą drogę?
1: Tak.
0: I powiedział, nie idź tędy.
1: No właśnie. No.
0: Powiedz.
1: Tylko znowu, że ja jeszcze jedną taką rzecz powiem, dosyć istotną, nie? Tylko w momencie, gdybym ja to słyszał, kiedy mi narkotyki najlepiej smakowały, no to ja bym w ogóle tego nie mógł przyjąć, nie? Także to jest dosyć takie istotne. Że no ten czas jednak był wymagany i to doświadczenie, żeby dojść do takich refleksji, nie? Które na przykład ja teraz, jak już jesteśmy na tym takim trochę poziomie rodzinnym, nie? Na przykład 2 wnuczki zaczęły palić papierosy, nie? I teraz ja bym był trochę hipokrytą, jakbym im tam mówił, że coś tam, że nie powinny czy coś, tylko mówię raczej o tym swoim doświadczeniu, nie? Że paliłem te papierosy przez 32 lata, przepraszam, i jakby skutek był taki, jaki był, nie? Że na końcu one zaczęły przeszkadzać, bardzo na zdrowiu tam mi niszczyły zdrowie i tak dalej, no i w ten sposób, nie? Że tylko mówię o sobie.
0: Czyli Jacku, dobrze rozumiem, nie jest kwestia mądrowania się, teoretyzowania, tylko dajesz swój przykład i mówisz, mi to zaszkodziło, zastanów się, czy tobie może też nie zaszkodzić.
1: No, dokładnie na tej zasadzie. Jestem daleki od jakiegoś takiego na siłę naprawiania kogoś, a zwłaszcza w tym wieku młodzieńczym, nie? Gdzie na przykład w tych wspólnotach 12-krokowych to się cieszę, że też jest coraz bardziej taka idea, że młodzi wspierają młodych. Że ci młodzi, którzy mają już jakieś doświadczenie, nie, że ja wiem, że oni o wiele bardziej trafią do tego młodego człowieka jak ja, nie? Mówiąc, bo z reguły młodzi to sobie jeszcze, co tam ja zażywam 2 lata, rok, a tu gościu sobie tam 30 lat, to...
0: Czyli można.
1: Czyli to lepiej jak jednak... Widzę, młodzi z młodymi, wsparcie sobie
0: jednak
1: dają.
0: Jednak to międzypokoleniowe wsparcie jest lepsze niż między i różnymi pokoleniami, prawda? Jestem po lekturze, zresztą tobie mówiłem, Trainspotting po polsku. No niesamowitej lekturze, absolutnie mocnej, wbijającej w fotel. Piszesz tam przede wszystkim na początku o swojej rodzinie. Piszesz o mamie, która zapewnia bezpieczeństwo, o jej śmierci tragicznej przy operacji, o chorobie ojca, o tej agresji ojca, kiedy rzeczywiście był tak chory, że go bolało i nie potrafił sobie z tym poradzić, o przemocy, o braku bezpieczeństwa. Powiedz, czy ta morfina, od której zacząłeś, bo tata morfiną leczył swój ból, czy to była taka próba ucieczki twoja od rzeczywistości?
1: Muszę powiedzieć, że trochę tak, bo był to czas, gdzie jakby ja sobie z tymi emocjami też nie dawałam rady jako dziecko, nie? Bo traciłem to poczucie jakby bezpieczeństwa w rodzinie coraz bardziej. A już po śmierci mamy to już w ogóle się okazało, że to poczucie wartości takiej i poczucia bezpieczeństwa dawała mama, nie? Która była bardzo wierząca, która chodziła ze mną do kościoła, gdzie...
0: Tata wręcz przeciwnie,
1: to były czasy komunizmu, nie, że tata wierzył w tę ideologię właśnie tam budowania świata na własnych rękach, nie, że tak powiem, i dźwigania tego wszystkiego. A z kolei mama bardzo jakby była taka, że no na mszę chodziliśmy, codziennie mówiła różaniec, że ja tam się nawet dziwiłem, że ona prawie zasypiała przy tym różańcu, ale codziennie

0: nie zmawiała ten grzaniec, nie? No i taki ołtarzyk w tym domu mieliśmy, jako dzieci się tam modliliśmy wspólnie też ze siostrami, z tą młodszą siostrą i z mamą wspólnie, nie? I jakby ja tego w ogóle na tamten czas nie czułem, ale to mi dawało poczucie bezpieczeństwa, nie? A ja w ogóle myślałem, szukałem tego bezpieczeństwa zupełnie gdzie indziej, nie?
1: Po wielu latach, jeszcze o tym powiemy, jakby do tego poczucia bezpieczeństwa przez Boga wróciłeś, ale to jeszcze o tym powiemy. Czy z perspektywy teraz takiego doświadczonego przez życie i nauk mężczyzny zwróciłbyś uwagę też ojcom, którzy być może nas słuchają, żeby jednak zwrócili większą uwagę na swoje dzieci?
0: No, tylko ja muszę powiedzieć, że no, jak mam kontakt z córką, bo ona też jest po rozwodzie, żyje z partnerem, nie, już są tam 12 lat chyba ze sobą. No i obserwując to, ja widzę, że tak naprawdę nie tyle dzieci, co dorośli mają problem, nie? Że po prostu jakby samo życie narzuca takie po prostu warunki, gdzie ciągła praca, ciągle, że tam rzeczywiście ci rodzice wracają zmęczeni do domu, nawet się cieszą pewnie, a jak to dziecko gdzieś w tym komputerze siedzi i nie zawraca głowy.
1: Bo ma chwilę spokoju.
0: Dokładnie, nie? Że teraz, no, że gdzieś to poczucie właśnie takiego domu, nie? Poczucie domu.
1: Czyli to zwracanie uwagi na to, co się dzieje, powinno się zacząć od małżeństwa, od dorosłych ludzi.
0: No dokładnie.
1: Między sobą. I dopiero wówczas wziąć się za dzieciaki.
0: Dokładnie. Czyli zacząć od siebie.
1: No, no dobrze, a powiedz, a co powinno zwrócić uwagę rodziców w zachowaniu dziecka? Co powinno nas zaniepokoić, jeśli chodzi o dziecko, które być może zaczyna, nie wiem, czy brać narkotyki, czy upijać się alkoholem?
0: No więc ja to może powiem, jak to było znowu u mnie, nie na swoim przykładzie, jak to się zaczęło, bo nie chcę teoretyzować, nie? I mówić, bo rzeczywiście sytuacje są różne. U każdego to może trochę inaczej przebiega, ale kończy się tym samym tak naprawdę, nie? Także moje pierwsze jakby było to co? W związku z tym, że nie czułem tego poczucia bezpieczeństwa w domu, zacząłem z tego domu uciekać, nie? I zacząłem uciekać oczywiście w środowisko osób, które jakby też miały problemy właśnie w domu. Przez rodziców gdzieś tam w ten sposób kształtowane, że one w tym domu bezpiecznie się nie czuły, że były bite i tak dalej, bo to trochę mówię, jestem z czasu, gdzie jeszcze największą rolę terapeutyczną to dobra dyscyplina.
1: Zresztą pisałeś, że nawet ojciec miał specjalny tak zwany dyscyplinę, prawda?
0: Tak, no. I to było normalnie jakby społecznie przyjęte i że po prostu no dzisiaj by to było jakby nie do pomyślenia, by były konsekwencje, by pewnie jacyś pracownicy socjalni byli w domu i tak dalej, nie? A wtedy jakby, no i ja muszę powiedzieć, no i szukałem takich podobnych sobie, którzy właśnie w tym domu mieli bardzo zaburzoną właśnie to poczucie bezpieczeństwa i z tego domu uciekali, nie? I myśmy sobie taką enklawę budowali, takiego wzajemnego zrozumienia, empatii wobec siebie, zrozumienia, nie, co było to podszyte niestety autodestrukcją, która destrukcja się później przekładała już w środowisku, nie?
1: To autodestrukcja, kiedy zaczęła się ta autodestrukcja chemiczna, czyli to, że oprócz tego, że miałeś grupę w cudzysłowie wsparcia chłopaków podobnych do ciebie, że jednak wpadliście na pomysł, a może zmienimy sobie stan świadomości.
0: To w ogóle było też podszyte taką w tych moich czasach taką mocną dosyć ideologią, nie? Bo ponieważ te lata tam 60, no 50 to już w ogóle tam za bardzo nie pamiętam, bo tam miałem te 7 lat czy ileś, nie? Ale generalnie jakby powiedzieć, tu bym przełożył trochę to z tego domu na państwo, nie? Że w tym państwie też była jakby no nie było takiego poczucia, bo była bieda, to był okres, no tam te 8 lat po wojnie, czy ileś, nie jak się urodziłem, ale generalnie to odbudowa jeszcze trwała. Ja już też nie mam jakby pretensji, że zostałem tak wychowany, nie inaczej, przez rodziców, a także przez innych pedagogów i całą resztę, że po prostu mnie wychowywało pokolenie straumatyzowane. Ludzie, którzy przeżyli wojnę, nie? Którzy gdzieś byli w obozach, którzy gdzieś walczyli na froncie, nie? I jakby ja później już jakby zobaczyłem, że no nie mam prawa wymagać, bo po prostu nie mogli dać tego, czego sami nie mieli, nie? I dawali to, co uważali, że będzie najlepsze, nie? Co okazało się w moim przypadku, że właśnie w tym okresie tego buntu taką zbawienną w ogóle, bo były czasy dosyć ciężkie, że tam za parówką było trzeba czekać w komitetach kolejkowych całą noc. Ocet stał na półkach, nie było pieniędzy. Tam ludzie rzeczywiście takie były te hasła. Czym chata bogata, co ukradnie tata, czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy, nie? I teraz w takich hasłach, jak ja byłem wychowywany, to trudno było jakąś tam normalność, nie? No i wtedy przyszła ta cała z końcem lat 60. ta ideologia hippie, która powstała tam w San Francisco, w Stanach Zjednoczonych, to ona tak zaczęła powoli tam przenikać poprzez Zachód, nie? Aż tutaj gdzieś do nas, nie? No i muszę powiedzieć, i ten swój nauk i tą właśnie decyzję, co mówić za życia, jeszcze poparłem to tą ideologią, która mi się wydawała super na tamte czasy, w tej szarej komunie, takiej zupełnie ciągnącej się jak taki szary, długi papier toaletowy, gdzie tam nie było żadnych jakby perspektyw też dla młodych ludzi. Tylko dla warstwy uprzywilejowanej. No niestety, tak było, nie?
1: No dobra, i zażyłeś to, bo widziałeś u taty te leki, czy jak?
0: Nie. No znaczy, ja wtedy miałem pojęcie już gdzieś, bo pamiętam tego ojca, tak jak pisze w tej swojej książce, on czytał jakąś książkę Wraki, nie? Ja mówię, tata, czy to jest o narkomanach, nie? Czyli miałem już jakieś pojęcie, że narkotyki wyniszczają, nie? Ale generalnie...
1: Ale sam spróbowałeś.
0: Ale, no dokładnie. Ale bardziej to było spowodowane ideologią, nie? Ideologią, żeby gdzieś tam to
1: hipisi
0: były...
1: Hipisi biorą,
0: szukają duchowości, stanów jakichś tam duchowych, wyższej świadomości. To się tak fajnie wtedy nazywało, nie? Czyli gdzieś tam kontaktu z podświadomością, nie? I tam, no była masa tych środków, które tam jakby no eksperymentowało się jako młodzież, nie?
1: No a kiedy te eksperymenty przerodziły się w nauk?
0: Ojej, bardzo szybko, nie? W momencie właśnie jak z tych wszystkich takich środków tam właśnie dopingujących, halucynogennych zacząłem te opiaty zażywać, gdzie przy zażyciu tych opiatów ja stwierdziłem, że ja też mam chyba tendencję do takiego jak dzisiaj, bo dzisiaj tych diagnoz jest mnóstwo, nie? Do tego tak zwanego ADHD, gdzie to w moich tych czasach jakby to diagnozowano pod nazwą niedojrzałość emocjonalna, nie?
1: No, albo nadpobudliwość taka.
0: No, taka. I ja muszę powiedzieć, że mi te opiaty, nie? Jakby to załatwiły. Ja uprzednio jeszcze próbowałem ten alkohol pić, ale to też ja piłem ten alkohol dlatego, że nie towarzysko, żeby się tam gdzieś zrelaksować, czy gdzieś odnaleźć towarzysko, tylko piłem do odcięcia, nie? Żeby po prostu te jakby te emocje nieprzeżyte moje, żeby one ulgę przyniosło, no to do odcięcia i jakby i dostawałem ciągle informacje od tych moich starszych kolegów, którzy już tam byli jakby bardziej zbratani z tą flaszką, nie? Że Jacek, ty nie powinieneś pić, nie? Bo nie umiesz pić, nie? I to było już...
1: A narkotyki wręcz przeciwnie.
0: A narkotyki miały... Te opiaty jeszcze plus taki, że one odcinały mnie emocjonalnie jeszcze głębiej jak alkohol, ale ja mogłem funkcjonować, nie? No.
1: No i w takich ciągach narkotykowych to ty funkcjonowałeś 3 dekady?
0: No ja muszę powiedzieć, taki najdłuższy ciąg to tam miałem chyba, gdzie właśnie nie było w ogóle przerw, to chyba około 18 lat, nie?
1: Niesamowite.
0: No, gdzie no... Tak to wyglądało. Żeby funkcjonować, ja musiałem zażyć, nie?
1: A powiedz, żeby to był taki stan, że byłeś w stanie sprzedać człowieka za działkę?
0: No, tu muszę tak zaraz, jak się zastanowię, no kurde, tak, nie? Mhm. Tak, nie? Że to nie liczyło się nic, nie? Że tak. Teraz sobie przypominałem pewne sytuacje, to tak, nie? I to najbliższych. Mhm. Żeby było, no...
1: Wiesz co, to zdanie, od którego zacząłem, bo to mnie wbiło w ziemię z twojej książki, jeszcze raz je przytoczę. Życie i przyjaźń miało coraz mniejszą wartość, nie liczyło się nic poza za życiem. To, co narkotyki zrobiły z tobą, to, że totalnie odwróciło hierarchię wartości, że te narkotyki były zawsze na pierwszym miejscu, a ta reszta to był po prostu jakiś tam dodatek do tego?
0: Tak. Tak, tak. No, ja muszę powiedzieć, w moim przypadku, gdzie jeszcze te opiaty, żeby spotęgować, to myśmy w tych czasach jeszcze, no, lekarze próbowali w jakiś sposób pomagać, nie? I zapisywali takie ciężkie środki typu na przykład barbiturany, które obecnie są wycofane w ogóle z lecznictwa, tylko są stosowane w weterynarii. W Stanach jest teraz taki trunk, tak zwany, narkotyk, który właśnie jest mieszaną albo fentanylu, albo heroiny, plus właśnie tego typu środki, nie? Gdzie no, człowiek jest zombie, nie? Człowiek jest tak odcięty, że może stać, on się chwieje, prawie głową dotyka podłogi i potrafi cały dzień w takiej pozycji gdzieś tam.
1: I ty też takim zombie byłeś?
0: Tak, po śmierci żony, nie? Po śmierci żony to do takiego stanu się doprowadziłem, nie?
1: Narkotyki i konieczność zażywania doprowadziły cię do tego, że szybko wpadłeś w konflikt z prawem. Pisałeś o tym, że okradałeś apteki, podrabiałeś recepty. Powiedz, czy ten głód narkotykowy

0: konsekwencjami?
1: Ja w ogóle o tym nie myślałem. Mhm. Nie? Będąc na głodzie, to ja tylko myślałem o zażyciu narkotyków, co później zaowocowało tym, gdzie ten drugi raz, jak byłem aresztowany, to dano mi tak zwany, wtedy był taki artykuł 25, paragraf 1, który mówił o niepoczytalności. Nie? W sensie takim, że ja jakby byłem w stanie zrozumieć ten inkryminowany mi czyn, ale nie byłem w stanie nic zrobić, żeby się jakby przed tym uszczec czy pohamować.
0: Czyli to uzależnienie po prostu pchało cię niezależnie od konsekwencji, to, że musisz to mieć.
1: Niezależnie, tak. Jakby powiedzieli, że kara śmierci, to ja też bym to robił. I tak by było.
0: Nawet jest taka bardzo mocna historia, gdzie symulujesz samobójstwo, żeby tylko dostać się do szpitala i żeby w areszcie wydobyć jakieś leki, które będą potrafiły cię...
1: Dokładnie, no. Żeby mnie gdzieś tam przerzucili na szpital, w którym być może miałbym szansę ukraść coś, żeby zażyć, nie?
0: Bo też dla mnie taka jeszcze jedna mocna była rzecz, o której pisałeś, że żyłeś w pustostanie z twoją żoną, z jej córką, i rano odprowadzałeś do przedszkola, a potem Danusia już przygotowywała dawkę, żeby przećpać cały dzień do powrotu córeczki. Nie było w tobie takiego instynktu ojca, mówię, kurczę, co ja robię? Co ja robię temu dziecku?
1: Znaczy, ja muszę ci powiedzieć, że był ten instynkt, ale ja... No i tutaj, no, to nawet też mi ktoś ostatnio zwrócił uwagę, że ja... No w ogóle stać mnie było na refleksję w takich sytuacjach, nie? Bo,
0: bo napisałeś, że nastawiałeś sobie budzik, żeby się wybudzić na to, żeby pójść do przedszkola. Czyli były te stany świadomości, że jakaś chociaż kropla tej odpowiedzialności być musi.
1: Ale to mi ratowało wręcz życie, nie? To mi ratowało wręcz życie, bo ja później mieszkałem ze siostrą i jej siostrzeńcem, gdzie ja widzę, że dzięki nim, dzięki odrobinie tej normalności, do której ja musiałem się dostosować, że to mi dawało w ogóle życie, nie? Bo ja bym się wykończył, nie? I to jakby doświadczyłem w momencie, ja ci powiem jeszcze taki moment, bardzo dla mnie, no ciężki właściwie, ale który spowodował, że po tych 20 latach jednak z tą córką nawiązałem kontakt, nie? To był moment, jak po śmierci mojej żony, tej samobójczej w więzieniu, no byliśmy tam w domu u teściu. Nie teściu, zresztą to była taka bardzo postać też no zasłużona, można powiedzieć, bo był to Westerplatczyk, był najmłodszym oficerem na Westerplatte.
0: Człowiek, który bronił Westerplatte podczas ataku Niemców II wojny światowej.
1: Tak, ranny był w kolano też i muszę powiedzieć, dla mnie, widzisz, ale to taka, widzisz, tu w Power Flower, dzieci, kwiaty, ale on jakoś swoją postawą, nie, tego patrioty takiego, no dawał mi jakieś poczucie takiego odpowiedzialności, bezpieczeństwa, takiego właśnie to, co mówisz, takiego ojca, no już w tej chwili tam w jego przypadku dziadka też rodziny, nie? I jak ta żona tą śmiercią samobójczą zginęła, ja byłem w takiej fatalnej też już fazie nałogu, nie? Gdzie już krzyżyk tak naprawdę ja położyłem na siebie, nie? I jakby wiedziałem, że ja temu dziecku nie jestem w stanie nic zaoferować, że tylko w ogóle w kontakcie ze mną to będzie jeden wielki problem, gdzie ja musiałem, nie wiem, co pół godziny, co godzinę iść do ubikacji, sobie zrobić zastrzyk na przykład, nie?
0: Tak, do takiego stanu byłeś doprowadzony, że co pół godziny musiałeś dostarczać sobie dawkę.
1: Dostarczać, nie? I to różnie. Później już nie miałem tych żył, to do ust nie to robiłem, ale to mniejsza z tym, ale wiedziałem, że jakby ja jej nie jestem w stanie nic zapewnić, nie?
0: Wręcz przeciwnie, nie wiem, czy ci się kołatały w głowie takie myśli, że kurczę, a może ona przeze mnie w to wpadnie, co ja jestem, w czym ja jestem.
1: No i muszę ci powiedzieć, to tutaj historia teraz ciekawa, bo powiem dalej, jak to wyglądało, także jakby ja bardziej wiedziałem, że ci dziadkowie będą w stanie jakby jej bardziej pomóc, to później się okazało, że ci dziadkowie zmarli, jeszcze córka była niepełnoletnia, opiekowały się nią siostry zakonne. Ona tam jakby dzięki tym się z jedną, zwłaszcza tam z tego, co wiem, ona się bardzo zaprzyjaźniła z tą siostrą zakonną i jakoś ja muszę powiedzieć, do tej pełnoletności

0: letności wytrwała i ja będąc na detoksie usłyszałem wiadomość tam od jednego właśnie też narkomana, że chyba moja córka zażywa, nie? Więc mnie przerażenie ogarnęło, nie? Mnie przerażenie ogarnęło i mówię, no, że... Bo tak z reguły bywało w tych rodzinach, nie? Że to z pokolenia na pokolenie szło, nie? I ja właśnie postanowiłem po tym ośrodku właśnie też głównie dlatego nawiązać z nią kontakt, żeby się dowiedzieć, nie? Co jest. No a tam się okazało jednak, że
1: a to co się okaże, to damy po przerwie. Niech państwo zostaną z nami, bo ta historia ma ciąg dalszy. Przypominam, że dzisiaj rozmawiamy z Jackiem Mardasem. A teraz zapraszam na utwór Born Sleepy, zespół Underworld z filmu Trainspotting, ale już nie po polsku. Zostańcie z nami.

0: Witam po przerwie, nazywam się Michał Bondyra, a ze mną już ponad 20 minut jest Jacek Mardas, któremu narkotyki zabrały 30 lat życia, ale od 25 lat Jacek Niećpa uczestniczy we wspólnocie 12-krokowej, pomaga innym poprzez swoje świadectwo nie wpadać w nałogi. Emeryt, ojciec, dziadek, autor książki Trainspotting po polsku. Cześć Jacku. Mówiliśmy o tym i skończyliśmy tą pierwszą część, że, bo pytałem o tą córkę, prawda? Kto, i zaczęliśmy od tego, że ty odprowadzałeś ją do przedszkola, żyjąc w pustostanie, a potem ci paliście. Dowiedziałeś się po latach, po tym jak była wychowana wśród sióstr, że być może ona zażywa i to był ten twój punkt do tego, żeby nawiązać z nią kontakt. No to pociągnijmy ten wątek, zanim będzie wątek twojego nawrócenia i twojego detoksu. To było chyba szalenie trudne, żeby 20 lat się nie widzieliście, nie słyszeliście, nie mieliście kontaktu, żeby po tym, jak wyglądało to twoje życie, spróbować coś napisać, spróbować odezwać się, nawiązać kontakt.
1: No, to było, że tak powiem, wyzwanie mojego życia, bo no, gdzieś wewnętrznie, nie, to ja no, wręcz czułem, że coś mam, no nie wiem, co to było właśnie, czy to gdzieś wola Boga, czy coś, że to wewnętrzny niepokój czułem w ogóle cały czas, nie, że powinienem to zrobić, że powinienem nawiązać ten kontakt. Miałem numer telefonu, jeszcze wówczas nie było komórek, nie, czyli takie te stacjonarne.
0: Bo to były lata 90?
1: Tak, lata 90. I jakby ja no nie miałem odwagi zadzwonić. Nie, ten numer miałem, łapałem słuchawkę, na tą tarczę gdzieś tam wkładałem ten palec i dosłownie myślałem, że zawału dostanę, nie? Do tego stopnia, nie? Że to gdzieś tak głęboko, gdzieś, nie wiem, no coś strasznego to było, nie? No i wówczas jeden kolega właśnie ze wspólnoty mi doradził coś takiego, mówi, ty Jacek, a po prostu, wiesz, nie właź z butami w czyjeś życie, bo ja myślałem, że zostanę odrzucony, nie? Że usłyszę coś takiego, no wybacz, ale gdzie byłeś wtedy, jak cię potrzeba najbardziej, nie?
0: No i Agnieszka miałaby do tego prawo, prawda?
1: Zupełnie, zupełnie. I ja się liczyłem, że z czymś takim też mogę się spotkać, nie? No i kolega jakby zasugerował, żebym napisał list, nie? Jeżeli ten list będzie z odpowiedzią pozytywną, no to wtedy, żeby jakby coś robić, nie? Żeby ten kontakt na nowo nawiązywać. No i ja też tak zrobiłem, nie? I tak po cichu mówiąc, no nie liczyłem na to, że jakiś odzew będzie, nie? No i tam codziennie sprawdzałem tą skrzynkę, nie patrzę, wow, jest, nie? Agnieszka, nie? I

0: spotkania się i... No i pamiętam, tam przed Empikiem w Poznaniu się umówiliśmy, bo jeszcze ona na tej dawniejszej tam Alei Stalingradzkiej mieszkała, nie? I... No i muszę powiedzieć, to tak ja szedłem jak po kruchym lodzie, jak napisałem w tej książce, nie? Że... To tam, jakby miał określić tam właśnie te swoje uczucia, nie? No to tam było jakby no wymieszane, no taki miks no bardzo wielu, nie? Uczuć, ale właśnie tych takich lęku, strachu, ale szedłem, nie? Pomimo to szedłem wbrew sobie, tam jakby szedłem punktualnie, żeśmy się umówili jakiejś godzinie, no i się spotkaliśmy fajnie, bo jeszcze była wtedy na Żydowskiej taka herbaciarnia. No i tam żeśmy sobie fajny taki wieczór, nie, razem spędzili, bo córka mi powiedziała wprost, że do domu mi nie zaprosił, bo nie ma do mnie zaufania, nie, bo tu właśnie to, co mówisz, odbudowywanie tego zaufania, nie, to po tylu...
1: Ale poczekaj, bo właśnie, bo trochę powiedzieliśmy słuchaczom o tej odzyskanej relacji, ale to była bardzo długa droga, to była bardzo długa twoja droga, bo 30 lat, mówisz, 18 lat ciągu ćpania. Dokładnie, dosłownie jak z tego wyczytałem, to wszystkiego, co było pod ręką. Nie tylko to więzienie, no ale też lądowałeś w Dziekance, bo to też trzeba powiedzieć młodszym słuchaczom, że kiedyś nie było czegoś takiego, że ci, którzy byli w nałogach, mieli specjalne terapie, ośrodki i tak dalej, tylko w szpitalach psychiatrycznych próbowano sobie z tym jakoś radzić. I te detoksy często były właśnie robione w takich szpitalach jak Dziekanka, prawda? Ale to też dla mnie było niezwykłe, że ty na tych detoksach ile razy byłeś? Liczyłeś kiedyś? Ile razy wylądowałeś na detoksie?
0: Więc ja muszę tobie powiedzieć, że w momencie, jak otrzymałem prawnie, nie, ten artykuł o tej niepoczytalności, to już później jakby do tych wszystkich, głównie te sprawy były, no nie głównie, wszystkie były związane ze zdobywaniem narkotyków, czyli włamania, produkcja, później udzielanie tych narkotyków innym, czyli takie dealowanie, jak się dzisiaj mówi i tak dalej, nie? Wszystkie miałem te artykuły związane z narkotykami i w związku z tym, że uznano, że jestem osobą niezbyt poczytalną, to ładowano mnie do psychiatryka, nie? Czyli do było takim moim, można powiedzieć, macierzystą placówką, nie? Do której zawsze mnie tam przekazywano. No, nie jestem w stanie zliczyć.
1: Nie jesteś w stanie zliczyć, ale...
0: Przez sąd było głównie tak sugerowane, że te leczenia było od pół roku do dwóch lat, nie? Ja tam, jak lądowałem,
1: to
0: oczywiście uciekałem, później były, znowu mnie łapali, przywozili, znowu już uciekałem i to tak przez lata 80. cały czas.
1: I to też było niezwykłe, co chyba pokazuje potęgę tego nałogu, w którym ty tkwiłeś, tego piekła, w którym byłeś, to było to, że ty szedłeś na detoks już z przygotowanymi dla siebie działkami, żeby ten detoks przetrwać na haju.
0: Tak. Żeby w ogóle nie dopuścić do objawów głodów narkotycznych, które by mi nie uniemożliwiły jakąkolwiek ucieczkę, nie?
1: A powiedz, to co musi się stać, żeby leczenie zewnętrzne w ogóle w takim wypadku zadziałało na kimś, kto jest uzależniony?
0: Więc ja muszę powiedzieć, dzisiaj są czasy komfortowe, nie? Komfortowe, bo są terapie indywidualne, są ośrodki różnego typu, nie? O różnym charakterze właśnie. Są też ośrodki katolickie, gdzie ja miałem przyjemność, gdzie nie byłem właśnie dokładnie to, co mówisz, gotowy kompletnie. Pojechałem do ośrodka katolickiego w Bolszewie. No to był chyba pierwszy, mi się wydaje, bo to był gdzieś początek lat 80. stan wojenny to był gdzieś, no jak tam trafiłem. No i muszę powiedzieć, ja tam kompletnie nie byłem gotowy, ale znowu, że jakby ja uważam, Bóg zaczął przemawiać, bo pomimo tego, co ja miałem w głowie, że byłem jeszcze wtedy kompletnie niegotowy, nie? To tak jak przy tej mamie, jak ona się modliła i mówiła te różańce, tak samo tam głównie polegała terapia na pracy, modlitwie. No i tak naprawdę...
1: Ora et labora.
0: No tak, nie. I czytania pisma codziennie. I ja pomimo... tego stanu, że ja tam też śpałem w tym ośrodku. Przemyciłem, tak jak mówisz, do tego ośrodka, gdzieś pod ośrodkiem zakopałem sobie te narkotyki, wyskakiwałem, brałem, wracałem, nie? I wtedy

0: sposób, czyli no tak naprawdę oszukiwałem sam siebie, nie?
1: No a kiedy przestałeś siebie oszukiwać, bo powiedziałeś sobie, no to kończę tą zabawę i naprawdę chcę z tego wyjść. Co to spowodowało?
0: No to ja muszę powiedzieć, że takie, ja to mówię też, żeby zobaczyć Boga, trzeba zobaczyć trochę diabła, nie? Mhm. Trzeba gdzieś to przez piekiełko, że ono rzeczywiście jest, że to nie jest idea fix jakaś, tylko rzeczywiście coś takiego jest. I ja już właśnie, jak się siostra wyprowadziła, siostrzeniec, sam zostałem w domu, czyli to było moje marzenie, nie jako czynnego. Mieć kupę narkotyków, żeby się wszyscy ode mnie odwalili i wtedy będzie raj, nie? Mhm. I ja do takiej sytuacji doprowadziłem, gdzie zostałem sam. Siostra się wyprowadziła, już rodzina wiedziała, że musi podcinać. Ja już traciłem jakby taki kontakt z rzeczywistością do tego stopnia, że traciłem na przykład przytomność na 2 dni. W ogóle budziły mnie głody narkotyczne, a ja już nie miałem siły, żeby sobie wyprodukować, nie? Na przykład te narkotyki, nie? Bo ten przydział to naprawdę, on nie zaspokajał, nie? Nie zaspokajał, bo tam ta moja dawka była wielokrotnie wyższa od śmiertelnej, nie? Czyli wiedziałem, że mi nikt tego nie zapisze, nie? Ja to morfinę tam przerabiałem na heroinę, żeby to było silniejsze i tak dalej, ale generalnie musiałem jeszcze i tak produkować swoje, żeby tam, no, egzystować. No i ja muszę powiedzieć, dostałem taki psychozy, nie? Psychozy, gdzie to się zacząłem właśnie tracić tą przytomność, budzić się w jakichś dziwnych stanach. Też ja pamiętam taki, miałem epizod, że cały w półpaścach na przykład, kurde, 2 dni będąc nieprzytomny, gdzie czynny kolega, gdzie on tam nie był subtelny, nie? Bo był na głodzie. Że no robił dym na całą kamienicę, jak to się tak w slangu mówiło, nie? I ja tego w ogóle nie słyszałem, nie? W ogóle tego nie słyszałem. Budziłem się z gorączką tam 40 stopni w jakichś półpaścach i kompletnie byłem odklejony, nie? Już głosy słyszałem, że tam, nie wiem, to...
1: I to cię przeraziło? To było to twoje dotknięcie piekła?
0: Tak. To dosłownie był głos demona, nie? Mhm. Głos demona, który jakby komentował każdy mój ruch, nie? To ja byłem, no, kompletnie, no, po tym byłem już leczony tymi lekami tam typu haloperydol, nie? Tymi bardzo takimi, no, mocnymi, psychiatrycznymi, żeby gdzieś zlądować na ziemi, nie?
1: No tak, ale jak jesteś 30 lat uzależniony od czegoś, co musisz brać co pół godziny, to nie jest łatwe wyjście. To pamiętasz, jakim piekłem, w cudzysłowie, było też to wychodzenie z tego, czyszczenie organizmu i głowy z tego nałogu?
0: No to ja pamiętam, to się odbyło, gdzie trafiłem jakby już... Ten ostatni mój detoks, nie? Gdzie ja tam w desperacji już byłem gotów umrzeć, nie? Ja już nie chciałem się męczyć, nie? Ja już nie chciałem się męczyć właśnie w tym stanie. Ta psychoza mnie tak, no, przeraziła wręcz, nie? Przerażony. Ja byłem tak przerażony na takich lękach, że no ja postanowiłem, że jakby rezygnuję z wszystkiego, nie? Rezygnuję z wszystkiego. Jeszcze to nie było to na takiej zasadzie, że powierzam to Bogu i niech się dzieje, co chce, nie? Bo Bóg wie, gdzie mnie ulokować, nie? Bo dzisiaj tak mam trochę, że bardziej już wiem, że Bóg wie, gdzie mnie ulokować, w jakim miejscu. I ja muszę powiedzieć, no, na tym detoksie był horror, nie? Horror, że tam od kolegów słyszałem, którzy byli te starzy narkomani, że mówią, kurczę, Jacek, wiesz, my już byśmy się na takie coś nie zdecydowali, nie? Ja tam byłem 4 miesiące na tym detoksie doprowadzany do pionu. Tam słyszałem z kolei od ordynatora, że ja muszę jechać do ośrodka, nie? Bardzo nie chciałem jechać do ośrodka, nie? Że muszę wręcz jechać, jak chcę wrócić społecznie jako taki normalny członek społeczeństwa, nie, to muszę jechać do ośrodka.
1: Ja pojechałeś pod Warszawę?
0: Nie, najpierw pojechałem do Smarzyna, w tym Smarzynie narozrabiałem, bo...
1: Wyrzucili cię?
0: Wyrzucili mnie, wylądowałem... Zażyłem, żeby być, no, taki, tu powiem, ja jak właśnie umysł uzależnionego śmiesznie działa, nie, że informacje miałem takie, że na ten detoks. Mówię, no to przecież mnie nie przyjmą, jak jestem czysty, nie? No to muszę zażyć, nie? No i tam, no, nawaliłem się, pojechałem do tego ośrodka, do tego Gniezna po raz kolejny, tam no, te siostry załamały ręce. Po co, Jacek? No przecież my byśmy cię tu przetrzymali, bo było jakby wymóg wtedy, że trzeba było mieć zaliczony jakby detoks, żeby w ogóle dostać się do ośrodka, nie? No i także znowuż tam na tym detoksie, tam nie wiem, już nie pamiętam ile czasu byłem, ale też tam ileś tygodni. No i drugi ośrodek już był ten otwór, że ja jakby chciałem iść tą drogą tych 12 kroków już i wtedy w Toruniu otwarli taki ośrodek w oparciu o program Minnesota, który był jakby przygotowaniem do tych 12, życiu w idei tych 12 kroków. Ale się tam nie dostałem, ale dostałem się do tego Otwocka, gdzie była recydywa ośrodkowa. Gdzie z kolei dla mnie to było takie zbawienne, bo ja już był, no wtedy 42 lata miałem. Jakby ja już nie chciałem reszty życia, nie? Mówię, no najlepsze lata zmarnowałem, nie? I teraz tam zauważyłem, że ci ludzie też mieli jako uzależnieni taką tendencję do syndromu ośrodkowego, że kończyli detoksy, szli do ośrodka, w tym ośrodku byli, zaczęli zażywać, z powrotem wracali na detoks i takie błędne koło w ich życiu i jakby, no ja nie chciałem i też miałem właśnie już świadomość wtedy jakby, że lęk, nie? Lęk, że taki sam lęk jakby przed, jaki miałem w momencie, jak zażywałem, żeby mi zabrano te narkotyki, to tak samo ja później miałem tak samo na lęku, żeby nie zażywać tych narkotyków. Czyli znowuż takie błędne koło, nie? Ale wiedziałem i tam jakbym usłyszał tych sugestii właśnie tej społeczności, tych terapeutów, bo oni powiedzieli, że nie ma mowy, żebym wracał do miejsca zamieszkania, nie?
1: Nie wróciłeś.
0: Wróciłem. No, ale muszę teraz powiedzieć, dlaczego wróciłem, nie? Bo jakby słysząc tę historię w tym ośrodku, to było tak, że jednocześnie ludzie jak nie wracali do tego miejsca zamieszkania, nie konfrontowali się już z tym największym bałaganem, którego tam narobili, tylko ucieczkowe to było.
1: Czyli, czyli wracałeś po to, żeby uporządkować to, co nabroiłeś?
0: Dokładnie, dokładnie. I o tym w ogóle w myśl tej idei jest trochę skonstruowany właśnie ten program 12 kroków, nie? A ja o nim wtedy w ogóle nie wiedziałem, nie? W ogóle jakby, no tam wiedziałem, że w AA tam były jakieś te wiadomo, bo to jeszcze z Poznania pochodzę, gdzie AA powstało w ogóle, nie? Pierwszy jako tutaj czasów komunistycznych jakby meeting powstał AA, ale jakby i miałem takie wewnętrznie właśnie to poczucie, nie, że jeżeli ja nie pozałatwiam, jeszcze się to łączyło, żeby musiał zerwać kontakty z rodziną.
1: Powiedz, co było trudniejsze, przejść ten ostatni detoks na serio, czy pozałatwiać te sprawy relacyjne?
0: No nie, jednak przejść ten detoks, no bo to było na granicy, taki ja tam nie wiedziałem, bo siostra, że dwie siostry jeszcze żyły i one dzwoniły tam, się pytały o mój stan zdrowia, nie, aczkolwiek lekarze tam zastrzegli, żeby żadnej pomocy mi już nie dawały, nie, terapeutycznie taka, no taki ostratyzm, jak to jest mówione, że no to jest niestety w tych takich skrajnych przypadkach najlepsze lekarstwo, nie, ja jeszcze taki tam też chyba, nie wiem, w tej książce chyba opisałem moment, gdzie siostra przyniosła mi paczkę, dała pielęgniarce i przeszła obok mnie, jakby mnie nie było, nie? I to był moment taki, że ja już wiedziałem, że nikim nie jestem w stanie zmanipulować, nie? Że wtedy to był też element, gdzie jakby, no moja decyzja, co ja z tym zrobię, nie? Tak naprawdę.
1: Słuchaj, 25 lat, jesteś czysty, chodzisz na wspólnoty 12-krokowe, ale mało tego, oddajesz coś dla innych. To znaczy chodzisz, opowiadasz swoje świadectwo w ośrodkach terapeutycznych, w więzieniach. Czujesz, że jesteś tego winny po tym, co przeżyłeś i gdzie jesteś w tej chwili?
0: Znaczy się zupełnie tak nie odbieram jako winę, nie? Bo tutaj
1: w sensie, że chcesz coś dać od siebie za to, co ty dostałeś finalnie.
0: Znaczy się generalnie to w ogóle dla mnie ta cała idea jakby tych 12 kroków na tym polega, nie? Żeby właśnie to, co Ale ja bym powiedział tak głębiej. Mówię, bo w tym miejscu mogę to powiedzieć, bo dzisiaj są takie czasy, że ludzie boją się mówić pewne rzeczy, nie? Czy bo nie wypada, bo to nie na dzisiejsze czasy, czy coś. Ale ja czuję, że tą łaskę od Boga, jaką otrzymałem, nie? Uważam, że inni też mogą, nie? Też się na nią otworzyć i też otrzymać, nie? I jakby w tych miejscach mówię o tym, daję to świadectwo, że można, nie? Że można.
1: Uważasz, że bez tej łaski Boga cały ten twój trud detoksów, cała twoja praca nie dałaby takich efektów, jak masz w tej chwili?
0: To nie, to już nie chodzi o efekty, ja bym nie dał rady. Ja bym, no ja czuję na dziś dzień, żebym nie dał rady, bo teraz tak, jeszcze ja muszę powiedzieć, taki element był, że ja na początku myślałem, że terapia mi załatwi. Nie? I w tym ośrodku tam byłem, wyszedłem, te mechanizmy wszystkie tam poznałem, terapeutyczne w ogóle, dużo książek zacząłem czytać z dziedziny psychologii, psychiatrii, jak to wszystko działa, też byłem... właśnie jak chodzi o hierarchię rodzinną, terapię przeszedłem, nie? Hierarchii rodzinnej i później relacji w ogóle z ludźmi i ja muszę powiedzieć, że ja czułem, że tam czegoś brakuje, nie? Czegoś w tym całym układance tych puzli...
1: I tym najważniejszym elementem był Bóg.
0: Czegoś, no właśnie, nie? I teraz ja to na początku, no duchowość, nie? Bo teraz jest też modne takie uciekanie tam w duchowości, jakieś coś tam. I ja muszę powiedzieć, że no ja zacząłem gdzieś tam tego Boga szukać, nie? Czyli po 30 latach ponad poszedłem do spowiedzi, nie? Poszedłem do spowiedzi i no do tej spowiedzi poszedłem, mówię, dziwnymi drogami Bóg mnie prowadził, nie? Dziwnymi i to rzeczywiście, że no ja w ogóle nie liczyłem, że dostanę rozgrzeszenie, nie? W ogóle nie liczyłem, bo no robiłem grzechy ciężkie, nie? Byłem w grzechu ciężkim. No i po tej spowiedzi takiej dosyć mocnej, gdzie no ja miałem wrażenie, że spłonę razem z tym konfesjonałem i z tym spowiednikiem, nie? Dostałem rozgrzeszenie, nie? I to było dla mnie dosłownie coś, co mnie powaliło, gdzie ten spowiednik mnie potraktował jako syna marnotrawnego, który wrócił do domu, nie? No.
1: I tu stawiamy kropkę. Syn marnotrawny wrócił do domu, opowiadał tą historię. Bardzo ci dziękuję, Jacku, za czas, za tą rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ja też się żegnam. Do usłyszenia. Z tej strony mówi Michał Bondyra.

Lato z Radiem Emaus. Lista pokornych. Zaprasza Piotr Starzyński.

Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę, jad żmi pod ich wargami. Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości, nogi ich są skore do rozlewu krwi, spustoszenie i nędza na ich drogach. Tak mówi do nas apostoł Paweł w liście do Rzymian 5:8. Zapowiedź sądu, nastanie potop. Napełnili ziemię gwałtem, strachem, złością. Ach, zepsuli wszystko, westchnął Pan z żałością. I bolał w swym sercu. Człowiecze zamiary i myśli na zawsze skażone bez miary. Duch w nich sfałszowany. Trwać więc życie będzie tu lat 120, to Boże orędzie. Ale ziemia cała zupełnie skażona, wszelką nieprawością już jest wypełniona. Gdy Bóg spojrzał na nią, oto wskroś skażona, a ciała wszystkiego droga wypaczona. Więc zgładzę człowieka, chociaż go stworzyłem, życie, zwierzę wszelkie, choć je uczyniłem. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana, był on sprawiedliwy tak w nocy, jak z rana. Noe chodził z Bogiem, sprawiedliwość głosił, za wszystkimi ludźmi modlitwy zanosił. Prosił za swą żoną i trzema synami, Semto, Ham i Jafet, i za ich żonami. Rzekł więc Pan Noemu, by korab zbudował, wewnątrz i na zewnątrz smołą wysmarował. Budował go pilnie 120 aż lat, wszem wobec ogłaszał, że zginie ich świat. Lecz nikt nie posłuchał tej wieści zbawiennej, pogrążeni byli w gonitwie codziennej. Tak to grzech zaślepia i rozum odbiera, że człowiek do śmierci ciągle się upiera. Łaski Bożej nie chce, w której Bóg ratuje, więc wtedy już tylko sąd go oczekuje.

Wspaniałą koroną jest siwizna. Dochodzi się do niej na drodze sprawiedliwości. Przypowieści Salomona, rozdział 16, 31 werset. Siwienie jest normalnym przejawem starzenia się, choć może pojawić się już nawet po 30 roku życia. Bóg przewidział, że siwizna będzie znakiem rozpoznawczym osoby, która wiele już w życiu doświadczyła. Większość kultur otacza szacunkiem ludzi starych. Jest to zasada wpisana w ludzkie sumienie. Można ją też znaleźć w Biblii. Przed siwą głową wstaniesz i będziesz szanował osobę starca. To trzecia księga Mojżeszowa. Oczywiście nie wystarczy być starym, aby wzbudzać szacunek. W pierwszej księdze królewskiej czytamy, że Joab oraz Szymei byli już co prawda siwi, ale ich postępowanie było złe. Dlatego też Dawid nakazał swemu synowi Salomonowi wydać na nich wyrok. Dzisiejszy cytat mówi, że siwizna jest koroną pod warunkiem, iż dana osoba żyje sprawiedliwie, to znaczy bogobojnie. W dzisiejszych czasach coraz rzadziej można o kimś powiedzieć, że ma taką wspaniałą koronę na głowie, ponieważ życie wielu, także starszych ludzi, charakteryzuje się nieuczciwością i niemoralnością. Innym powodem jest też obowiązująca moda, która zaleca ukrywać objawy starzenia się i farbować siwe włosy. Od dawna dotyczyło to kobiet. Obecnie reklamuje się także szampony koloryzujące dla mężczyzn. Czy w tym kontekście nie zawstydzają nas słowa Jezusa Chrystusa: nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym? Niemen. Znany czy nieznany?

A Jezus odpowiadając rzekł do nich: nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzesznych. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 5, wersety 31-32. Dwóch chorych na reumatyzm współdzieliło jedną szpitalną salę. Obaj właśnie udali się na specjalistyczną terapię do jednego z pomieszczeń rehabilitacyjnych. Każdy z nich leżał w swojej części. Oddzielały ich tylko zasłony. Terapeuta zaczął od pierwszego pacjenta, który podczas zabiegu zwijał się i syczał z bólu. Ból był tak nieznośny, że pacjent cieszył się, gdy wreszcie skończyły się te tortury. Drugi pacjent zachowywał się, o dziwo, całkiem inaczej. Leżał spokojnie i bez ruchu. Po skończonym zabiegu pierwszy pacjent zapytał swojego sąsiada: powiedz, czy ciebie to naprawdę nie boli? Ja mógłbym z bólu pogryźć ścianę. Nie, odpowiedział drugi z uśmiechem. Przecież nie jestem taki głupi, żeby pozwolić mu dotknąć mojej chorej nogi. Choć uśmiechamy się mimowolnie na myśl o przebiegłości tego pacjenta, to jednak wiemy, że takie postępowanie jest nierozsądne i niebezpieczne. Kto nie chce przyznać, że jest chory, sam zamyka sobie drogę do zdrowia. A kto przeczy, że jest grzesznikiem, nie będzie chciał nawet słyszeć o pokucie będącej warunkiem otrzymania przebaczenia grzechów. Jezus nie przyszedł wzywać do pokuty sprawiedliwych, nawet gdyby tacy ludzie rzeczywiście istnieli, lecz grzeszników. Biblia nie pozostawia najmniejszych wątpliwości co do faktu, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zboczyli, razem stali się bezużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego, gdyż wszyscy zgrzeszyli. Te słowa "wszyscy zgrzeszyli" powtarzają się w liście apostoła Pawła do Rzymian, w 3 rozdziale szczególnie. Nic nie pomoże wmawianie sobie i innym, że jest inaczej. Bogu niech będą dzięki, że właśnie do takich ludzi Bóg posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Do ludzi, którzy są chorzy i którzy Go potrzebują. A takimi wszyscy jesteśmy.

Plus. Dobre radio. Dobry wieczór. Dobra muzyka w Radiu Emaus. Lato z Radiem Emaus.

0: Zadowolony byłem zresztą.
1: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dziś w Kościele wspomnienie świętego Augustyna papież przypomniał jego nauczanie o pomaganiu ubogim. Leon XIV ponowił apel, by zarządzanie sztuczną inteligencją nie pozostawało w rękach ekonomicznych i technologicznych gigantów. Ojciec Święty złożył też kondolencje Norwegom po śmierci króla Haralda V. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Dziś Kościół wspomina świętego Augustyna, jednego z ojców i doktorów Kościoła, który zmarł 28 sierpnia 430 roku. O swym duchowym mistrzu mówił dziś Leon XIV podczas audiencji dla członków amerykańskiego Towarzystwa Świętego Wincentego a Paulo, prowadzącego działalność charytatywną.
2: Święty Augustyn nauczał o chrystocentrycznym charakterze troski o ubogich i był przekonany, że Bóg nie pozwoli prześcignąć się w hojności tym, którzy im służą. Wierzymy zatem, że troska o innych, jeśli jest motywowana miłością, nie tylko pomaga potrzebującym, lecz także otwiera serce tego, kto daje, na Bożą łaskę. Zachęcam was zatem, abyście zawsze dawali siebie innym. W ten sposób łaska Pana będzie nieustannie oczyszczać wasze serca i umysły, a wy będziecie coraz łatwiej rozpoznawać Chrystusa w bliźnim, zarówno w tych, którym służycie, jak i w tych, z którymi współpracujecie.
1: Ojciec Święty spotkał się dziś także z członkami Międzynarodowego Instytutu Nauk Administracyjnych, z którymi rozmawiał o potrzebie troski o to, by rozwój sztucznej inteligencji nie przekładał się na powierzanie maszynom decyzji, które powinny pozostać w gestii człowieka.
2: Ważne jest wypracowanie pewnej etyki, która towarzyszyłaby wykorzystywaniu tych ważnych narzędzi, które niestety koncentrują się w rękach wielkich podmiotów gospodarczych i technologicznych, a nad którymi państwo ma trudności z roztoczeniem kontroli. Należy zadbać o to, aby dobro ludzkiej rodziny nie zostało poświęcone w imię prywatnych interesów.
1: Leon XIV przyjął dziś na audiencji także m.in. prezydium francuskiego episkopatu, którego członkowie przyjechali do niego w związku z rozpoczynającą się za 4 tygodnie papieską wizytą we Francji. O przygotowaniach do niej i ogromnym entuzjazmie francuskiej młodzieży piszemy dziś w portalu Vatican News. Wizyta apostolska we Francji od 25 do 28 września to nie jedyne spotkanie Leona XIV z wiernymi w nadchodzących miesiącach. Urząd Papieskich Celebracji Liturgicznych opublikował dziś kalendarz uroczystości z udziałem Ojca Świętego we wrześniu i październiku.
3: W poniedziałek, 7 września, w Wigilię Święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, papież odprawi mszę świętą w Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Genazzano. Z kolei 8 października w Bazylice Watykańskiej będzie przewodniczył Eucharystii na rozpoczęcie roku akademickiego na papieskiej uczelniach. Zaś 14 października na placu Świętego Piotra wspólnie z przewodniczącymi episkopatów z całego świata odprawi mszę świętą w 10. rocznicę publikacji adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia.
1: Z kolei biuro prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało telegram kondolencyjny Leona XIV skierowany do nowego norweskiego monarchy Haakona VIII, który zastąpił na tronie zmarłego dziś króla Haralda V.
3: Papież przekazał nowemu władcy, rodzinie królewskiej i wszystkim Norwegom wyrazy współczucia i zapewnienia o modlitwie. Wyraził też nadzieję na dalsze dobre owoce służby, jaką wobec swego narodu pełnił Harald V.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych.

0: Lato z Radiem Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Marka. Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem wypominał Herodowi: nie wolno ci mieć żony twego brata. A Herodiada zawzięła się na niego i rada byłaby go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał. Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobom znakomitym w Galilei. Gdy córka Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczęcia: proś mnie o co chcesz, a dam ci. Nawet jej przysiągł: dam ci o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa. Ona wyszła i zapytała swoją matkę: o co mam prosić? Ta odpowiedziała: o głowę Jana Chrzciciela. Natychmiast weszła z pośpiechem do króla i prosiła: chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę jego. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie. Dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało swej matce. Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie.
2: Czasem wiemy, że coś jest nie w porządku. Czujemy niepokój, ale i tak zostajemy przy swoim. Bo co ludzie powiedzą? Po co psuć atmosferę? Dlaczego mamy wyjść na tego, który stawia niewygodne pytania? Herod słucha Jana, nawet go szanuje, ale kiedy przychodzi moment decyzji, ważniejsze staje się to, co powiedzą inni. Łatwo poświęcić prawdę i zagłuszyć sumienie w zamian za święty spokój. Pomyśl, w jakich sytuacjach bardziej dbam o opinię innych niż o to, co jest prawdą.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben-Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Prawie w tym samym czasie, kiedy Messala, stojąc w drzwiach, wyprawiał swoich gońców, wszedł Ben-Hur do namiotu Ilderima. Wykąpał się już był w jeziorze, zjadł śniadanie i ukazał się w krótkiej tunice bez rękawów sięgającej do kolan. Szejk, ujrzawszy go, rzekł: pokój tobie, synu Ariusza. Konie gotowe. Ja także. A ty? Nawzajem życzę ci pokoju i dziękuję za tyle względów. Jestem również gotów. Ilderim klasnął w dłonie. Przyprowadźcie konie. Usiądź, proszę. Czy konie już w uprzęży? Nie. Kiedy tak, to pozwól, abym się tym sam zajął, rzekł Ben-Hur. Trzeba, abym się zapoznał z nimi. Muszę je znać nie tylko po imieniu, szejku, abym z każdym z osobna mógł rozmawiać, ale jeszcze muszę zbadać ich usposobienia i działać podobnie jak z ludźmi. Tych, co odważni, należy wstrzymywać, a chwalić i pochlebstwem zachęcać tych, co z natury mają mało śmiałości. Każ, aby mi przyniesiono uprząż. Czy chcesz mieć wóz? Spytał szejk. Nie, dziś jeszcze nie użyję wozu, ale raczej każ przyprowadzić, jeśli możesz, piątego, równie rączego konia jak tamte, a niech wcale nie będzie osiodłany. Zdziwienie Ilderima wzrosło, ale zaraz zawołał sługę i rzekł: każ przynieść uprząż na czwórkę, a uzdę dla Syriusza. Przyniesiono uprząż, po czym Ben-Hur własną ręką ubrał konie, wyprowadził je z namiotu i przysposobił lejce. Przyprowadzić Syriusza, rzekł. Żaden Arab nie zdołałby dosiąść wierzchowca z większą lekkością niż Ben-Hur. Teraz lejce. Podano mu je starannie rozdzielone. Czcigodny szejku, zawołał, otom gotów. Przewodnik niech poprzedza mnie w pole, a słudzy niech tam przyniosą wody. Sprawa poszła bardzo dobrze. Konie się nie strachały i zdawało się, jakby się już porozumiały z nowym woźnicą, który wypełniał swe zadanie spokojnie i z tą pewnością siebie, która zawsze budzi zaufanie. Jechał w ten sam sposób i zachowywał ten sam porządek, w jakim konie miały iść w zaprzęgu, z tą tylko różnicą, że dosiadł Syriusza, a nie stał na rydwanie. Ilderim, widząc to postępowanie, nabrał otuchy i gładząc brodę, uśmiechał się z zadowoleniem i pomrukiwał. To nie Rzymianin, to mi Zuch, klnę się na wielkość Boga. Gdy Ben-Hur przybył na pole, przekonał się, że teren jest dobry do ujeżdżania. To też natychmiast je rozpoczął, zrazu powoli, w prostej linii, a potem zataczając szerokie koło. Następnie puścił rumaki truchtem, później spróbował kłusa, a potem zaczął ścieśniać koło. Tak minęła godzina, po czym zwolnił i ruszył ku Ilderimowi. Dzieło skończone, rzekł. Potrzeba jeszcze tylko ćwiczenia. Mogę ci życzyć szczęścia, skoro takie posiadasz sługi jak te, mówił idąc do koni. Patrz, jaka ich sierść jest lśniąca, bez skazy, a oddychają równie spokojnie jak na początku. Winszuję ci i chyba by coś nadzwyczajnego zaszło, gdybyśmy nie mieli zwyciężyć. Tu zatrzymał się i skłonił, bo u boku szejka ujrzał Baltazara i dwie niewiasty zasłonięte welonami. Na jedną z nich spojrzał jeszcze raz, myśląc z drżeniem serca. To ona, to Egipcjanka. Ilderim zaś dokończył zdania zaczętego przez Ben-Hura. Gdybyśmy nie mieli zwyciężyć i pomścić się. Ale nie boję się, bo ty, synu Ariusza, jesteś tym, którego potrzebuję. Niech tylko koniec będzie równy początkowi, a zobaczysz, czym napełnione są ręce hojnego Araba. Dzięki ci, czcigodny szejku, rzekł Ben-Hur skromnie. Każ koniom przynieść wody. Sam napoił konie, po czym dosiadł Syriusza i na nowo zaczął ujeżdżanie, przechodząc od stępa do truchtu, od truchtu do kłusa, aż wreszcie zupełnie puścił im wodze. Ujeżdżanie stawało się bardziej zajmującym. Widzowie nie szczędzili pochwał, podziwiając ujęcie lejc i zachwycali się niezrównaną czwórką, zawsze jednako i miarowo idącą, czy w prostej linii, czy w rozmaitych zwrotach. W ruchach tych pięknych zwierząt była jedność, równość, siła i zręczność. Nie było po nich znać ani wysiłku, ani pracy. Mam do ciebie, szejku, poselstwo, rzekł, korzystając z chwili, która mu się najstosowniejszą do przemówienia wydała. Poselstwo od kupca Simonidesa. Od Simonidesa? Zawołał szejk. Oby Abaddon pobił wszystkich jego nieprzyjaciół. Polecił mi najpierw pozdrowić cię w imię Boga, mówił Malluch, a potem wręczyć ci te pisma z prośbą, byś je bezzwłocznie przeczytał. Ilderim przełamał na miejscu pieczęcie, którymi zwój był opatrzony, wyjął z osłony płóciennej dwie ćwiartki pergaminu i zaczął czytać, co następuje. Simonides do szejka Ilderima. Przyjacielu, przyjm najpierw zapewnienie, że w głębi mego serca zajmujesz poczesne miejsce. Dalej, pod twoim namiotem bawi się młodzieniec miłej postaci, mieni się synem Ariusza i jest nim mocą adopcji. Jest on drogi sercu mojemu, dzieje jego żywota są wielce dziwne. Przybądź jutro do mnie, abym ci je opowiedział, po czym naradzimy się nad tym, co dalej czynić należy. Tymczasem uczyń zadość jego prośbom, jeśli się godności twojej i jego nie sprzeciwiają. Gdyby usługi twe należało wynagrodzić, uczynię to. Co piszę o moich uczuciach dla młodzieńca, zachowaj dla siebie. Innym twoim gościom wyraź moje pozdrowienie. On, jego córka i wszyscy, którzy z wami pozostają, będą mymi gośćmi w czasie igrzysk cyrkowych. Miejsca już zamówione. Pokój tobie i twoim. Jakże inaczej, przyjacielu, mógłbym się zwać jak twoim przyjacielem? Simonides. Drugie pismo brzmiało: Simonides do szejka Ilderima. Przyjacielu, posyłam ci przestrogę ze skarbca mego doświadczenia. Znakiem pewnym, ostrzeżeniem niemylnym dla każdego nierzymianina, mającego pieniądze i dobra, które można by w danym razie zabrać, jest przybycie w miejsce jego zamieszkania któregoś z dygnitarzy. Taką okoliczność radzę brać za przestrogę. Dziś przybywa konsul Maksencjusz. Pozwól, abym cię ostrzegł. Jeszcze jedno słowo przestrogi. Jest spisek przeciw tobie, przyjacielu. Należą do niego Herodowie, bo masz wielkie posiadłości w ich okręgu. Miej się na baczności. Wyślij dziś ludzi pewnych na drogi wiodące na południe od Antiochii i każ im przeszukać każdego posłańca wracającego lub idącego w tamtą stronę. Jeśli znajdą jakie pisma tyczące się ciebie lub twoich spraw, niech je przejmą. Jeszcze wczoraj powinien byś był otrzymać tę wiadomość. Nie będzie jednak za późno, jeśli będziesz szybko działał. Gońcy dziś opuścili Antiochię, ale twoi jeźdźcy znają krótsze drogi i mogą ich uprzedzić. Nie ociągaj się, spal to pismo po przeczytaniu. Twój przyjaciel, Simonides. Jeśli pozwolisz, szejku, rzekł, wrócę z nimi do namiotu, a po południu znów je wyprowadzę. Ilderim zbliżył się do Ben-Hura, siedzącego na Syriuszu i rzekł: synu Ariusza, oddaję ci moje konie zupełnie. Czyń z nimi aż do wyścigów, co uznasz za stosowne. Zrobiłeś z nimi w ciągu 2 godzin więcej niż Rzymianin. Oby szakale obgryzały jego kości w tyluż tygodniach. Wygramy, klnę się na Boga, wygramy. Dopóki nie opatrzono koni, Ben-Hur pozostał w namiocie. Po czym orzeźwił się kąpielą w jeziorze, wypił z szejkiem kielich wina, a ubrawszy się w suknie żydowskie, poszedł z Malluchem do Gaju. W pewnej chwili rzekł: dam ci upoważnienie do odebrania moich tłumoków, zostawionych w gospodzie z tej strony rzeki, w pobliżu mostu wiodącego do Seleucji. Dostaw mi je dziś, jeśli możesz, ale powiedz, czy nie za wiele żądam od ciebie. Malluch podjął się tego chętnie i ofiarował się do dalszych usług. Dziękuję ci, odparł Ben-Hur. Trzymam cię za słowo. Jesteśmy synami jednego narodu. a Rzym naszym wspólnym wrogiem. W dodatku jesteś przebiegły i wprawny w załatwianiu wszelkich spraw, a lękam się, że Ilderim nie potrafiłby tego. Arabowie rzadko posiadają podobne zdolności, rzekł Maluch poważnie. Nie odmawiam im pewnej przebiegłości, Maluchu, ale lepiej być ostrożnym. Aby zapobiec wszelkim przeszkodom lub podejściu przy wyścigach, dobrze by było, abyś się udał do zarządu cyrku i dowiedział się, czy szejk dopełnił wszelkich żądanych warunków. Co więcej, oddałbyś mi wielką przysługę, gdybyś się postarał o dokładny odpis praw i reguł obowiązujących w tutejszym cyrku. Musiałbym również wiedzieć, jaki mam wziąć kolor, a przede wszystkim chcę znać numer miejsca, z którego mam wyruszyć. Mniej mi na tym zależy, czy będę miał Messalę po prawej czy po lewej stronie, ale chciałbym go mieć blisko. Dlatego postaraj się o to, Maluchu. Czy w ogóle masz dobrą pamięć? Nigdy mnie nie zawiodła, gdy jej pomagało serce. Skoro tak, to śmielę się obarczyć cię jeszcze jednym poleceniem. Spostrzegłem wczoraj, że Messala wielce się szczyci swoim rydwanem, co mnie nie dziwi, bo rzeczywiście chyba tylko cesarski go przewyższa. Czy nie mógłbyś jakim sposobem przekonać się, czy jest lekki, czy ciężki? Chciałbym mieć dokładną jego wagę i miarę, a jeżeli to ci się nie uda, to przynajmniej abyś mi mógł powiedzieć dokładną wysokość osi. Czy rozumiesz? Nie chciałbym, abym miał jakąkolwiek oczywistą wyższość nade mną, ale za to nie dbam o przepych. Jeśli go zwyciężę, tym niżej on upadnie, a tym większy będzie mój triumf. Teraz już wiem, odparł Maluch. Chcesz, abym zmierzył wysokość osi od jej środka do ziemi. Właśnie to, a ciesz się, Maluchu, bo to już ostatnie moje zlecenie. Teraz wróćmy do namiotu. U wejścia do namiotu zastali służbę napełniającą gąsiory winem. Napili się dla ochoty, po czym Maluch wrócił do miasta. Podczas ich nieobecności wysłał Ilderim według rady Simonidesa jeźdźca z rozkazami do straży przydrożnej. Był to człowiek wypróbowanej wierności. Polecenie miał ustne, nie wiózł przeto żadnego pisma. Następnego dnia wrócił Ilderim do namiotów około godziny 3. Zaledwie zsiadł z konia, zbliżył się do niego człowiek wyraźnie arabskiego pochodzenia i rzekł: Szejku, kazano mi oddać ci tę paczkę z prośbą, abyś natychmiast odczytał pismo. Jeśli zechcesz dać odpowiedź, zaczekam, jak długo każesz. Ilderim obejrzał wręczony mu zwój papieru, pieczęć była złamana, a adres brzmiał: do Waleriusza Gratusa w Cezarei. Niech go porwie, Abaddon! Wrzasnął szejk, widząc, że list pisany jest po łacinie. Gdyby pismo było po grecku lub po arabsku, przeczytałby je. Tak zaledwie zdołał odcyfrować podpis Messali. Gdzie jest młody Żyd? Zapytał. Na polu z końmi, odpowiedział sługa. Szejk włożył pismo za pas, wsiadł na koń i popędził w stronę, gdzie Ben-Hur odbywał ćwiczenia. W tej samej chwili jakiś nieznajomy nadszedł od strony miasta. Szukam szejka Ilderima zwanego Dobrotliwym, rzekł przybyły. Ubranie zdradzały w nim Rzymianina. Ilderim nie czytał wprawdzie po łacinie, ale język ten rozumiał i z godnością odpowiedział: Jam jest szejk Ilderim. Nieznajomy spuścił oczy i podniósł je znów, mówiąc z udaną swobodą: Słyszałem, że potrzebujesz woźnicy na wyścigi. Usta Ilderima ściągnęły się pod białym wąsem ironicznym uśmiechem. Idź swoją drogą, odparł. Mam już woźnicę. Odwrócił się, ale nieznajomy zatrzymał go, mówiąc: Szejku, niezmiernie lubię konie. Mówią powszechnie, że masz najpiękniejsze w świecie. Pochlebstwo udobruchało starca. Wstrzymał się, już miał ulec, ale namyślił się i rzekł: Nie dziś, nie dziś. Kiedy indziej chętnie ci je pokażę, ale teraz jestem bardzo zajęty. Po tych słowach pojechał w pole, a nieznajomy powrócił do miasta z uśmiechem zadowolenia, bo spełnił dane mu polecenie. Odtąd co dzień, aż do dnia wyścigów, czasem jeden, czasem dwóch lub trzech ludzi przychodziło do Ilderima, ofiarując się za woźniców. Przysyłał ich Messala, pilnując w ten sposób Ben-Hura.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.